0: patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Kilka tysięcy lat potrafią mieć przedmioty, które można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym we wrocławskim Arsenale. Każdy z nich to oczywiście osobna opowieść. Was zapraszam do poznania jednej z nich. O słynnym już baranku spod Wrocławia, dokładnie z Jordanowa Śląskiego.
4: Muzea we Wrocławiu.
5: Ta figura barana wykonana jest z gliny, ma wysokość ponad 32 cm, długość 37 cm, waży ponad 3,5 kg. Krystyna Jarysz, adiunkt w Muzeum Archeologicznym, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jest to figura wykonana z gliny, wewnątrz jest pusta. Została odkryta ponad 100 lat temu, w 1925 roku, podczas eksploatacji żwirowni w Jordanowie Śląskim. Tam w związku z tym, że już wcześniej w tej żwirowni pracownicy natykali się na zabytki archeologiczne, to tam też był prowadzony taki nadzór archeologiczny i właśnie osoba, która prowadziła ten nadzór, została powiadomiona, że coś znaleziono. Więc niezwłocznie ten człowiek się tam udał i okazało się, że na głębokości około 0,5 metra znaleziono właśnie figurę tego barana. Figura spoczywała na lewym boku, prawy bok był uszkodzony i podczas eksploracji tył barana został też uszkodzony, więc tutaj widzimy ten jeden bok i tył został zrekonstruowany jeszcze w czasach przedwojennych.
3: A ja właśnie chciałam powiedzieć, że świetnie zachowany.
5: No tak, ogólnie jest bardzo dobrze zachowany, bo jest kompletny. To nie jest tak, że czegoś brakuje, bo bardzo często podczas badań archeologicznych natykamy się na naczynia czy przedmioty wykonane z gliny, ale i nie tylko z innych surowców, nie całe. Natomiast tu było takie szczęście, że ta figura była cała. On jest dość duży i jest unikalny, dlatego że z tego okresu i można się pokusić nawet o stwierdzenie, że może i trochę z późniejszych. Nie znamy takiego tak dużej figury zwierzęcej z terenu Europy. Oczywiście w tym okresie, bo to mówimy o okresie mniej więcej 5000 lat temu, właśnie znane są, no może przedstawienia, wizerunki zwierząt, czy baranów, czy głów zwierzęcych, baranków z tego okresu, ale to są bardzo małe przedmioty. Na przykład uszka, naczyń, to są bardzo małe, lub też znamy jedną główkę, którą odkryto też przed wojną, główkę barana, bardzo małą, z osady właśnie tej kultury, bo mówimy o kulturze pucharów lejkowatych, z Głogowa na Socic.
3: A to jest tak, że skoro ta figurka została znaleziona pod Wrocławiem, można zakładać, że ona stamtąd dokładnie pochodzi, czy była jakoś przemieszczana na przestrzeni lat?
5: Została tam znaleziona, przy baranie znaleziono jeszcze fragment ostrza krzemiennego oraz naczynie typowe dla kultury pucharów lejkowatych, czyli puchar lejkowaty. Mniej więcej niecały metr dalej znaleziono jeszcze kubek należący do tej kultury i fragmenty ceramiki. Niestety obecnie nie zachował się ten puchar lejowaty ani ten narzędzie krzemienne, natomiast mamy jeszcze ten kubek w zbiorach, on jest niecały, oraz te fragmenty ceramiki. Co do barana, całkiem niedaleko, bo też w Jordanowie, ale niedaleko od znalezienia figury barana znaleziono również osadę tej społeczności kultury pucharów lejkowatych, więc ten baran wydaje się, że był wykonany właśnie przez tę społeczność, która te tereny wówczas zamieszkiwała.
3: Dlaczego oni wykonywali figurę barana? Tak po prostu dla ozdoby? Czy to nie jest takie proste?
5: No tak, proste byłoby, bardzo proste odpowiedzieć, natomiast to są czasy, przypomnijmy, mówimy tu o okresie 5000 lat temu. Nie mamy do tego czasu, z tego okresu żadnych źródeł pisanych, więc tu nie możemy mówić czegoś z całą pewnością. Natomiast, no cóż, on jest unikalny, bo jest to rzadkie znalezisko, tak jak już wspomniałam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiemy, że społeczności rolnicze, a to jest właśnie ten okres neolitu, no, dla nich było bardzo ważne zwierzęta, te zwłaszcza hodowlane, więc zapewne baranek i pewnie i inne zwierzaki, no, były istotne dla tych społeczności, bo oprócz oczywiście takiej funkcji, no, te zwierzęta miały funkcje użytkowe, wiadomo, związane z pożywieniem, natomiast no, barany też mają runo, mają wełnę, można z tego później wykonywać odzież, różne tkaniny, które się przydają i tak dalej, więc zapewne ten baran, w ogóle baran, pełnił istotną rolę dla tych społeczności. Ale jaką konkretnie rolę mogła pełnić ta figura, no tego się nie dowiemy. Zapewne było to związane z jakimś systemem wierzeń, możemy tak przypuszczać dla tych ludzi. On był istotny. Można też, może przez analogię, ale dość odległą, sobie, żeby sobie to jakoś wyobrazić, też zajrzeć nawet do Starego Testamentu. To są inne czasy troszkę, inne miejsce, trochę inni ludzie. Natomiast tam też jest mowa na przykład o składaniu ofiar z baranków. I w ogóle ten motyw tego baranka był bardzo ważny dla wierzeniach, w religiach tych starożytnych z Bliskiego Wschodu. Także możemy założyć, że ten baran jordanowski zapewne też był bardzo ważny dla tych ludzi, ale niestety szczegółów nie poznamy już.
3: A jeśli chodzi o taką bardziej niedawną przyszłość, to ta konkretnie figurka barana z Jordanowa, ona też jest ważna dla nas oprócz tej wartości historycznej, bo też została odwzorowana nieraz.
5: Tak, jak najbardziej. No jedna rzecz, że muzea też sobie jakby robią kopię tej figurki i po prostu zwiedzający mogą po prostu zobaczyć, jak to wyglądało, jak taka figura wyglądała. To jest jedna rzecz. Natomiast też z tego, co wiem, to gmina Jordanów ma w herbie właśnie tego barana. No to bardzo cieszy, że ten baran jednak gdzieś funkcjonuje w szerszej świadomości.
3: A to jest taka naturalna droga dla znalezisk właśnie takich wokół Wrocławia, że one trafiają do Wrocławia, do muzeum, czy jakby wyjątkowość tego znaleziska sprawiła, że on tu jest?
5: To znaczy, on został odkryty w 1925 roku i tutaj we Wrocławiu, w ówczesnym Wrocławiu, to było bardzo duże muzeum, które miało taki bardzo prężnie, mocno rozwinięty dział archeologiczny i tutaj faktycznie dużo, bardzo dużo, znakomita większość znalezisk właśnie z wykopalisk czy z przypadkowych znalezisk archeologicznych trafiała właśnie tutaj do muzeum i dlatego ten baran tutaj się znalazł. Natomiast on jest wyjątkowy dlatego, że po prostu jest takim baranem.
3: I można go podziwiać na stałej wystawie.
5: Tak, jak najbardziej. Naszego barana można podziwiać na stałej wystawie w Muzeum Archeologicznym w Arsenale, na drugim piętrze. On jest w odrębnej gablocie.
3: W Arsenale oprócz Muzeum Archeologicznego mieści się też Muzeum Militariów i w nim również można znaleźć różne ciekawe przedmioty.
4: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
6: Doktor Mariusz Cieślak, kierownik Muzeum Militariów.
3: Jesteśmy przy
6: krzywolufowym, ciężkim karabinie maszynowym.
3: I co to jest za broń? Dlaczego ona jest warta osobnej opowieści?
6: Może zacznę od 2002 roku, bo wtedy zaczyna się jej historia w Arsenale. Broń tą znaleźliśmy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki w dzisiejszej Akademii Wojsk Lądowych.
3: Razem z innymi, tak?
6: Tak, dokładnie. Znalazłem to ja wtedy jeszcze służyłem w wojsku, bo jestem byłym wojskowym i kierownik wtedy, pan Jerzy Zarawski, wystosował odpowiednie pismo do władz wojskowych i nam ta broń została nam dana w darze. Zresztą tutaj jest dyplom, akt przekazania, który podpisał ówczesny dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, generał Baranowski.
3: Ale to ona była w magazynie po prostu, czy...?
6: Tak. Była w takim miejscu, gdzie szkolono podchorążych właśnie z broni strzeleckiej. Między innymi to była taka ciekawostka, jako ten karabin krzywolufowy. Ale tutaj odnośnie przekazania nam tego karabinu, niestety bardzo szybko zareagowało Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i skontaktowało się z Ministerstwem Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej anulował decyzję dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego i tą broń przyznał Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. No odwołaliśmy się, ale wtedy ministrem był pan Szmajdziński. On podtrzymał swoją decyzję i od 2003 roku broń ta jest na stanie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ale u nas jest w długoletnim depozycie i można ją tutaj oglądać.
7: I robi wrażenie, w sensie wydaje mi się, że to jest bardzo, no jest nawet napisane, ciężka.
6: Tak, ciężka. W zasadzie broń ta jest w stanie magazynowym, to znaczy ona chyba nigdy nie była strzelana i dlatego pani zapytała na początku, na czym polega jej wyjątkowość, na tej krzywej lufie. I poza tym jest to jedyny egzemplarz w Polsce, tylko jeden.
7: I dlatego czyli, jest czyli to była jakaś pomyłka przy produkcji?
6: Nie, to nie była pomyłka. Tutaj, jak wspomniałem, ten 2002-2003 rok, na początku nie wiedzieliśmy, po co Rosjanie zrobili coś takiego, bo to jest rosyjska broń. Na pokrywie komory nabojowej jest znak zakładów w Tule, które produkują broń. To też samowary, ale w większości broń. I pod spodem jest rok produkcji 1953. No to tu taką anegdotkę żeśmy ukuli, że rok 1953 to jest rok śmierci Józefa Stalina. No i wtedy była aż taka załowa w Związku Radzieckim, że lufy opadały nawet, prawda? Ale nieprawda. Nieprawda, Rosjanie zrobili to na początku lat 50. Powstała koncepcja u nich robienia takich umocnionych stanowisk obronnych wzdłuż swoich granic, zwłaszcza granicy rosyjsko, czy radziecko wtedy jeszcze fińskiej i radziecko-chińskiej. I tam te karabiny maszynowe były właśnie w użyciu. Ale nie wiemy, ile ich wyprodukowali, czy one tam dalej są, nie wiemy tego. To ciekawostka, bo w żaden sposób nie jest to efektywna broń. Nie, to jest ślepy zaułek. Każdy karabin ma prostą lufę i tutaj tak to do dzisiaj produkują. Natomiast no, Rosjanie zrobili coś takiego, nam dali jedną sztukę, być może po to, żeby pokazać, prawda, że oni potrafią zrobić nawet karabin z krzywą lufą, żeby pokazać swoją technikę.
7: A to jest w jaki sposób to trafiło do Wrocławia w ogóle? No bo skoro taka broń jest...
6: Tego nie wiemy. Są takie poszlaki czy wzmianki w internecie, że w latach 70. broń ta była w WAT-ie, czyli Wojskowej Akademii Technicznej. I oni być może to oglądali. No to jest, oni zajmują się techniką, między innymi techniką broni strzeleckiej. Tak? I później być może trafiła, nie wiem, czy to będzie lata 70., czy lata 80., trafiła do Wrocławia.
7: Być może.
6: Znaczy, no raczej chyba tak, bo wojsko, jeżeli była w WAT-ie, to tutaj do naszego sławnego zmechu trafiła, tylko no nie wiemy w jakim czasie. No, rzeczywiście. Bo ciekawostka pokazywana, to nie jest jakaś super technika, ale ta krzywa lufa robi wrażenie. Tu dodatkowo jest skrzynia, gdzie są dwie lufy jeszcze tak zwane zapasowe i tu mamy na tym schemacie stanowisko. Ono było całe wkopane w ziemię, bo to było takie pancerne stanowisko, umocnione, także żołnierz tam był bezpieczny.
7: A widać, czy ktoś to próbował w ogóle nabić na przykład?
6: To znaczy, mówisz strzelać tego?
7: Tak, nie. Strzelać, rozumiem, że pan powiedział, że nikt z tego nie dałoby się, ale...
6: Nie, dałoby się.
7: Dałoby się.
6: Tak, Rosjanie mówili, że z tego się da strzelać. Nawet no, tu jest celownik, taki peryskop. To jest taki celownik na zasadzie taki sam jak peryskop okrętu podwodnego, bo jest tylko jedna publikacja na temat tego Polska. To jest w Nowej Technice Wojskowej numer 3 z 97 roku. Jest taki artykuł na jedną stronę. W większości to są rysunki, ale autor tam mówi właśnie, że cała treść jest przetłumaczona z tajnej radzieckiej instrukcji. Także może już więcej nie mówmy, bo faktycznie jest to tajne.
7: Dobrze. I można tę broń na stałe tutaj oglądać.
6: Tak jest. Tak jest. Tutaj można na stałe sobie tą broń zobaczyć. No jak powiedziałem, jest to taka bardziej ciekawostka, bo to jest ślepy zaułek, bo ta lufa na pewno bardzo się szybko zużywała przy strzelaniu, trzeba było ją wymieniać, chociaż no, instrukcja według artykułu w Nowej Technice Wojskowej, wyszkolony żołnierz wymieniał lufę w 15 sekund. Może tak było, trudno tutaj też się z tym nie zgodzić, ale może tak było, że wymieniał, ale trzeba ją było wymieniać dość często, bo szybko strzelność tej broni była duża, no to było 1000-1500 strzałów na minutę.
7: Budzi ta broń zastanowienie zwiedzających? Zwraca uwagę?
6: Tak, ale tak z uśmiechem.
1: Broń palna zajmuje sporo miejsca we wrocławskim Muzeum Militariów, ale znajdują się tam też m.in. unikatowe kolekcje hełmów czy białej broni.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Startupy we Wrocławiu rozwijają się bardzo dynamicznie. I nie mówimy już tu o zwykłych, ale nowych aplikacjach na telefon. Teraz mówimy już o projektach, które wymagają pracy naukowców, którzy na przykład budują kamery, które latają w kosmos i robią zdjęcia satelitom. Produkują specjalne drobinki chemiczne, dzięki którym ekrany w naszych telewizorach świecą jaśniej i mają lepsze kolory. Temu, jak branża rozwija się we Wrocławiu i jak podbija świat, od lat przygląda się Michał Karbowiak z Polish Tech Minds.
4: Nasz Wrocław.
12: Wrocław jest jednym z czołowych, nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, ośrodków startupowych, czyli tych miejsc, gdzie istnieją, są zakładane firmy technologiczne o wysokim potencjale wzrostu. To wynika zarówno z potencjału samego miasta, z potencjału wrocławian, czyli najczęściej studentów uczelni wyższych, ale wynika też z tak zwanego ekosystemu, czyli ze wszystkiego tego, co powoduje, że taka firma może urosnąć. Startup to jest młoda firma technologiczna, logiczna o wysokim potencjale wzrostu. Gdybym miał się odwołać do takiego najbardziej jaskrawego przykładu, no to Eleven Labs, czyli firma założona przez dwóch Polaków, która łączy w sobie technologię AI i głosu. Wydaje mi się, że w ciągu 4 lat urosła do 11 miliardów dolarów wycenę, czyli w ciągu 4 lat ten wzrost jest wykładniczy, zarówno jeżeli chodzi o wartość spółki, liczbę klientów. To jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład. Są także inne, również związane z Wrocławiem.
11: No właśnie, porozmawiajmy trochę o takim myśleniu, które we Wrocławiu się zrodziło i które rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale na świecie widać.
12: No, według ostatniego raportu National Foundation for American Policy jest 9 Polaków w Dolinie Krzemowej, którzy zbudowali firmę wartą $1 miliard lub więcej. To są firmy, które pozostają wyłącznie w prywatnych rękach, więc nie wyszły jeszcze na giełdę. No i wśród nich jest firma Starburst, założona przez Kamila Bajdę-Pawlikowskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Człowieka, który nawet na wczesnych etapach swojej kariery zawodowej pracował we Wrocławiu. Ona jest wyceniana na $3.3 miliarda, a zajmuje się połączeniem big data, czyli wielkich zbiorów danych z AI, czyli sztuczną inteligencją. No i to jest taki, powiedzielibyśmy z angielskiego, role model, taki wzór, na który mogą się powoływać, moim zdaniem, wrocławscy startupowcy.
11: Co jeszcze tutaj powstało?
12: No mamy choćby Infermedicę, czyli znowu AI w ochronie zdrowia. Jest oczywiście Brand24, czyli narzędzie do monitoringu internetu. Jest Text, który kiedyś nazywał się LiveChat. To są już oczywiście firmy o określonej historii, ale wymieniam je dlatego, że mają taki wysoki komponent technologiczny i są po prostu rozpoznawalne nie tylko na świecie, czy właściwie nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I mam nadzieję, że takich przykładów będzie z każdym rokiem coraz więcej.
11: Przyglądasz się temu, analizujesz to. Twój ostatni raport co pokazuje?
12: On pokazuje, że jest ogromny wpływ polskiej diaspory technologicznej w Stanach Zjednoczonych, czyli że właśnie są Polacy, którzy zakładają miliardowe biznesy i trzeba sobie powiedzieć, że to są wyceny na przykład $850 miliardów OpenAI, stworzona przez Wojtka Zarębę z Kluczborka. To są pieniądze właściwie niewyobrażalne, moim zdaniem. No i też niewyobrażalny jest wpływ, no bo OpenAI to oczywiście twórcy czata GPT. Takich przykładów jest więcej. Cieszę się, że są wśród tych założycieli także kobiety, jak Joanna Magdalena Kochaniak, która jest współzałożycielką takiej firmy Upside, wycenianej na 1,5 miliarda dolarów. To nie są tylko dane amerykańskie, dane takiego portalu europejskiego, który się nazywa Deal Room, pokazują, że suma tych jednorożców, na to się mówi, czyli startupów wartych przynajmniej 1 miliard dolarów, gdyby ich podzielić między założycielami te pieniądze, to by było 125 miliardów dolarów na Polskę przypada. To jest czwarte miejsce w Unii Europejskiej, piąte w Europie, licząc Wielką Brytanię, a nie licząc Rosji, więc wpływ tej diaspory i to, co ona potrafi stworzyć technologicznie, jest ogromny.
11: Ja mam trochę problem, żeby sobie wyobrazić te pieniądze.
12: Nic dziwnego. Myślę, że dla każdego z nas kwota 850 miliardów dolarów czy 125 miliardów dolarów, one się już w pewnym sensie zlewają i nie możemy sobie ich wyobrazić, ale to tylko pokazuje skalę wpływu Polaków w sektorze technologicznym. Chcę powiedzieć, że na przykład z Wrocławia pochodzi Łukasz Kajzer, czyli człowiek, który był współautorem takiej absolutnie przełomowej pracy Attention is All You Need i to jest praca, która postawiła nowy fundament pod rozwój sztucznej inteligencji. Łukasz, czyli to wszystko, co dzisiaj znamy, to są tak zwane modele transformatorowe, czy architektura transformatorów. Natomiast Łukasz jest też doradcą i inwestorem w takiej spółce, która się nazywa Pathway i która dzisiaj zastanawia się, co będzie dalej, czyli jak sztuczna inteligencja może się rozwijać taniej, bo problemem, który zauważamy, do rozwoju sztucznej inteligencji potrzeba a. potężnych środków, b. potężnej mocy obliczeniowej, c. nieprawdopodobnej ilości energii. A Pathway pracuje nad tym, jak zrobić tak, żeby to wszystko można było robić efektywniej i opracowuje model, który ma upodobnić sztuczną inteligencję do inteligencji człowieka. Czyli gdybyśmy to mieli tak obrazowo powiedzieć, to dzisiejsze modele sztucznej inteligencji są trochę jak papuga, którą możemy napełnić wieloma danymi, ona je będzie powtarzać, ale nie będzie ich rozumieć, a Pathway pracuje nad rozwiązaniem, które ma upodobnić AI do dziecka, które w procesie rozwoju nabiera nowych umiejętności i w czasie staje się coraz lepsze, coraz mądrzejsze. No i to jest rozwiązanie, które jest wspomagane w cudzysłowie z Wrocławia, dlatego że współzałożycielem tej firmy i szefem jej technologii jest Jan Chorowski, który jest po Uniwersytecie Wrocławskim.
11: No, jak tak cię słucham, no to mam wrażenie, że big data, sztuczna inteligencja, to jest taki core tych startupów.
12: Pewno jest tak, że dzisiaj mamy po prostu do czynienia z rewolucją sztucznej inteligencji, co z kolei powoduje, że te najlepiej wyceniane firmy raczej pochodzą z tego sektora i właśnie cały software, oprogramowanie w cudzysłowie kręci się wokół wielkich zbiorów danych big data bądź sztucznej inteligencji. Natomiast zupełnie nie lekceważyłbym takiego sektora biotechnologicznego, czyli wszystkiego tego, co możemy zrobić i zrozumieć w obszarze generowania leków na przykład, czy po prostu wspomagania biologicznego rozwoju człowieka. Myślę, że takie trendy też są obserwowalne, a najbardziej przełomowy będzie ten, który te dwa strumienie połączy, czyli ten, w którym oprogramowanie nieprawdopodobnie wysokiej jakości wykorzystamy do tego, żeby ludzie byli zdrowsi, żyli dłużej, bądź mogli wyleczyć choroby, z którymi się dzisiaj męczymy.
11: Wróćmy trochę do twojego raportu, bo powiedzieliśmy o liczbach. A jakie są wnioski z tego raportu? Co z niego wynika?
12: Wniosków jest kilka. Pierwszy jest taki, że Polska na pewno może skorzystać na tym, jak wspaniałych przedsiębiorców technologicznych ma i to jest, czyli oni są pewnymi naturalnymi ambasadorami naszego kraju na świecie. Drugi wniosek jest taki, że musimy zrobić wszystko, żeby oni ze swoimi doświadczeniem i pieniędzmi do Polski wrócili. Oni nie muszą się tu przeprowadzać, wystarczy, że będą inwestować w te firmy, bo już rozumiemy, że zawsze wtedy, kiedy oni się dokładają do rozwoju tych firm, to te firmy rosną szybciej niż bez nich. A trzecia rzecz jest taka, że musimy bardzo pracować także z polską diasporą technologiczną, no bo jeżeli Polaków, którzy założyli miliardowe biznesy w Stanach Stanach jest 9, to Hindusów 96, a przedstawicieli Izraela 60. Jest kogo gonić, jest po co gonić, ale są też zdrowe fundamenty, żeby to zrobić.
11: No właśnie, jak to nas plasuje? Jak byś to ocenił?
12: Myślę, że bezapelacyjnie Polska znajduje się w czołówce światowej, jeżeli chodzi o jakość, szczególnie informatyków, i to pokazują akurat wszystkie rankingi. My ich fenomenalnie kształcimy. Część z nich odnosi spektakularne sukcesy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, więc w skali do gospodarki to jest nawet trochę lepiej, czy w skali do wielkości kraju. Czyli polscy inżynierowie to jest dzisiaj serce OpenAI, to są ludzie zaangażowani w NVIDIA i w cały sektor rozwoju sztucznej inteligencji. Pytanie jest tylko takie, największe wyzwanie, jakie stoi, to jest połączenie Polski z tą polską diasporą technologiczną, ale to się też zmienia, dlatego że przykładowo założyciel firmy Apple, Steve Woźniak, pochodzące to nazwisko jest oczywiście z Polski, on miał polskiego tatę, ale dla niego Polska była takim dalekim krajem. Dla Luka Noska, który się już w Polsce urodził i jest inwestorem Ilona Muska, to jest kraj urodzenia i takiego, gdzie się odwiedza rodzinę. A już dla Matiego Staniszewskiego, czyli współzałożyciela Eleven Labs, wycena $11 miliardów, to jest kraj pierwszych inwestorów, pierwszych klientów, przyjaźni, mentorów i rozwoju talentu. To połączenie z Polską jest coraz silniejsze. I są dzisiaj młodzi, fantastyczni polscy innowatorzy, jak Fryderyk Wiatrowski, choćby z Victor.com, który mówi, ja nie chcę budować firmy nigdzie indziej. Ja chcę ją budować właśnie w Polsce.
11: Naturalnie mi przychodzi na myśl ta dyskusja, która się też przetoczyła ostatnio przez Polskę i przez Wrocław, o inwestycje w naukę, żeby zwiększyć te nakłady do 3% PKB, czyli jakby twój raport, twoje obserwacje i w ogóle to, co się dzieje na rynku startupowym, pokazuje, że inwestycja w naukę, inwestycja w zdolnych, mądrych ludzi naprawdę przynosi efekty.
12: Bezapelacyjnie inwestycja w naukę przynosi efekty, przy czym trzeba powiedzieć, że to musi być mądra inwestycja, czyli również polska nauka musi się zmienić. To nie wystarczy dosypać do niej pieniędzy. Mam na myśli, że jednak w porównaniu do tych amerykańskich uniwersytetów czy zachodnich, nasze są dość schierarchizowane, takie zastane, powiedziałbym, organizacyjnie, mam na myśli wyższe uczelnie. Dlatego pojawiają się pomysły, także pochodzące z Wrocławia od profesora Leszka Pacholskiego, żeby utworzyć nowe instytuty badawcze, instytuty, które będą bardziej nakierowane na współpracę z przemysłem. Bo to, co udało się fantastycznie tym polskim innowatorom, to jest przenieść to, nad czym pracowali na poziomie naukowym, na poziom wdrożeniowy. Natomiast w Polsce jest taka dolina śmierci, prawda, między tym, co naukowcy opracowują na uniwersytetach, a to, co później jest realnie wykorzystywane w gospodarce. No i przykłady firm takich jak OpenAI czy Snowflake, współzałożonych przez Polaków w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że wtedy, kiedy ten intelekt przeniesiemy z akademii do biznesu, dzieją się wielkie rzeczy. Ale żeby to się stało, to nie wystarczą tylko pieniądze, więc z jednej strony chodzi oczywiście o inwestycje, ale z drugiej strony chodzi też o połączenie, pewną zmianę wewnętrzną, mentalną, ale też organizacyjną polskiej nauki.
11: Wróćmy trochę do Wrocławia. A z twojego doświadczenia, czego Wrocław potrzebuje, żeby jeszcze bardziej rozwijać się w tym kierunku?
12: Z mojej perspektywy jednym z najważniejszych elementów ważnych dla dalszego rozwoju Wrocławia są połączenia międzynarodowe, w tym rozumieniu, że to jest połączenie wrocławskiego ekosystemu z innymi międzynarodowymi ekosystemami, takimi choćby jak Berlin czy Praga, czy może w dalszej części po prostu Dolina Krzemowa. Dlatego, że to jest jedno wielkie koło zamachowe. Nie jesteśmy samotną wyspą, czyli jeżeli firma rozwija się we Wrocławiu, to stety albo niestety, żeby pozyskać nową rundę finansowania, czyli dostać zastrzyk kapitału, musi go szukać także na innych rynkach. Także dlatego, że dolar czy euro są po prostu inaczej przeliczane na złotówki. Poza tym geniusz nie rozwija się w izolacji. Żeby geniusz mógł rozbłysnąć, rozkwitnąć, to potrzebuje innych fantastycznych ludzi, także tych, którzy mieszkają w innych częściach świata. W związku z czym, jeżeli stworzymy rodzaj, ja bym powiedział nawet nie mostu, bo most jest taki statyczny, społeczny. To musi być rodzaj przepływu intelektualnego pomiędzy Wrocławiem a największymi ośrodkami na świecie, takimi jak Palo Alto. To wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym rozwoju ekosystemu, ale chodzi właśnie o dynamikę i o to, żeby nie budować rzeczy we Wrocławiu tylko dla Wrocławia, tylko żeby budować we Wrocławiu rzeczy dla świata.
13: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
11: Jubileuszowa 10. edycja największej konferencji technologiczno-biznesowej Made in Wro odbędzie się w dniach 27-28 października we wrocławskiej hali stulecia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, szczególnie też często poważniejszych wypadków.
3: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zanim przeniesiemy się na drogi, to najpierw o miejscu, z którego kiedyś we Wrocławiu startowały samoloty. Teraz więc Gondów Mały.
13: Remonty we Wrocławiu.
17: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Lotnicze 22, kiedyś port lotniczy, faktycznie dzisiaj budynek spełnia już absolutnie inne funkcje. Ma przede wszystkim funkcje mieszkalne. Mamy tam 32 lokale komunalne, a także 5 lokali użytkowych. Mieszczą się tam m.in. przedszkole czy siedziba Rady Osiedla.
3: To bardzo stary port, dodajmy.
17: Mówimy o budynku, który wchodził w skład całego dużego portu lotniczego we Wrocławiu. Co ciekawe, był to pierwszy port lotniczy w mieście. Miał funkcję sportową, ale także wojskową. Co ciekawe, w skład dużego kompleksu wchodziły również zakłady produkcji maszyn i na terenie tamtego portu lotniczego wyprodukowano ponad 1000 szybowców. Oto taka ciekawostka. Lotnisko i całą tą infrastrukturę zlikwidowano w 1985 roku i ostał się właśnie ten budynek, który zmienił już całkowicie swoją funkcję na mieszkalną.
3: W jakim stanie jest ten budynek?
17: Dzisiaj budynek jest systematycznie remontowany. W październiku podpiszemy już umowę z wykonawcą na remont klatki schodowej. Zostanie ona pomalowana. Co ciekawe, klatka schodowa, część klatki schodowej ma drewniane podłogi, wyremontowane zostaną także schody. To wszystko po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.
3: Ale to ta drewniana podłoga tam zostanie?
17: Drewniana podłoga zostanie, ona jest w bardzo dobrym stanie. Pomalowane zostaną również wnętrze, odrestaurowane zostaną schody. Również stolarka okienna, stara stolarka okienna zostanie wymieniona na nową.
3: Budynek jest sukcesywnie remontowany. Możemy powiedzieć, jakie prace już za nami, a jakie jeszcze w przyszłości czekają miasto?
17: Budynek utrzymany jest ogólnie w bardzo dobrym stanie. Po prostu jako zarządca budynku musimy dbać również o ten stan, jego stan techniczny. Stąd niezbędne jest pomalowanie. W minionym roku pomalowaliśmy sąsiednią klatkę schodową. Teraz przyszedł czas na kolejną.
3: A skoro o remontach, to jeszcze o pracach na największym kamienicznym podwórku we Wrocławiu.
17: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
3: Największe podwórko we Wrocławiu, ono ma już pewne prace za sobą i jeszcze pewne prace przed nim.
17: Tak, podwórko na Ubinie w kwartale ulic Nowowiejskiej, ulicy Jedności Narodowej Daszyńskiego, a także ulicy Żeromskiego jest jednym z większych podwórek we Wrocławiu i ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Taką mogłabym powiedzieć, można by powiedzieć społeczną, ponieważ remonty zapoczątkowali sami mieszkańcy, ponieważ chcieli, ażeby na tym podwórku powstał plac zabaw i tak też się stało.
3: Wrocławski budżet obywatelski?
17: Był to projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak też się stało. Projekt wygrał. Plac zabaw powstał. Bardzo przyjemny zestaw do wspinaczki, urządzenia do polansowania. Pojawiły się też tablice sensoryczne, a także, co ciekawe, takie mini trasy rowerowe dla młodszych użytkowników. I to był taki pierwszy sygnał do zmian, które zaczęły się dziać na podwórku, ponieważ projekt WBO został rozbudowany. Dostał wsparcie Zarządu Zasobu Komunalnego komunalnego i my już w październiku ogłosimy przetarg na roboty budowlane, które będą kontynuacją tego placu zabaw. Powstanie mini skatepark, będzie więcej nasadzeń zieleni. Co ciekawe, kiedyś na tym podwórku był taki labirynt stworzony z zieleni, z krzewów i on zostanie zrekultywowany, naprawiony, dosadzona będzie nowa zieleń, taka, żeby dzieciaki mogły dalej korzystać z tego labiryntu.
7: To jest jedna z części, tak? Bo nie ostatnia tych prac.
17: Nie ostatnia. Pomimo tego, że w październiku ogłaszamy przetarg na roboty budowlane, podwórko, które ma ponad 2 hektary, będzie zaaranżowane w całości. Będziemy szukać wykonawcy, projektanta, który nam przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową na całość już podwórka, czyli już nie tylko ta plac, nie tylko ten plac zabaw bliżej ulicy Żeromskiego, ale mówimy teraz już o zagospodarowaniu całego kwartału. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ nawiązaliśmy współpracę przy pomocy Wydziału Klimatu i Energii z instytucjami zewnętrznymi, ponieważ bardzo nam zależy na tym, ażeby wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym, które aktualnie następują. Chcemy zadbać o retencję wody. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już od wielu lat, w momencie, kiedy wprowadzamy zieleń na podwórko, dbamy o to, ażeby to były takie rabaty bezobsługowe, czyli takie, kiedy zieleń już raz posadzona, nie będzie potrzeby jej dosadzania. Nie trzeba będzie wymieniać tej zieleni, na przykład z powodów takich, że rośliny miały za sucho i uschły. Patrzymy na podwórko pod kątem właśnie takim, czy ono jest dobrze nasłonecznione, czy ono jest bardziej, ma cień, czy ono, nie wiem, ma stoiny wodne. I tak dobieramy zieleń, ażeby ona się przyjęła i żeby dobrze wzrastała.
7: I są inne kwestie zapewne do rozwiązania. Śmietniki, miejsca parkingowe, drogi przejazdowe. Będzie to dogadywane z mieszkańcami podwórka?
17: Zdecydowanie tak. Projektant, który zostanie wybrany, to będzie jego zadanie. On będzie musiał przygotować koncepcję, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Po pierwsze, on przygotuje koncepcję już w oparciu na to, co zastanie. Czyli plac zabaw, który już powstał oraz rozbudowaną część sportową. Spotkamy się również z mieszkańcami, bo to ich decyzją będzie, co dalej na podwórku. Na pewno będziemy musieli zadbać o miejsca postojowe, o miejsca zbiórki odpadów, a także wytyczenie ciągów pieszych i pieszojezdnych.
7: To jesteśmy na takim etapie przygotowania do tych prac. Kiedy będziemy mogli mówić o efektach?
17: Mieszkańcy na pewno będą widzieć cały czas, że coś się dzieje na podwórku. Te zmiany, które zaszły w poprzednich latach, teraz w październiku, kiedy ruszą kolejne prace remontowe, to będzie kolejny sygnał na to, że prace dzieją się na podwórku i one będą trwały. Już wspomnieliśmy, podwórko ma 2 hektary, czyli jest bardzo dużo, zatem remont na tym podwórku może potrwać nawet do 2030 roku.
7: No właśnie, to jest takie podwórko ogromne, po

0: Komisarz Rafał Greczuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
0: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba no, nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym no nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Druga sprawa. Jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia. Od 5 lat musi mieć prawo jazdy. Nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią 2 wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba osiągnie, przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
1: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
0: To już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5. No a chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego, kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia.
1: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
0: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią no, jeździć szybciej i mają no, tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku, bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
0: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków.
1: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
0: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje mi się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to polecam, zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości.

0: osobowości swojego samochodu.
1: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
0: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
1: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
0: Dokładnie. Szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni. Piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedzie samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność, nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu, no dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
1: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabiorę Was na Plac Budowy i do teatru. Stowarzyszenie Kobietostan to wrocławska grupa, która robi teatr w miejscach, gdzie właściwie nikt się tej sztuki nie spodziewa. W więzieniach, schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności i w domach samotnej matki. Co dokładnie robią aktywistki? Z kim pracują? I co chcą pokazać publiczności? O tym w drugiej części programu, a teraz, tak jak obiecałam, Plac Budowy, Brochów i Łopata wbita, a za niespełna 2 lata ma powstać tam 200 mieszkań na wynajem. TBS Wrocław zaczyna budowę. W bloku na parterze będzie miejsce na duży sklep, lokale usługowe, przedszkole i miejską bibliotekę, a także na nową siedzibę Rady Osiedla. Inwestycja ma spełniać standardy zielonego budynku, będzie instalacja fotowoltaiczna na dachu, a w pobliżu powstanie zielony skwer.
7: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
8: Symbolicznie wbijamy pierwszą łopatę pod budowę mieszkań od TBS Wrocław w ramach inwestycji na osiedlu Brochów. Spotykamy się tutaj w miejscu szczególnym. Ruszamy pełną parą z budową 200 mieszkań na stabilny i tani wynajem we Wrocławiu. Nie jest to po prostu budowa, to jest największa inwestycja, którą TBS Wrocław realizuje w ramach swojego planu rozpisanego do roku 2028. Poproszę panią prezes Iwonę Gosę o kilka słów.
9: Inwestycja planowana jest do oddania już do zasiedlenia w drugim kwartale 2028 roku. Wykonawca rozpoczął już ciężkie roboty związane z wykopami pod część garażową. Inwestycja jest i będzie przyjazna dla mieszkańców, spełniamy standardy zielonego budynku, będzie dużo zieleni, będzie woda opadowa zagospodarowana w dużej części na terenie inwestycyjnym, będzie zagospodarowany skwer zielony, będą ławki, przyjazne obszary dla mieszkańców po to, aby sobie również móc odpocząć od ciężkiej codzienności. Patio będzie zlokalizowany, plac zabaw dla najmniejszych mieszkańców. Co ważne do zaakcentowania jest również, że w części parterowej budynku będą lokale usługowe. Będzie również znajdowała się część społeczna i przewidziane jest tutaj przedszkole, jak również miejska biblioteka publiczna. Znajdą również swoje powierzchnie wielkopowierzchniowy sklep, jak również drobne lokale usługowe. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że te prace już się rozpoczęły i już są w takim zaawansowaniu. Dziś symbolicznie zaakcentujemy te prace po to, żeby, mam nadzieję, w 2028, może na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, inwestycje odebrać i oddać do użytkowania.
7: Wrocławianie z pasją.
6: A teraz reżyserka Agnieszka Bressler i pedagogzka Iwona Konecka opowiedzą o Kobietostanie.
10: Kobietostan jest wrocławską organizacją równościową, która za taki swój cel, za misję stawia sobie przywracanie głosów niesłyszalnych, tych historii, które są gdzieś ukryte, uwidacznianie tego, co na co dzień gdzieś w tym dyskursie publicznym nam się gubi, tych wszystkich tematów, przede wszystkim tematów dotyczących kobiet, które chcemy przywrócić na powierzchnię.
11: Kobietostan to jest taka kraina, w której możliwe są rzeczy, które często naokoło bywają niemożliwe i wśród nich jest przede wszystkim spotkanie. Takie szczere, otwarte, w bezpiecznej atmosferze, no i twórcze. My pracujemy w dużej mierze z kobietami, na przykład w tym roku we Wrocławiu, z kobietami z doświadczeniem kryzysów różnego rodzaju. Też często pracujemy z kobietami osadzonymi, ale też ze wszystkimi nami, które potrzebują spotkania i potrzebujemy porozmawiać i poujawniać rzeczy, które nam są bardzo bliskie, a które w takim szerokim dyskursie nie są słyszane. Na przykład poświęcone tematom menstruacji i menopauzy, które ja też współtworząc ten spektakl na własnej skórze doświadczyłam, jakie to jest poruszający i wzmacniający moment, kiedy możemy te rzeczy, które zwykle szepczemy tylko najbliższej przyjaciółce albo mamie na ucho, powiedzieć sobie głośno. Daje taką ogromną siłę w poczuciu, że ja nie jestem z tym sama.
6: W jaki sposób pracujecie z kobietami?
10: Tworzymy teatr partycypacyjny i ta partycypacja, czyli to uczestnictwo, odbywa się na wszystkich poziomach. Praktycznie nigdy nie przychodzimy do grupy z gotowym tematem, czy z gotowym, nie wiem, scenariuszem, wizją spektaklu, tylko to jest coś, co powstaje z tego spotkania. Poszukujemy tematów, które są dla nas ważne, ale też później sposobów przekucia tego tematu w jakąś opowieść sceniczną. Współpiszemy scenariusze, wspólnie się pochylamy nad tym, w jaki sposób widz czy widzka w ten spektakl wchodzi. Często to są działania jakoś interaktywne i od początku do końca uczestniczki naszych warsztatów, a później spektakli są jakby zaangażowane, czują się odpowiedzialne za te procesy, mają poczucie, że to jest coś, co robimy wspólnie, razem i że to jest nasza wspólna opowieść. Pamiętam, jak realizowałyśmy spektakl w zakładzie karnym i to były takie bardzo trudne historie, którymi dzieliły się dziewczyny i jedna z nich powiedziała nam wtedy, że to, co jest niewypuszczone, rośnie w środku i że to uwolnienie jest takimi drzwiami, które można odemknąć, żeby wypuścić z siebie te trudne tematy, zintegrować je i w ten sposób teatr może być też terapeutyczny.
6: Jakie wam się pojawiają tematy, jakie zagadnienia, z czym kobiety pracują z wami?
11: Mówimy i rozmawiamy i potem razem mówimy i o tematach trudnych, na przykład związanych z wykluczeniem społecznym, bo proszę sobie wyobrazić, jaka stygma jest na kobiecie, która odbywa karę pozbawienia wolności. Co się dzieje z nią i jej otoczeniem, kiedy ona potem wychodzi na wolność. Ale rozmawiamy też o tematach takich ku sprawczości i ku zmianie. Na przykład, co to znaczy, że kobieta może mieć władzę?
10: Dwa nasze spektakle dotykają takich tematów, które właśnie wypłynęły z rozmów. Z jednej strony nasza wrocławska grupa warsztatowa kobiet zaprasza na pokaz zejścia, czyli takiego zdarzenia performatywnego, spektaklu, który mówi właśnie o zmaganiu się z kryzysem. Zejście jako trochę też metafora depresji i tego, co można wziąć, w jaki sposób przekuć tą słabość w siłę, w jaki sposób pozbywszy się tych wszystkich masek, które narzucane mamy społecznie, możemy też z momentu trudności znaleźć w sobie siłę, żeby powstać. Zejście, ale też w drugą stronę. Wyjście, wzrośnięcie. A druga nasza propozycja to Matkopolis, spacer po braku, w którym z kolei przyglądamy się znowu tematowi niewidocznemu, czyli opiece nad dzieckiem, dzieckiem w przestrzeni publicznej, tej matce, która zmaga się z niedostosowaniem miasta do potrzeb opieki nad dzieckiem, z krawężnikami, z brakiem przewijaków, ale z drugiej strony przede wszystkim zmaga się z oceną, zmaga się z wzrokiem, z opiniami wszystkich dookoła, którzy uważają, że dla tego dziecka i dla tej matki najlepsze miejsce jest w domu, a nie na ulicy, a nie w restauracji, a nie na wydarzeniu kulturalnym.
6: I broń Boże, żeby karmiła w przestrzeni publicznej.
10: Broń Boże, właśnie dlatego jesteśmy po wydarzeniu Karmimy Piersią na Świdnickiej, w ramach którego zaprosiłyśmy matki karmiące piersią do tego, żeby wspólnie usiąść na krzesłach performatywnie w obecności przechodniów i nakarmić dzieci po prostu.
6: Wspomniałaś o tym właśnie, jak miasta są albo nie są przystosowane. A jak to wygląda we Wrocławiu z twojej perspektywy?
10: Ja jestem na świeżo, bo jestem mamą 2-latka i dla mnie to było odkrycie miasta na nowo. Dla mnie to były po prostu historie tych dni, kiedy ja się bardzo spieszyłam i przyjeżdżały 3 tramwaje wysokopodłogowe pod rząd. Albo kiedy wysiadałam z tego tramwaju, klinował mi się wózek i nikt nie był w stanie mi pomóc, a tylko rzucić komentarzem typu: pani nie wie, że się z tramwaju wózkiem tyłem wysiada. Ja nie wiedziałam, robiłam to po raz pierwszy. To też były dla mnie takie trudne momenty. Momenty, kiedy ktoś w restauracji wstaje i się przesiada do innego stolika gdzieś dalej, bo ja karmię piersią. Myślę, że ten spektakl jest takim właśnie naszym wspólnym głosem o tym, żeby zaznaczyć, że to jest nasza przestrzeń. Przestrzeń publiczna jest też przestrzenią dzieci, jest przestrzenią matek karmiących, matek z dużymi wózkami, matek nieogarniających, bo my nie musimy ogarniać cały czas. Potrzebujemy też tej pomocy.
11: Mamy też fajny feedback od osób, które nie mają tego doświadczenia rodzicielstwa w mieście, że odkrywa się przed nimi świat, który do tej pory był tuż obok, ale nie był widoczny. Ja na przykład, odkąd zrobiliśmy ten spektakl, inaczej parkuję, ale też naprawdę można, i teatr na to pozwala, wejść nie tylko poprzez dysputę intelektualną, ale też poprzez metaforę i emocje w świat, którego nie znamy na co dzień.
7: Tym żyje Wrocław.
6: To powiedzmy trochę o festiwalu Femini City.
11: Najpierw zejdziemy do podziemi. Czyli zaczynamy od tego projektu, o którym mówiła Agnieszka, Zejście. To są wrocławskie kobiety, które opowiadają o doświadczeniach własnych kryzysów i razem zastanawiamy się, co w tym kryzysie można dla siebie odnaleźć. Zaraz po zejściu spotykamy się przy długim stole i odbędzie się dyskusja, która dopuszcza każdego do głosu, w której nie ma wyróżnionych panelistek. To jest dyskusja przy długim stole i to jest format, który sam się moderuje. Po prostu osoby, które chcą zabrać głos, zajmują miejsce przy stole. Tych miejsc ograniczona ilość. Jeżeli ktoś skończył mówić, zwalnia miejsce dla kogoś nowego i nie ma nikogo, kto moderuje dyskusję. Mamy natomiast wspólny temat i to są prawa kobiet na stół. Czyli rozmawiamy o tym, co wciąż nas dotyczy i mogłoby wymagać zmiany lub jest przestrzenią jakichś naszych marzeń. Pytasz nas o to, jak my wybieramy te tematy. Jest szansa na doświadczenie całego kalejdoskopu tematów ważnych dla kobiet nie tylko u nas we Wrocławiu czy w ogóle w Polsce, ale dla Serbek, Słowenek, Francuzek, Węgierek mieszkających w Rumunii jako mniejszość. I te tematy są różne. Od młodych francuskich feministek, które ze swojej perspektywy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle, ale też na jakich warunkach kobiety miałyby uczestniczyć w polityce i co to może przynieść. Spektakl, który współtworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy właśnie kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej, a spektakl z Serbii negatywnych stereotypów związanych z kobietami, które prowadzą, i klisz też kulturowych, potem do przemocy na kobietach, a czasem nawet kobietobójstwa.
10: Staramy się te spektakle łączyć z wydarzeniami towarzyszącymi. Takim szczególnym dla nas punktem programu jest wieczór, kiedy w piekarni spektaklowi od pierwszej do ostatniej, czyli właśnie temu naszemu słoweńskiemu spektaklowi o menstruacji, towarzyszyć będzie otwarcie po raz pierwszy we Wrocławiu instalacji Czerwony Namiot Izy Moczarnej Pasiek. To jest taka ogromna konstrukcja namiotu stworzonego z prac wykonanych przez uczestniczki warsztatów menstruacyjnych. Ten namiot będzie scenografią spektaklu. Na koniec spektaklu on zjedzie w dół i zaprosimy publiczność do wejścia do środka, do udziału w takim symbolicznym kręgu menstruacyjnym, czyli do udziału we wspólnej rozmowie o menstruacji. Cały festiwal kończymy zaś w niedzielę po spektaklu Matkopolis Spacer po braku, czyli tym spektaklu o macierzyństwie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta, panelem dyskusyjnym, który poprowadzi Alina Szeptycka pod tytułem Uwidacznianie, gdzie wspólnie z zaproszonymi gościniami z różnych wrocławskich organizacji kobiecych czy równościowych, z działaczkami, z aktywistkami, porozmawiamy o tych wszystkich tematach, które wymagają naświetlenia. A w drodze na spektakl i na debatę, idąc korytarzem Instytutu Grotowskiego, będzie można zobaczyć wystawę Fundacji na Rzecz Równości Szlakiem Dolnoślązaczek, czyli wystawy, która gromadzi portrety kobiet Dolnego Śląska, ważnych kobiet, działaczek, ale często działaczek, o których my nie wiemy, znowu uwidaczniając te wizerunki.
11: My wielokrotnie spotykamy się z reakcjami nie tylko pełnymi wdzięczności, ale też takiego głębokiego poruszenia związanego z właśnie byciem szczerą w jakiejś szerszej wspólnocie. My pracujemy też z mężczyznami, ale często tworzymy społeczności tylko kobiece, w których pewne tematy i pewien sposób rozmawiania jest inny, ale też dbamy, żeby to była wzmacniająca kobieca społeczność. I łez, i emocji, ale też takich małych odkryć, które kobiety odkrywają same dla siebie. I to się wydarzy właśnie u nas w tej krainie kobietostan.
7: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
6: Agnieszka Breslew jest też laureatką plebiscytu Wrocławianka Roku. Została doceniona za działalność artystyczną, bo jak argumentowała kapituła kilka lat temu, dzięki swojej projektom przywraca nadzieję i sprawczość osobom wykluczonym. A ja przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatury w tegorocznym plebiscycie Wrocławianka Roku. Można to zrobić przez specjalny formularz, a zgłoszenia są przyjmowane do 16 października.
7: Reklama. Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
7: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
7: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas będzie teraz o legendarnym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej, bo tam trochę zmian. Przy Oporowskiej ruszyła rozbiórka odkrytej trybuny i to dopiero początek prac, mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.
7: Aktywnie we Wrocławiu.
18: 3982 miejsca, tyle było, tyle krzesełek przekazanych dolnośląskim klubom piłkarskim. No właśnie. Wielka tradycja tego stadionu, 77 rok, Mistrzostwo Polski, wielcy piłkarze także na tym stadionie, natomiast krzesełka posłużą w klubach, piłkarskich klubach tu okolic Wrocławia i samego Wrocławia i teraz bardzo proszę właśnie, żebyśmy te krzesełka symbolicznie, a nawet całkiem realnie wręczyli, bo mamy je przygotowane, także bardzo proszę prezesa Śląska, ale też dyrektora MCS-u o no takie symboliczne, nawet całkiem realne przekazanie krzesełek.
19: Słuchajcie, ja mam dziesiątkę.
20: No, trochę to waży.
19: Ja
20: dobrze byłoby na tym.
19: Dziesiątkę chcesz?
20: Tak jest. Dobra.
19: Dziękuję bardzo. Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy. Dzięki.
20: Niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
21: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie. Sporting Wrocław, dziękuję.
22: Kureczka, bo widać, jak dla obrońcy.
23: Dla obrońcy.
22: Zgadza się. Bardzo dziękuję.
23: Na pewno posłuży.
22: Dzięki.
24: Możemy się pochwalić tym, że miejsca zostały przygotowane. Na pewno na kilkanaście sztuk miejsc się znajdzie.
25: Wojciech Lewera, Sparta Marszowice.
24: Przede wszystkim tym młodym, którzy dzisiaj mają zaledwie 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek, bo na pewno z ich strony, jak wiemy, strony dzieci tak młodych, często pojawiają się pytania i na pewno jako pierwsi zostaną poinformowani.
21: Tomasz Kucharski, Sporting Wrocław.
26: Jako dziecko też wychodziłem na Oporowską i kibicowałem z tych krzesełek i tu panu Remigiuszowi i kolegom z liceum, bo tu Grzesiu Podstawek grał.
21: Jakby teraz na Sporting Arenę trafią te krzesełka, no i zastąpimy ławeczki rozkładane na krzesełka z Oporowskiej, także też osiedlowy sport będzie tutaj doceniony.
27: Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.
28: Proszę opowiedzieć, jaki jest plan tych prac?
27: Mówimy tu o zewnątrz, tak, bo teraz tutaj stoimy koło naszej trybuny, tak, już historycznej. Chcemy ją rozebrać. W tamtym roku widzieliśmy drzewa tak naprawdę tutaj na całym kompleksie na Oporowskiej. Teraz rozpoczynamy. 16 września podpisaliśmy umowę z inwestorem, który te trybuny rozbierze z żelbetu i też z ziemi ten wał nasypowy będzie wyrównany. I chcemy to boisko poszerzyć o kolejną jakby funkcję sportową. Oczywiście to będzie też murawa zielona, naturalna. Takie też są wymagania i prośby od dyrektora sportowego WKS Śląsk Wrocław, bo to ma być przede wszystkim dom treningowy dla pierwszej drużyny, drugiej drużyny i Akademii Kobiet. I to chcemy zrobić. Mamy też plany związane przy ulicy Kruszej z boiskiem, które chcemy powiększyć, zrobić je, żeby one było pełnowymiarowe, miało wymiary 105x68. No i później sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych, tak naprawdę będziemy etapować i chcieć robić jeszcze kolejne etapy. Na pewno będziemy chcieć oświecić tą trybunę, która tutaj jest po prawej stronie zadaszona. Tam też chcemy zrobić sektor dla gości. Ten z tyłu wał od ulicy Kruszej też chcemy go rozebrać, żeby tam też zrobić funkcje też sportowe, żeby boisko miało trochę oddechu, nie było zadeptywane. W związku z tym będą takie poboczne rejony zielonej murawy do treningów motorycznych, szybkościowych, wydolnościowych dla piłkarzy.
28: Prace przy Oporowskiej, ile potrwają?
27: To zależy też od środków finansowych, jakie będziemy mieć, bo one nie są niestety te prace jakby tanie. Staramy się to etapować w zależności od środków, jakie miasto nam zapewni, jakie postaramy się pozyskać, tak to będziemy też etapować. Na razie tu jest tylko taka pierwsza przymiarka, mamy jakąś koncepcję, która jest przemówiona, przegadana z dyrektorem sportowym Śląska, z Akademią Śląska Wrocław. Jakby zgadzamy się do idei tej koncepcji, no i teraz tylko środki finansowe nas jakby ograniczają do tego, żeby to robić, tak? No ale jak myślę, że w ciągu roku, dwóch na pewno tutaj będzie jeszcze więcej tej pracy pokazanej i będzie widać te efekty.
28: Te prace, co one zmieniają w treningach sportowców?
27: Tak naprawdę dodają im jakość, tak? No bo teraz to boisko jest jakby głównym miejscem treningowym i tutaj wszystkie treningi są robione. To boisko nie powinno być tak obciążone. One powinno pracować może 5 godzin dziennie, może nawet mniej. W związku z tym, no, polepszy się jakość treningów tak naprawdę i komfort przede wszystkim pierwszej drużyny i drugiej drużyny. No i też to boisko, będąc lepsze, będzie też lepsze do wykorzystania dla piłki nożnej kobiet, bo tutaj są mecze piłki nożnej kobiet rozgrywane, no więc polepszy się jakość i treningowa, i jakby obiektowa.
28: A w trakcie remontu?
27: W trakcie remontu tak to mamy zaplanowane, żeby oczywiście to boisko miało dalej swoją funkcję i mogły być rozgrywane treningi i mecze. Mamy to tak to zaplanowane z dyrektorem sportowym, żeby nie było żadnych takich zamieszań, żadnych jakichś kolidacji z treningami czy przygotowaniami do ekstraklasy, do dalszych rozgrywek.
28: Uspokaja pan też działkowców?
27: Tak, bo to są takie zawsze społeczne niepokoje, jeżeli coś tutaj rozbieramy. Różne były słowa, że tu jakiś deweloper, będą jakieś budynki budowane. Absolutnie to jakby dementuje. Ta funkcja sportowa, historyczna tego stadionu zostaje. Tutaj się nic nie zmienia i oczywiście nie będziemy ingerować poza teren, powiedzmy tutaj Oporowskiej 62, czyli działkowcy mogą spać spokojnie. Tutaj od strony Krupniczej też, od strony ulicy tutaj Kruczej też mogą ludzie spać spokojnie. Absolutnie nie będziemy ingerować poza teren tutaj sportowy obiektu.
28: Porozmawiajmy jeszcze konkretnie o finansach, to co już możemy powiedzieć.
27: Tak, teraz ta trybuna nas kosztuje prawie 3,5 miliona złotych, jej rozbiórka i wyrównanie tego terenu. Później jeszcze nie mamy wycenionych tych wszystkich prac dodatkowych, gdyż tak naprawdę trwały rozmowy z zarządem Śląska Wrocław, co tu konkretnie powinno powstać, więc teraz jest etap, mamy wstępną koncepcję, teraz będzie etap na projektowanie, na wycenianie i na etapowanie tych prac po kolei, no i żeby je po prostu wprowadzić i robić. To te pomysły, które żeśmy omawiali, one są jakby wystarczające dla Śląska Wrocław. Z dyrektorem Gruzińskim dość długo żeśmy rozmawiali, nawet parę godzin o tym temacie. A oni przede wszystkim potrzebują ten teren do treningów, tak? I żeby to boisko było odciążone i tamto treningowe, właśnie te pasy dużej zieleni, ale naturalnej trawy, to jest potrzebne dla piłkarzy, to jest teraz nieodzowna sprawa, no to jest potrzebne, im to w zupełności wystarczy. No i oczywiście też myślimy może tam od ulicy właśnie krócej, żeby tam też powstał taki już osobny obiekt, osobny budynek, typowo dla drużyny pierwszej, tak? To są jeszcze marzenia, bo to oczywiście determinują środki finansowe, nic innego, ale mamy też to w projektach, mamy to w jakimś tam etapie, w jakimś planie, żeby drużyna pierwsza miała tam swoje miejsce, swoją odnowę biologiczną, swoją salę żywieniową, a tutaj była drużyna druga, Akademia Śląska i dziewczyny. I chcemy zrobić dwa pełnowymiarowe boiska 105x68, a tą trybunę dla gości zamontować tutaj na tej trybunie zadaszonej, zamkniętej.
28: Rozmawiamy o przebudowie stadionu przy ulicy Oporowskiej. Wcześniej mówiło się, że to jest kwestia czasu, kiedy Śląsk przeniesie się na Nowe Żerniki, że tam będzie Akademia Śląska Wrocław. Co więc się zmieniło?
27: Nowe Żerniki, cały czas inwestycja trwa, tylko proszę zrozumieć, że tam jest kilka rzeczy, które się muszą połączyć. Teraz tam jest przestawiany słup wysokiego napięcia, tak? To nie jest od nas zależna inwestycja, to robi Tauron i wrocławskie inwestycje, tak? Tam też teraz w tym momencie jest kładzona jakby przez MPWiK woda, ścieki i dopływ wody, więc te rzeczy są od nas niezależne, bo to robi kilka jakby podmiotów naraz. Szczęśliwie przejmujemy teren budowy, już jest rozkładana tam kanalizacja pod ten pełnowymiarowe boisko z balonem, plus 4 boiska też pełnowymiarowe, więc to się już dzieje, to mamy zaplanowane, zabudżetowane i to się ma wydarzyć do 2028 roku, więc te prace jakby idą równomiernie, co nie zmienia faktu, że Akademia jakby też tam swoje miejsce znajdzie. Rozmawialiśmy też na przykład o boisku pod balonem, czy tutaj jest sens to robić. Dyrektor stwierdził, że nie ma tego sensu tutaj robić, gdyż pierwsza drużyna z takiego boiska może kosztować może 3-4 tygodnie, może miesiąc w roku, więc nie ma sensu, jak takie boisko powstanie na Żernikach, więc ona będzie automatycznie do wykorzystania do pierwszej drużyny. Wyszło nam na to, że właśnie te rzeczy możemy zrobić, a dlaczego ten budynek dla pierwszej drużyny? Oni tu są na miejscu, oni tu mają swoje miejsce treningowe, to nie chodzi o budynek wielce rozbudowany, tylko taki, żeby byli osobno, jak to jest po prostu w każdych takich porządnych klubach europejskich. Ta pierwsza drużyna zawsze jednak ma swoje miejsce, to chodzi o taki budynek. Oporowska będzie tą bazą treningową dla pierwszej drużyny, jeżeli powstanie, bo to mamy też etapy, tak? Jeżeli powstanie na Nowych Żernikach ten element tych boisk dla pierwszej drużyny, więc one tam się przeniosą, ale zawsze mamy drugą drużynę, mamy Akademię Śląska Wrocław, więc tutaj to boisko na pewno będzie żyło i na pewno będzie wykorzystane. Dotacje jakby prowadziła Fundacja WKS Wrocław, bo takie były też konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na takie mogła fundacja wystartować, wystartowała. W międzyczasie sprawy przejęło miasto, że tak powiem, i teraz MCS Wrocław znowu ponownie złożył wniosek do Ministerstwa Sportu, w tym razem na konkurs strategiczny. Czekamy na rozstrzygnięcie, złożyliśmy dofinansowanie 20 milionów, czekamy na rozstrzygnięcie, zobaczymy jaki będzie tego finał. Ten balon i te 4 boiska mają dofinansowanie z gminy Wrocław. Nie chcieliśmy też czekać, bo też jakby były jakieś obietnice, były o tym rozmowy. Wiadomo, to się już kilka lat przeciągało. No, Fundacja Śląska Wrocław miała takie możliwości, jakie miała. Wzięło to w swoje ręce miasto Wrocław. I też, żeby pokazać środowisku, tak, że my tylko nie mówimy, tylko też działamy. No, rozpoczęliśmy te prace. Okazało się, że w budżecie gminy znalazły się te środki, mogliśmy je zabezpieczyć, więc na dzień dzisiejszy ruszamy ze środkami gminnymi. Oczywiście czekając na rozstrzygnięcie w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
0: Ile gmina zabezpieczyła na to?
27: 39 milionów. Tak, na pełnowymiarowe boisko z szatniami. Tylko to nie są szatnie małe, bo to jest szatni, tam będzie 30 jakby pomieszczeń szatniowych. Oczywiście pełen węzeł sanitarny, pełen węzeł żywieniowy, jakby sale konferencyjne i tak dalej, to naprawdę będzie zaplecze szatniowo-sanitarne europejskie i plus 4 pełnowymiarowe boiska, no i to 4 boiska to jest prawie pół kilometra boisk, tak, jak to sobie policzy po 100 metrów, więc to już naprawdę robi wrażenie. Ja myślę, że to już naprawdę odciąży polską, może wrocławską piłkę nożną tak naprawdę, bo cały czas jest tych boisk mało, tak? I mając ten balon i te 4 boiska, czyli 5 boisk pełnowymiarowych, to naprawdę już pomożemy i WKS-owi tak naprawdę, ale też klubom lokalnym, bo zawsze te kluby mają mało tych boisk i mają gdzie trenować.
28: Wracamy na ulicę Oporowską, gdzie ruszyła przebudowa stadionu, legendarnego stadionu Śląska Wrocław. Mówi były piłkarz, a obecny prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
3: Miałem tutaj rzeczywiście przyjemność 6 lat grać, jak wjeżdżałem na Oporowską, to nie zapomnę ciarki na skórze i włosy stawały dęba, więc życzę wszystkim, żeby ta historia dalej funkcjonowała z nami, dlatego też, że w tych czasach już wszystko jest w social mediach. Tamte czasy jednak jeszcze muszą pozostać w naszej pamięci, w pamięci mieszkańców, wielkich sportowców, wielkich piłkarzy, którzy z kibiców, z dzieci podających piłki stali się legendami, jak Tadeusz Pawłowski, jak Ryszard Tarasiewicz, jak Darek Sztylka, jak wielu innych piłkarzy. Zawsze też miło jest wspominać szersze grona i i jubileusze, myślę, są dobrym do tego okazją. W przyszłym roku mamy 80-lecie i też zapraszam wszystkich byłych piłkarzy na liczne pewnie obchody. Rzeczywiście miałem tutaj przyjemność strzelić drugą bramkę w Ekstraklasie, ostatnią bramkę w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin w derbach w wicemistrzowskim sezonie, ale pierwsze 5 lat były nie zawsze łatwe, obarczone i awansem po 3 latach trudnych bojów, potem spadkiem, więc myślę, że takie jest życie nie tylko piłkarskie, ale właśnie i obiektów, i mieszkańców, że musimy też się wspierać w trudnych chwilach, a cieszyć tymi dobrymi. Faktem jest, że człowiek, który przeżył wiele, te emocje musi kontrolować. Wchodzi na stanowisko prezesa, cieszy się bardzo, ale musi też te emocje kontrolować. Podobnie z piłkarzem, który wchodził na tą murawę i widział rzeszę wspaniałych kibiców gromko dopingujących, choćby właśnie z tej trybuny. I podejrzewam, i zresztą też mogę to potwierdzić, jako kibic, który wiele razy z tej trybuny oglądał mecze, czy głównie rezerw Śląska w ostatnich latach, odkąd mamy Tarczyński Arena, no to wiemy, że tutaj tylko mecze towarzyskie pierwszego zespołu się toczą i mecze Centralnej Ligi Juniorów i drużyny kobiet zawsze z tej trybuny, przyznam, oglądałem, a nie z tej krytej, mecze te towarzyskie i Centralnej Ligi Juniora, choćby kibicujący Jakubowi Jezierskiemu, ale więc tutaj na pewno sentyment, piękna pogoda, była okazja również się poopalać podczas tych meczów, żartobliwie mówiąc, ale poważnie, oczywiście oznacza to pewien przełom, wykorzystanie tej przestrzeni na rozszerzenie infrastruktury treningowej, tak żeby pierwszy zespół miał jeszcze lepsze warunki do trenowania. Jesteśmy w czasach, że marzyć o wielkich rzeczach można i rzeczywiście każdy mógłby powiedzieć, że chciałby, nie wiem, 16 boisk, prawda? No, my marzymy o tym, żeby dla Akademii Piłkarskiej Młodzieżowej też powstał obiekt, który rozbudowuje się na nowych Żernikach, który już powstaje i tam ta większa liczba boisk pewnie będzie spełniała oczekiwania Akademii. Tutaj zgadzam się, że jakbyśmy mieli 4 płyty pełnowymiarowe trawiaste, też by nie było źle, ale takiego komfortu tutaj przestrzeni nie ma i postaramy się trenować z pokorą, że tak powiem, ale z pełnym profesjonalizmem, tak jak zresztą to się odbywało, ale też w tym momencie zawsze będę tak trochę namawiał do tego, żebyśmy mieli to z tyłu głowy, że jeszcze w Polsce nie mamy warunków na to, żeby konkurować z najlepszymi na świecie w aspekcie infrastruktury i tego pełnego komfortu. Oczywiście każdy z drugiej strony powie, że ten pełen komfort nie jest w wielu miejscach na świecie i choćby na Bałkanach, prawda, nie mają takiej infrastruktury, a dobrze grają w piłkę, więc bądźmy, miejmy tutaj jakby taką równowagę w tym wszystkim i my cieszymy się, że niedługo będzie możliwość inaczej konstruowania jednostek treningowych, przenoszenia, prawda, tego ciężaru treningu na pełen wymiar tutaj boiska przy krytej trybunie, ale właśnie na przestrzenie poszerzone, które będą na miejscu choćby tej trybuny.
28: A to wyjaśniał prezes klubu WKS Śląsk Wrocław Remigiusz Jezierski.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zacznę od fantastycznych wieści. Opera Wrocławska odniosła wielki sukces w Warszawie podczas 20. już gali teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury. Dolnośląska scena rozbiła bank. Tytuł najlepszego spektaklu roku zdobył balet Frida. Wrocławska opowieść o tej meksykańskiej artystce zdominowała kategorie taneczne i wizualne. Statuetkę dla najlepszej tancerki odebrała Karola Minardo za tytułową rolę Fridy. Nagrodzono również choreografię Anabel López Ochoa oraz kostiumy, wspaniale nawiązujące do meksykańskiego folkloru. Najlepszym śpiewakiem został Stanisław Kufliuk za partię Rodriga w Don Carlo. a Barbara Bagińska odebrała wyróżnienie za rolę Cześnikowej w Strasznym dworze. Opera Wrocławska rozpoczyna więc nowy sezon artystyczny z pozycją ogólnopolskiego lidera z 5 nagrodami i wyróżnieniami na koncie. Rzućcie więc okiem na repertuar, żeby nie przepadły Wam spektakle, które są podziwiane w całym kraju.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
6: A teraz zajrzymy do księgarni, bo te najmniejsze księgarnie i antykwariaty świętować będą w najbliższych dniach. Będą spotkania z pisarzami, artystami, poetami. A więcej o tym opowiedzą moi goście.
8: Grzegorz Czekański, Tajne Komploty.
9: Basia Jaworska, antykwariat imienia Andrzeja Jaworskiego.
6: Jesteśmy w księgarni w Tajnych Kompletach i po raz 5 organizujecie festiwal małych księgarni.
9: Idea była prosta, no po to, żeby się skrzyknąć. Jest nas na tyle mało, bo każdy rok pokazuje, że się wykruszamy, że musimy się scalić i coś wspólnie zadziałać, żeby pokazać tej naszej społeczności wrocławskiej, która jest ogromna i chętna i świetnie współpracuje, że jesteśmy, że istniejemy, że robimy fajne rzeczy, że to nie tylko sprzedaż książek, ale też fantastyczne miejsce do spotkań, wymiany doświadczeń i takie miejsce, gdzie można naprawdę porobić dużo fajnych rzeczy.
8: Tak, idea festiwalu jest taka, żeby pokazać i przypomnieć ludziom o księgarniach i antykwariatach jako miejscach kolorowych, wesołych, mocnych i nie retro, vintage'owe, jakieś sztafarze tylko z książkami, ale miejsca, które też tworzą kulturę i są wrośnięte w tkankę miejską, tak? Czy to jest centrum handlowe Astra, Gondowianka, czy po prostu księgarnia działająca od lat. Przy ulicy Jedności Narodowej albo inne. Więc to jest to taka wspólnota miejsc, które nie konkurują, po prostu tylko raczej wiedzą o sobie, bo jest nas na tyle mało, że myślenie o tym w kategoriach konkurencji jest zupełnie jakimś żartem. Nie? My chcemy wysyłać sygnał ludziom, że te miejsca są ciekawe, ważne i że same też tworzą ciekawe wydarzenia.
6: Powiedzmy troszeczkę o magii tych miejsc, o tym, czym one się charakteryzują, dlaczego tak warto o nich pamiętać, warto do nich wpaść, zobaczyć, co się tam dzieje w tych właśnie małych księgarenkach.
9: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż, zakup i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią, niekoniecznie kupić, ale za jakiś czas do niej wrócić, polecić to miejsce. To jest miejsce też spotkań. Nierzadko się zdarza, że wywiązują się bardzo fajne i wesołe dyskusje. U mnie spotyka się profesor ze swoim dawnym studentem i nagle są zachwyceni, że zupełnie na innym poziomie jest ta dyskusja. Więc to jest takie miejsce spotkań na mapie Wrocławia absolutnie niezbędne.
8: Sam chodzę po księgarniach, ilekroć dziś jadę po prostu po Polsce czy Europie i zawsze lubię ten klimat, te miejsca, tych ludzi, ale jednocześnie jako osoba, która prowadzi też tutaj jedną z księgarni, też widzę, jak mocno tego typu miejsca jak księgarnie przykuwają uwagę i też jakby kumulują takie osoby twórcze, które też jakoś są ciekawe świata, artyści, poeci, pisarze, jakby też ciągną do tego typu miejsc. A im jest ich mniej, no to tym jakby ta gęstość tych ludzi jest po prostu większa, tak? No bo jednak pula jest ograniczona. Także te księgarnie są miejscami, w których możemy spotkać kapitalnych ludzi, nie? I czy to jest artysta, aktor, czy po prostu ciekawy świata i książek odbiorca. I to jest też świetne. I księgarze, tak? Którzy sami potrafią wydobyć jakieś perełki, naprowadzić nawet na takie tropy, które się nie pojawiają od razu, wpisując prompt w chatboty, nie? Więc jakby tu jest przewaga ewidentna po prostu. Chatbot wymienia, księgarze miażdżą AI i to jest ewidentne. Ten festiwal po prostu to jest tylko taki czas, kiedy sztuczna inteligencja leży i kwiczy.
10: Któryś raz podkreślacie, że tych miejsc jest coraz mniej i rzeczywiście we Wrocławiu co jakiś czas słyszymy, że jakaś księgarnia upadła, że się zamyka albo że zmienia swoje przeznaczenie to miejsce. No, rozumiem, że rynek jest nieubłagany, tak? Że e-booki weszły, audiobooki weszły i weszły jakieś takie wielkie sieciówki. Jednak regulują to, jak ten rynek wygląda.
8: Rynek jest... Czyli ja nie pamiętam czasów, które były dobre dla księgarni. Ja się pojawiłem, powiedzmy, kiedy był kryzys w 2008 roku i wtedy już było bardzo źle, nie? I potem było jeszcze gorzej. Księgarnie znikały z planszy i tak dalej. Ale po prostu, no, oczywiście jest jakaś selekcja miejsc, które się utrzymały. Myślę, że też się utrzymują trochę z tego względu, że po prostu mają ofertę i są jakieś, mają swój profil, są miejscami ważnymi. Myślę, że to jest społecznie, czy to są księgarnie osiedlowe, jak księgarnia Bieskupin, czy księgarnia Lekturka, czy antykwariat przy Kuźniczej. Miejsca, które przykuwają i uwagę turystów i mieszkańców. Internet zmienił wszystko, tak? I chyba księgarnie są jednym z tych miejsc, które też mocno dostały w kość, ale tu jest jakiś tam element tej całej opowieści. Trudny, ale nie jest najbardziej, powiedzmy, istotnym, tak? Także jest źle, no ale co z tym zrobić? No?
9: Chcielibyśmy tym festiwalem pokazać, że jesteśmy, że robimy świetne rzeczy, że tworzą razem z nami wspaniali ludzie, którzy no ilekroć po prostu bez pieniędzy chcą z nami się w to zaangażować. Pokazujemy, że jesteśmy i tworzymy bardzo fajną społeczność. Jeśli mówimy, że to już jest piąty rok i my dalej funkcjonujemy i dalej przyciągamy tłumy, to znaczy, że nie jest tak źle, że ci ludzie chcą uczestniczyć w tym, że jest miejsce na to, żebyśmy funkcjonowali jak najdłużej i myślę, że to jest taka fiesta radości dla nas, tak raz w roku, że możemy się spotkać i razem poświętować i docenić te małe miejsca, bo jest ich coraz mniej, ale jeszcze jesteśmy.
10: To powiedzmy, co przygotowaliście?
8: Festiwal to taki worek, w którym są otwarte, z tego po prostu wylatują wydarzenia, które to są spotkania autorskie, koncerty, choćby na marokańskim instrumencie w księgarni, w centrum Arena. Dobór tych wydarzeń jest też taki, żeby możliwie szeroko przykuwać uwagę odbiorców i to będą też mocno nietypowe działania. Czy są to warsztaty, zrzeźbienia w księgarni hiszpańskiej, ciche czytania w księgarni przy Oławskiej, czy to jest gra Kinie Nowe Horyzonty, gdzie księgarz Wojtek zawsze wymyśla jakieś piekielnie trudne, ale bardzo fajne konkursy, jeśli chodzi o kino, wiedzę o kinie, o książkach i oczywiście spotkania z autorami. Księgarnia pod arkadami ma kilka spotkań, na jednym z nich jest troje autorów, czyli takie właściwie no, całkiem spore to będą działania. Oprócz tego jakieś debaty, jedno z nich będzie spotkanie wokół książki Jak opodatkować miliarderów, czyli słuchajcie, miliarderzy mogą się po prostu czuć zagrożeni po tej książce i po tej debacie, także spektrum jest szerokie.
9: U nas z racji tego, że to jest antykwariat, no to spotkania z pisarzami jednak nie mogą się tak odbywać. U nas będzie wernisaż wyjątkowy, rzeźb Lenki Kubicy, która stworzyła serię Nową Wenus. To nietypowe podejście do kobiecego ciała, to takie troszkę więcej fałdek, troszkę więcej zwisającej skóry, mniej jędr na piersi. Chciałabym, żeby ta wystawa to był taki tylko pretekst do tego, żeby wspólnie z Lenką i z gościniami, które do nas przyjdą, porozmawiać o cielesności, o kompleksach, o samoakceptacji, o kulcie ciała, które cały czas gdzieś na nas wymusza to, że musimy być piękne. A co to tak naprawdę znaczy być piękną, idealną?
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
9: Zapraszamy na wykład takiego przewodnika, miłośnika historii Wrocławia, Mieszko Strzelczyka, Pod tytułem Wrocław pod stopami chcemy zajrzeć wspólnie pod tym, co się kryje pod brukiem wrocławskim w kontekście zarówno schronów, jak i powracającej niczym bumerang dyskusji na temat metra. Wiemy, jak bardzo Wrocław jest pełen podziemi, tajemniczych tuneli, umocnień. Myślę, że dużo tajemnic zostanie zdradzonych, ale pewnie jeszcze dużo pozostanie ze znakiem zapytania. Będzie bardzo ciekawie.
8: Tajne komplety przygotowały właściwie 5 wydarzeń. Jedno są to głównie spotkania autorskie. Festiwal Miasto Mówi robi u nas spotkanie i to będzie spotkanie wokół książki o temat ośrodków czasowych PRL-u. Remontownia. Ciał i dusz. Temat, myślę, że bardzo ciekawy. Taka podróż nie tylko sentymentalna, ale też po prostu opowieść o miejscach, ludziach. No i będzie można sobie ciekawostki różne przypomnieć. Spotkanie z Agatą Sikorą, kulturoznawczyni też, która z perspektywy społecznej opisuje też stres. Nie tylko jako zjawisko psychologiczne, ale też jaka jest jego funkcja społecznie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to się też zapowiada spotkanie z Markiem Styczyńskim. Jest to osoba, która się zajmuje etnobotaniką i książka pod tytułem Ocalą nas małe drzewa. O tym, jak zatrzewienia i ciekawe gatunki drzew mogą nas ocalić. Marek jest też muzykiem, bardzo ciekawa postać. Jest współtwórcą Karpat Magicznych, więc to szczególnie polecam. Mamy tutaj całkiem solidną porcję wydarzeń. Kończymy 15 października spotkaniem autorskim, spotkaniem wokół książki Leszka Budrewicza, z którym też się połączymy. Mamy taką nadzieję. Z poetą, legendą opozycji wrocławskiej, dziennikarzem i taką kultową postacią. Także to będzie taki, myślę, że też mocny akord na koniec.
9: W księgarni Tak Czytam przy ulicy Oławskiej będzie ciche czytanie. To znaczy, że tuż po zmroku można przyjść nie dość, że ze swoją książką, ale też ze swoją poduchą, karimatą, ułożyć się w dogodnym miejscu i w wspólnym towarzystwie w ciszy poczytać książkę. Pewnie potem podzielić się wrażeniami. Każdy może przynieść swoją książkę, ale księgarnia oferuje tyle tytułów, że nawet jeśli ktoś zapomni, to będzie z czego wybrać. Festiwal Księgarń to doskonała okazja do tego, żeby przyjść zazwyczaj już po zamknięciu danej księgarni lub antykwariatu, zobaczyć już w ciszy i spokoju, jak wyglądają nasze wnętrza, wspólnie spędzić czas z ludźmi, którzy naprawdę chcą podzielić się i własnymi doświadczeniami, i zainteresowaniami, opowiedzieć o swoich historiach. To taki moment, kiedy naprawdę możemy się spotkać. To nie musi być wielkie grono, ale parę osób i naprawdę spędzić wyjątkowy czas.
10: I coś, co chyba jest taką esencją, porozmawiać o książkach, o literaturze.
9: To jest doskonała okazja, żeby porozmawiać o książkach, doskonała okazja, żeby skłonić się do pewnych refleksji, nie tylko o książkach, ale i o sztuce. O tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, jak dużo jest świetnych ludzi, o których tak naprawdę nie wiemy, a my właśnie wtedy otwieramy dla nich drzwi i oni przychodzą i mogą się pokazać i to jest doskonała okazja.
2: Co słychać we Wrocławiu?
10: Wrocławskie małe księgarnie i antykwariaty możecie oczywiście odwiedzać przez cały rok, ale festiwal potrwa do połowy października. Jak już o czytaniu mówimy, to we Wrocławiu cały czas trwa akcja Wrocław Czyta. To taki trochę festiwal literacki, taka akcja społeczno-edukacyjna, która ma promować czytelnictwo w stolicy Dolnego Śląska. Dlatego po Wrocławiu jeździ specjalnie oklejony tramwaj. Zaczytany tramwaj, a w jego wnętrzu pasażerowie mogą otrzymać darmowe książki, a także uczestniczyć w takich mini wydarzeniach literackich i spotkaniach autorskich. Miasto planuje też zorganizować rekord Guinnessa w czytaniu książek. Wydarzenie nawiązuje oczywiście do słynnego gitarowego rekordu świata, który od lat odbywa się we Wrocławiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Wejściówki do kin, teatrów, plecaki czy rowery można wygrać w jesiennej wrocławskiej miejskiej rywalizacji. Jak zdobyć te nagrody? O tym będzie u nas Ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
7: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii Sejmiku. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do Sejmiku Dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych Sejmiku, przez specjalną komisję.
14: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą 30 aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
13: Mówi radna tego dorosłego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
14: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
15: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
13: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
15: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby młodzieżowy sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
13: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
15: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że te budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
13: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
15: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo młodzieżowy sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
13: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
15: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
13: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
15: 2 lata.
13: Ciutko.
15: tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
28: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
15: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności, więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą Młodzieżowego Sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
2: Zmieniamy temat.
28: Bo u nas teraz obiecany już wcześniej temat 9. edycji kampanii W kółko kręcę.
2: Aktywnie we Wrocławiu.
16: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
28: W logo W kółko kręcę jest rower, to już nam trochę mówi o tym, jaka to jest akcja i konkurs.
16: Tak jest, rower, bo o niego chodzi. Zachęcamy mieszkańców Wrocławia do tego, żeby na jesieni nie żegnali się rowerem. Tak się gdzieś utarło, że ten rower to jest taki środek transportu na wiosnę i lato, ale proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jesienią i zimą również możemy spokojnie i śmiało na ten rower wsiadać. No i temu służy właśnie ta akcja, czyli rozpoczynamy 1 października, kończymy 30 listopada i przez ten czas za każdym razem, kiedy wybiorą Państwo rower, jadąc do pracy, na uczelnię, do szkoły ponadpodstawowej, włączając aplikację i rejestrując te przejazdy, otrzymują Państwo punkty, które następnie można wymienić na nagrody. Także tak wygląda akcja w skrócie i oczywiście zachęcamy do przyłączenia się, bo do akcji można się przyłączyć w każdym momencie.
28: To najpierw o tych nagrodach, bo to jest duża zachęta. Co to za nagrody?
16: Nagrody są takie, że mamy zarówno takie nagrody rzeczowe typu czapki, rękawiczki, bluzy, plecaki rowerowe, niezbędniki rowerowe, światełka i tak dalej, czyli takie rzeczowe nagrody.
28: Z logo akcji wspomnianym?
16: Z logo akcji oczywiście, ale oprócz tego mamy również partnerów, którzy rokrocznie przyłączają się do kampanii i w ten sposób promują siebie i zdrowe

0: rowerystylowe.pl. Dlaczego akurat te miejsca? Mamy taką tradycję, że w kółko kręcę nagradzamy rowerami osoby, które zajmują pozycje, które w jakiś sposób odwołują się do numeru naszej rywalizacji. Więc w tym roku mamy 9. edycję. To, kto wygrał, no to będziemy wiedzieć dopiero w grudniu, na początku, gdy już będzie można zsumować wszystko i sprawdzić, kto które miejsce zajął. Natomiast już teraz zachęcam Państwa, bo te nagrody, te rowery, oczywiście to jest taka wisienka na torcie, ale te pomniejsze nagrody, które są ufundowane przez naszych partnerów, czy właśnie rzeczowe, na nie nie trzeba aż tak dużo kręcić, że tak powiem. Ponieważ na przykład skarpetki, które są świetną nagrodą, wystarczy, że będziemy jeździć przez 1,5 tygodnia we w kółko kręcę i już na takie skarpetki zarobimy. No bo punktacja jest taka, nie liczy się ilość kilometrów tak naprawdę, którą wykręcicie. Jeżeli ktoś ma do pracy 1,5 kilometra, to spokojnie to wystarczy, żeby już sobie te punkty zbierać. Więc za każdy taki dojazd przynajmniej 1,5 kilometrowy do pracy, czyli z domu do pracy mamy 50 punktów, z pracy do domu drugie 50, no i w zależności od tego jeszcze ile tam kilometrów maksymalnie możemy 30 punktów zdobyć. Więc powiedzmy tak 100 punktów dziennie możemy zdobyć. Poza tym zapraszając znajomych, rodzinę, przyjaciół do rywalizacji, gdy oni się zarejestrują podając kod, wasz login zapraszającego, wówczas wy jako zapraszający otrzymujecie 3% punktów danego użytkownika. Także tak jeszcze można dodatkowo sobie te punkty zdobywać. Ale to jest nie tylko rywalizacja indywidualna, proszę Państwa, bo we w kółko kręcę zależy nam bardzo, żeby zmotywować firmy, uczelnie, szkoły ponadpodstawowe, żeby tych swoich uczniów, studentów i pracowników zachęcały do tego, żeby rowerem dojeżdżać do pracy. Zatem mamy również rywalizację firm, uczelni i szkół ponadpodstawowych. Zatem można zgłosić taką firmę poprzez formularz dostępny na stronie wkółkokręce.pl. Zgłaszamy firmę, później, gdy już mamy zgłoszoną firmę, gdy rejestrujemy się w aplikacji, zaznaczamy tę firmę jako naszą, dla której kręcimy. I wówczas kręcimy dla niej zespołowo. Ważne jest to, proszę Państwa, nieważne, że mamy jednego, w cudzysłowie, konia, który jeździ, nie wiem, 100 km dziennie. Jeżeli mamy 50 osób, które jeżdżą te 1,5 kilometra dziennie, to proszę mi wierzyć, macie większą szansę na wygraną. Także im Was więcej, im więcej tych regularnych przejazdów do pracy, na uczelnię, do szkoły, tym lepiej dla Was i większe szanse na to, żeby wygrać.
1: No i jeszcze była taka tradycja, że pod koniec akcji te punkty są liczone podwójnie, tak jest też tym razem?
0: Oczywiście tak jest tym razem również. No to mamy piękną, złotą jesień, ale później może już nie być tak wesoło, także od 16 do 30 listopada, gdy wciąż nie zrezygnujemy z tego roweru i będziemy na niego wsiadać, wówczas punkty za takie dojazd do pracy, szkoły, na uczelnię liczą nam się podwójnie, czyli za taki jeden przejazd dom, praca dostajemy 100 punktów, a potem praca, dom z drugie 100 punktów, więc dziennie 200 punktów już jest na naszym koncie. Fajne jest też to, że przy współpracy z Zoo Wrocław zrobiliśmy również taką klasyfikację poziomów, które możecie Państwo osiągać, więc na razie wszyscy jesteście leniwcami. Jeżeli pobierzecie sobie aplikację i się zarejestrujecie, to zobaczycie, że jesteście leniwcem, bardzo sympatyczne zwierzątko, ale później będziecie coraz wyżej, czyli będziemy aspirować do bycia zwierzętami, które więcej tego ruchu w swoim życiu mają niż takie leniwce. Także jakie to są zwierzątka, no to polecam jeździć i sprawdzać. To po jakimś tam przejechanym dystansie i po iluś tam zdobytych punktach zmienia Wam się klasyfikacja. No i to jest, myślę, fajna zabawa dla wszystkich.
1: A to jeszcze odnośnie tych prezentów. Jeśli ktoś sobie upatrzy właśnie wspomniane skarpetki czy zaproszenie na kawę, jak to się odbiera? Czy to można tak na bieżąco, czy dopiero na koniec akcji?
0: Wszystko zależy od naszych partnerów, bo to jest tak, że w aplikacji mamy sklep, w którym wybieramy sobie nagrody, czyli rezerwujemy. Jeśli chodzi o nagrody rzeczowe, to one będą do odebrania dopiero na koniec akcji. Natomiast nagrody od naszych partnerów, czyli kawiarnie, do kina, czy do teatru, czy na wystawę, te bardzo często są do odbioru od razu po ich wybraniu w sklepie. Wówczas trzeba się z taką aplikacją pojawić u naszego partnera, pokazać, że wygraliśmy, no i odebrać wejściówkę. Przy każdej nagrodzie jest również taka informacja, w jaki sposób można ją odebrać i od kiedy można ją odebrać, także to można sprawdzać, więc na niektóre trzeba poczekać do świąt, ale niektóre będzie można odebrać szybciej.
1: To jeszcze szczegóły techniczne, ta aplikacja, jak ją sobie zdobyć i czy ci, którzy wcześniej brali udział w akcji, mogą po prostu skorzystać z tej samej?

0: Aplikacja jest nowa, w sensie warto ją sobie zaktualizować. Ona jest dostępna za darmo w sklepach na systemy iOS i na systemy Android. Także osoby, które mają telefony z tym systemem, mogą sobie spokojnie z nich korzystać. Najlepiej sobie zaktualizować, ponieważ po każdej edycji my robimy taką ankietę ewaluacyjną, pytamy użytkowników, co grało, co nie grało. Cały czas coś tam ulepszamy w tej aplikacji, także warto mieć tę najnowszą wersję. Ważne jest również to, że jeżeli nie możemy używać telefonu do rejestrowania tych przejazdów, ale na przykład używamy innych aplikacji typu Garmin czy Strava, to możemy takie przejazdy sobie później importować na nasze konto, przesyłając te pobrane trasy właśnie za pośrednictwem strony wkółkokręcę.pl.
1: W ostatniej wiosennej edycji wrocławskiej kampanii padł rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Kilometry na rowerach kręciło wtedy 1850 osób.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do Laboratorium Snu, które działa we Wrocławiu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej. Okazuje się, że śpimy coraz gorzej, a problemy ze snem ma już nawet 50% Polaków. 10-15% z nas cierpi na przewlekłą bezsenność. Dlaczego tak się dzieje i jak można sobie pomóc? Rozmawiam o tym dzisiaj z ekspertką, profesor Heleną Martynowicz z Katedry i Kliniki Diabetologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
7: Zdrowy Wrocław.
6: Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że problemów ze snem mamy coraz więcej. Czy w Laboratorium Snu we Wrocławiu też to widać?
8: Zdecydowanie tak. Pacjentów jest coraz więcej i jest kilka przyczyn tego stanu. Po pierwsze, mamy większą świadomość, że zaburzenia snu są poważnym problemem, że chrapanie jest poważnym problemem i coraz więcej pacjentów się zgłasza do diagnostyki. Druga przyczyna to fakt, że nas, somnologów, jest po prostu w Polsce bardzo mało. I laboratoriów snu, czy inaczej pracowni polisomnograficznych, też jest bardzo mało w Polsce. W związku z tym pacjent musi się mocno naszukać miejsca, w którym może przeprowadzić pełną diagnostykę snu. A taka pełna diagnostyka snu to jest polisomnografia, czyli złoty standard w badaniu snu.
6: Na czym to polega? Jak wygląda takie badanie?
8: Niezwykłe badanie, niezwykłe i wyjątkowe, dlatego że w tym badaniu wykorzystujemy bardzo dużo różnych technik, począwszy od elektroencefalografii, którą zazwyczaj stosujemy przecież w neurologii. Tutaj badamy sen za pomocą tej metodologii.
6: Co to jest?
8: To jest metoda, w której badamy funkcję elektryczną mózgu za pomocą elektrod, które przypinamy do skóry głowy. Oprócz tego badamy elektrookulogram, bo badamy, jak ruszają się oczy w czasie snu. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia określania stadiów snu, kiedy jesteśmy w fazie snu REM, a kiedy nie, kiedy nam się oczy szybko ruszają, a kiedy nie. To jest niezwykle ważne. Elektromiografia, której badamy napięcie mięśniowe, bo nasze napięcie w czasie snu się zmienia i to nam pomaga diagnozować konkretne stadia snu. Poza tym holter EKG, my też badamy pracę serca w czasie polisomnografii, my też badamy funkcję oddechową, czyli w jaki sposób pacjent oddycha, czy chrapie, czy ma bezdech, czy ma spłycenie oddychania. I jak to się przekłada na utlenowanie krwi. Z takich dodatkowych jeszcze rzeczy możemy zbadać zaburzenia ruchowe, bo my się w czasie snu ruszamy. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ci, którzy chrapią, ci, którzy mają bezdech, na pewno bardziej. Ale z tych zaburzeń takich typowych, które my diagnozujemy, to bruksizm senny, czyli zgrzytanie zębami w nocy, którego jest coraz więcej i coraz więcej mamy problemów ze zgrzytaniem zębami i tak zwane okresowe ruchy kończyn podczas snu.
6: Bardzo tego dużo. dużo, ale czy wy badacie to u pacjenta, który tu po prostu przychodzi do was do laboratorium i nocuje?
8: Jak najbardziej tak. Sala jednoosobowa, specjalnie przystosowana, z klimatyzacją, z łazienką, oddzielona od hałasów oddziału. Technik zakłada całą aparaturę w godzinach popołudniowych i pacjent w tej aparaturze śpi. I od razu uprzedzając pytanie, da się w tym wszystkim spać w tych czujnikach, bo rzeczywiście tych czujników jest kilkadziesiąt, ale to naprawdę nie przeszkadza. Pacjent śpi aż do rana, następnego dnia analizujemy badanie i pacjent wychodzi z wynikiem.
6: Co dalej?
8: I teraz wszystko zależy od diagnozy. Najczęściej diagnozujemy w naszej pracowni obturacyjny bezdech senny. To jest taka choroba snu, która w ostatnich 30 latach narosła kilkakrotnie w populacjach europejskich. Kiedyś głównie my, somnolodzy, walczyliśmy z bezsennością. To nadal jest duży problem, ale w tej chwili obturacyjny bezdech senny jest najczęstszym zaburzeniem snu. Czyli mówiąc krótko, pacjenci, którzy chrapią i nie oddychają w nocy. I tu na miejscu dobieramy odpowiednie metody leczenia, których jest kilka i mamy coraz większe możliwości.
6: Zacznijmy od tego obturacyjnego bezdechu sennego. Jak to się leczy? Jak leczy się chrapanie i płytki oddech, albo właściwie zanik tego oddechu?
8: Zaczyna się od tego, że zaczynamy chrapać. No i cóż, chrapanie to przecież nie choroba. Któż nie chrapie, prawda? Tata chrapie, dziadek chrapał, dookoła mnóstwo ludzi chrapie. I tak, chrapanie może być objawem i może być objawem tak zwanego chrapania prostego. Nic się więcej za tym nie kryje. Ten pacjent nie ma przerw w oddychaniu, ale z czasem chrapanie może powodować, że zawężają się drogi oddechowe i to doprowadza do zbyt płytkiego oddychania. I to już powoduje obniżenie tlenu we krwi, czyli pacjent jest niedotlenowany. I zaczyna się bezdech. Pojawiają się przerwy w oddychaniu, który może być nawet 100 na godzinę w skrajnych przypadkach. No i ten pacjent śpi w ten sposób, że ma bezdech, później 3-4 oddechy, znowu bezdech, które trwają 10-20 sekund, a rekordziści potrafią 2 minuty nie oddychać w nocy. Więc ta jakość snu jest bardzo zła. Ten sen jest pofragmentowany. Pacjent jest niewypoczęty, niewyspany po nocy i przysypia w ciągu dnia. I to diagnozujemy w naszej klinice w laboratorium snu.
6: A jak odróżnić zwykłe chrapanie od tego obturacyjnego bezdechu sennego?
8: To nie jest proste. Do tego służą metody instrumentalne, ale z pewnym przybliżeniem, tak, żeby uczulić Państwa na niebezpieczne objawy. Powiemy tak, że jeżeli chrapanie jest głośne na tyle, że słychać w pokoju obok, to jest to sygnał niepokojący. Jeżeli w nocy pacjent musi kilkakrotnie skorzystać z toalety, często, szczególnie panowie po 50, przypisują to problemom z prostatą, ale tak naprawdę przyczyną jest bezdech senny, który powoduje nadmierne wytwarzanie moczu w nocy i konieczność odwiedzania toalety. Więc te trzy sygnały, głośne chrapanie, nieregularne chrapanie, nykturia, czyli siusianie w nocy i senność w ciągu dnia. Wtedy bezwzględnie do lekarza.
6: To zajmiemy się teraz bezsennością.
8: My owszem, możemy zobaczyć pewne sygnały bezsenności, na przykład wydłużona latencja snu, czyli pacjent długo zasypia, albo nadmierne budzenie w nocy, czyli fragmentacja snu, albo nadmiernie wydłużone czuwanie wtrącone, czyli ten czas, w którym nie śpimy po zaśnięciu. My to widzimy, ale na tej podstawie się bezsenności nie diagnozuje, tylko diagnozuje się na podstawie stanu klinicznego i to robi psychiatra. Natomiast psychiatra może podejrzewać, że ta bezsenność nie jest taką czystą, pierwotną bezsennością, tylko coś się pod nią kryje. I wtedy ten pacjent trafia do nas i coraz częściej diagnozujemy tak zwany zespół Komisa. To jest zespół, w którym bezdech senny towarzyszy bezsenności. To częściej występuje u kobiet i się trudno leczy i niestety wiąże się z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Tym bardziej zwracam uwagę, panie chrapiące z bezsennością, zapraszamy na badanie.
6: Dlaczego mamy coraz więcej problemów ze snem? Jaka jest przyczyna? Albo jakie są przyczyny?
8: Przyczyn jest wiele. Jedną z głównych przyczyn, z mojej perspektywy, jest narastający problem otyłości. Tyjemy bardzo szybko, a polskie dzieci, polskie nastolatki tyją najszybciej w Europie. Otyłość jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka chrapania i bezdechu sennego. I jest to i dobra, i zła wiadomość, bo dobra wiadomość z kolei jest taka, że już mamy leki na otyłość, które możemy zastosować u pacjentów z bezdechem sennym i mamy nowe badania, które pokazują, że stosowanie agonistów GLP-1, wiemy o jakich lekach mówimy, słynnym Ozempiku, Mounjaro, tej grupie leków powoduje redukcję bezdechu sennego i nawet może doprowadzić u ponad połowy chorych, tak badania kliniczne wykazały, do możliwości odstawienia leczenia bezdechu sennego, więc jest to absolutny przełom.
6: Co jeszcze jest przyczyną?
8: Na pewno problemem jest nadużywanie urządzeń elektronicznych i zanieczyszczenie światłem, którego wszyscy doświadczamy, szczególnie w miastach. W Polsce jest bardzo dużo miejsc, gdzie to zanieczyszczenie światłem jest ogromne, w nocy, co utrudnia spanie. Światło jest najsilniejszym czynnikiem zaburzającym sen, dlatego zachęcam wszystkich Państwa do stosowania zasłon rolet i ograniczania światła w nocy, żadnych lampek nocnych, śpimy w całkowitej ciemności. Natomiast rano poddajemy się działaniu światła słonecznego i zachęcam wszystkich Państwa do wysiłku fizycznego na dworze, co najmniej godzinę dziennie każdego dnia. Droga do dobrego snu wiedzie przez dobry dzień, a dobry dzień to znaczy dzień w świetle słonecznym na dworze z wysiłkiem fizycznym. Dużo wysiłku fizycznego oznacza dużo dobrego snu.
6: Jak na te zaburzenia snu wpływa nasza kondycja psychiczna? To, że tych depresji jest coraz więcej, to, że tych stanów lękowych jest coraz więcej, to, że tego stresu jest coraz więcej.
8: Oczywiście fatalnie wpływa. Im więcej stresu, im więcej depresji, im więcej stanów lękowych, tym coraz więcej zaburzeń snu. W tej chwili główną przyczyną bezsenności nie są zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe, ale właśnie niewłaściwy styl życia, niewłaściwa higiena snu. To jest główna przyczyna problemów ze snem we współczesnym świecie.
6: Są takie dwa typy, którzy mówią, że o Jezu, ja mam takie problemy ze snem. Pierwszy typ to taki, który się kładzie do łóżka, no i się tam godzinę przewraca z boku na bok i nie może zasnąć. A drugi typ zasypia od razu, ale druga, trzecia w nocy wybudza się, oczy jak 5 złotych i już do rana kiepsko, nie śpimy.
8: Pani redaktor bardzo ładnie omówiła dwa typy bezsenności. Jeden typ to jest taki, w którym wydłużona jest latencja snu, czyli proces zasypiania, i tu sobie od razu powiedzmy, ten proces zasypiania nie powinien trwać dłużej niż 30 minut do 65 roku życia, a powyżej 65 roku życia nie powinien trwać dłużej niż 45 minut. Ale tak naprawdę większość z nas zasypia w 10 do 15 minut. Jeżeli zasypiamy krócej niż 3 do 5 minut, to może świadczyć o niedoborze snu, więc to też nie jest wcale aż tak dobrze. A ten drugi rodzaj bezsenności to jest wtedy, kiedy zasypiamy bez problemu, ale budzimy się w środku nocy, właśnie często 3-4 nad ranem i już do rana nie możemy spać. My musimy pamiętać, że im jesteśmy starsi, tym nasze zapotrzebowanie na sen jest coraz mniejsze. I tak jak 18-latek potrzebuje 8-9 godzin snu, tak taki 70-latek często mu wystarcza 5 do 6 godzin snu. W związku z tym, jeżeli taki nasz, powiedzmy, emeryt położy się spać o 10 i ma zapotrzebowanie 5 godzin snu, to o której się obudzi, łatwo policzyć, o 3. Pierwsza rzecz to jest nauczenie się naszej fizjologii, zrozumienie naszej fizjologii. I to się robi na terapiach behawioralno-poznawczych. Tłumaczą, jak, na czym polega sen, jak to działa i w jaki sposób sobie radzić z tym. Ta metoda jest najskuteczniejszą metodą leczenia bezsenności i tu bym chciała z wielką mocą podkreślić, że droga do dobrego snu nie wiedzie przez tabletki nasenne. To stosujemy tylko w wyjątkowych okolicznościach i przez krótki czas. Natomiast zaburzenia snu w postaci bezsenności leczy się terapią behawioralno-poznawczą i jest ona bardzo skuteczna. I tu też chciałabym to podkreślić. Dobrego snu można się nauczyć.
6: Co zrobić, żeby ten sen był dobry?
8: To nie jest pozorom wcale takie proste. Rzeczywiście coraz więcej już również wytycznych pojawia się informacji o tym, że higiena snu jest konieczna do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego i do różnych wytycznych. I bardzo nas to cieszy, nas somnologów. Po pierwsze, o co trzeba zadbać, to oczywiście o warunki snu, czyli odpowiednie miejsce, które jest ciche, bez hałasu, które jest zaciemnione. Zadbać o odpowiednią temperaturę w sypialni. Śpimy generalnie lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach. Nie przegrzewajmy sypialni. Ciepło to może być w innych pomieszczeniach, w łazience, ale w sypialni ma być chłodno. Zadbajmy o to, żeby nie jeść posiłku zbyt późno przed snem. Co najmniej te 2-3 godziny trzeba zachować odległości czasowej, a najważniejsze to nie używać smartfonów, laptopów i urządzeń elektronicznych bezpośrednio przed snem. Kiedyś mówiłam 3 godziny. Dzisiaj wiem, że to jest nierealne. My wszyscy używamy urządzeń elektronicznych i ja proszę moich pacjentów co najmniej godzinę. Starajmy się nie używać laptopów i smartfonów. Światło niebieskie bardzo silnie wpływa na mózg, bardzo silnie zaburza rytm dobowy. I to jest jeszcze kolejna rzecz, o którą trzeba zadbać, o ten nasz rytm dobowy. Ja już wspomniałam, że nie ma dobrego snu bez dobrego dnia, ale też nie ma dobrego snu bez prawidłowego rytmu dobowego. To znaczy, powinniśmy zadbać o to, aby kłaść się o tej samej porze spać w dni robocze i w weekend. Wstawać o tej samej porze, dni robocze i w weekendy. Ale też posiłki mieć o tej samej porze i wysiłek fizyczny o tej samej porze każdego dnia. Młode mamy to wiedzą, że niemowlęta i dzieci świetnie znoszą stały rytm dobowy, ale wydaje nam się, że u dorosłych to nie ma znaczenia. Ma, proszę Państwa, i to ma kolosalne znaczenie.
7: Zdrowy Wrocław.
6: Jeżeli masz problemy ze snem i chcesz się przebadać w laboratorium snu, wystarczy, że twój lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wystawi ci skierowanie na oddział chorób wewnętrznych. A pracownie, w których możesz zbadać sen, są m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej oraz Szpitalu imienia Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu.
2: Reklama.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chlebotyki, gorąco polecam, lub Burger Kinga 50% taniej od 7 do 11 rano.
12: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
13: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
7: Wrocławianie z pasją.
15: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w Miastoprojekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z 3 dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
1: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
15: Mhm, tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest takie bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, której towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
1: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane Iglo, Mir.
15: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
1: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
15: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
1: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
15: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego, raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spodków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80., no ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać tak, jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
1: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
7: Do zobaczenia w galerii.
16: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
1: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
16: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje sanatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo o takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
1: To tak w detalach, jak jest w Żyjni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
16: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no, nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu, też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
1: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
18: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
19: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nie ma dużo w Polsce takich inicjatyw jak ta, o której teraz będę Wam opowiadać. Galeria Art Brut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej powstały, by prezentować i promować twórczość osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Działają w ścisłym centrum Wrocławia, na neonowym podwórku przy ulicy Ruskiej, i zabieram Was teraz tam.
7: Co jest grane we Wrocławiu?
1: Czemu siedzimy w pakistańskim biurze?
20: Nie, to takie skojarzenie, pakistański ofis, że tak po prostu małe pomieszczenie, właśnie całkowicie niereprezentatywne, pełne pracy, szaleństwa, telefonów, nie wiem, skanów, maili. Tak mi się skojarzyło po prostu, ale to na plus, bo galeria jest dosyć duża, na ile może być, a biuro jest malutkie i ciasne. To chyba dobrze świadczy o pracownikach.
1: No właśnie, tak tu jest na co dzień, tak intensywnie?
20: No, praktycznie codziennie się coś dzieje, ale też są czasami wyjścia, czyli spotkania z twórcami, różne konsultacje, przygotowania do wystaw, przygotowania do różnych projektów, plus dużo jakby też na zewnątrz, bo wewnątrz się dużo dzieje, ale też bardzo dużo rzeczy się jakby jest realizowanych też poza galerią, na zewnątrz.
1: To znaczy?
20: No, to znaczy wystawy różne zewnętrzne albo uczestnictwo w akcjach.
1: Przejdźmy może teraz do tego momentu, od którego powinnam zacząć, to znaczy poproszę o przedstawienie się.
20: Jacek Zachodny, współtwórca Galerii Art Brut.
1: W którym roku powstała?
20: 2009 był.
1: A jaka idea stoi za Art Brutem? Jak zrodził się pomysł?
20: Moja partnerka życiowa, szefowa Stowarzyszenia Świat Nadziei, Agnieszka Chojnacka, ona pracowała po prostu w systemie też szkół specjalnych. Poznawała różnych ludzi, też rodziców, i wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka jakby, że często to jest taka fabryka osób niepełnosprawnych po prostu i że to jest jakby za mało po prostu jak na życie osób z niepełnosprawnościami, że taki system, często nie będę ukrywał, w jakiś sposób opresyjny, niedostosowany indywidualnie do każdej osoby. No i po jakby zakończeniu pracy grupa rodziców i właśnie Agnieszka Chojnacka, jeszcze Ola Błoch, która pracowała, Zofia Zacharska, mama tutaj jednej z autorki, próbowali wymyśleć jakby ten sposób, co mogłoby być taką rzeczą, żeby indywidualnie potraktować, żeby jakby pracować z osobami z niepełnosprawnościami tak jakby na poważnie, no. Nie tak, żeby odbębnić tam coś, tylko na poważnie, żeby potraktować ich jako pełnoprawne w ogóle osoby, które mają swoje myśli, swoje zdanie i swoje mocne drogi życiowe.
0: Więc tak, mam na imię Daniel Stachowski. Przychodzę do galerii Art Brut. Cóż, zajmuję się, robię karykatury, rysunki, maluję też obrazy. Moje prace były też tu wystawiane kilka razy. Na pewno jest to takie miejsce bardzo ciekawe. Takie jedno chyba z tych miejsc, gdzie tworzy się taką sztukę, która naprawdę jest niezależna, nie powiązana z niczym. To ma też taki klimat swój, to miejsce, tak? Oni zaczynali od zera, ja to trochę później przyszedłem, tak? Ale też zaczynali od zera, to co różni przychodzili. I tak już zostało, tak?
20: Bo sztuka daje taką możliwość języka, szczególnie sztuki wizualne, gdzie na przykład jak się nie mówi, a się pokazuje sztukę, to można się wypowiedzieć, prawda? No bo osoba z niepełnosprawnościami, która na przykład jeszcze do tego nie mówi, są tutaj takie osoby, lub mówi bardzo sporadycznie, czyli jest pozawerbalna, no to praktycznie jest taka skazana właśnie na te szkoły specjalne, a później jakieś, no nie wiem, no ciężkie sytuacje, a tutaj poprzez to, że jest też bardzo duży przepływ ludzi, czyli sceny współczesnej artystycznej, bardzo dużo na wernisaże, na różne wydarzenia, przychodzi tu artystów też między innymi, czasami przychodzi bardzo dużo ludzi z różnych środowisk, to nagle się okazało, że ktoś, kto nie jest werbalny i kto jest z niepełnosprawnością, może przekazywać bardzo poważne treści, które są dyskutowane i komentowane.
21: To, co możemy zobaczyć tutaj, jest po prostu autentyczne. Ona naprawdę wypływa z bardzo głębokiego poczucia odrębności. Katarzyna Kaczorowska, wiceprezes Stowarzyszenia Świat Nadziei. Ja zawsze, jak rozmawiam o Art Brucie, to przywołuję pracę takiego mężczyzny, Andrzeja Niedźwieckiego, który pracuje wykonując takie obiekty rzeźbiarskie, przestrzenne z drutów. Ma taką dysfunkcję, ma problemy z chodzeniem, te nogi są dla niego takim istotnym punktem odniesienia, bo ma kłopoty fizyczne dosłownie. I bardzo często w tych jego pracach te takie jakby kolumny przywodzące na myśl nogi gdzieś tam się powtarzają. I jak się tak zastanowić, to tu jest mnóstwo przestrzeni do rozmów, bo te bariery na przykład powodują, że odmawiamy takim osobom prawa do intymności, odmawiamy im prawa do uczuć, Jeżeli w ogóle, to uznajemy, że mogą kochać rodziców, ale nie mogą się zakochać w kimś, no bo przecież no nie mogą wejść w związek, no bo z tego związku będą dzieci, które będą niepełnosprawne. No, jako społeczeństwo nie akceptujemy takiej sytuacji. To pachnie niestety eugeniką, żeby była jasność. Więc tu jest dużo takich kwestii, które są bardzo ważne. No, dziewczyny często nawiązują do takiego w swoich pracach bardzo ważnym motywem u artystek jest głód miłości, głód uczucia. Wendy na przykład, to jest taka kultowa jej praca zrobiona na Expo we Włoszech i to jest tort weselny. Ona jest fanką koloru różowego, zbiera wszystko, co jest różowe, robi obiekty przestrzenne i ten tort weselny, ten obiekt, to jest coś, czego ona nigdy nie doświadczy, bo ona nigdy nie będzie miała swojego własnego wesela, nie wyjdzie za mąż. I pisze wiersze i dla mnie takim wstrząsającym wierszem, który ona powiedziała, to jest nagrane zresztą w materiałach galerii, ona ma bardzo charakterystyczne ery, charakterystyczne dla osób z zespołem Downa, kiedy mówi: jestem różowym tortem, możesz mnie zjeść. Możesz mnie zjeść łyżeczką, jestem różowym tortem. I to jest tak poruszające, bo to nam pokazuje, jak dopuszczamy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale równocześnie bardzo wiele im odmawiamy, bo nie traktujemy ich jako równych sobie, bo uważamy, że ich dysfunkcje, czy inny sposób postrzegania świata, czy to, że nie zawsze potrafią wyartykułować to, co my byśmy chcieli usłyszeć, daje nam prawo do tego, żebyśmy my decydowali, co im wolno, a czego im nie wolno.
1: Galeria Art Brut, bo to o niej teraz opowiadamy, organizuje wystawy, spotkania autorskie, stworzyła też w centrum Wrocławia liczącą już kilkaset prac, kolekcję dzieł sztuki określanej jako Art Brut i Outsider Art.
7: Do zobaczenia w galerii.
20: Każdy ma tutaj bardzo indywidualny swój styl w obszarze też tworzenia, ale też w obszarze bycia, kontaktu, myśli. Całkowicie to są bardzo duże indywidualności tu wszyscy twórcy z bardzo charakterystycznymi stylami tworzenia też między innymi, ale też i podejścia do życia. Czyli myśmy postawili na kontakt i obsługę. Obsługa to może jest złe słowo, ale tak, na taką obsługę indywidualną po prostu.
3: Nazywam się Krzysztof Tarnowski. Jestem grafikiem, malarzem, plastykiem. Ja rysuję, obserwując codzienność. Codzienność, że nie tak jak przy komputerze w ogóle, tylko jeszcze jedna kartka i potem wyobrażenie ludzkie, uczucia, emocje, bardzo poważne.
1: Całe historie tutaj są w tych pracach.
3: Tak.
1: A co panu daje w twórczości, ale też tak jako człowiekowi przychodzenie, bycie tutaj w Art Brucie?
3: Jest to tutaj spotkanie z przyjaciółmi, ale też nabranie doświadczeń kolejnych wystaw. Na przykład wystawa, którego była Zwierzęce Instynkty. Ja się głowiłem, jak to przedstawić zwierzęce śmierć. Że czasami to my jesteśmy, my ludzie niszczymy planetę, a nie robimy coś dobrego.
1: Jak to tutaj wygląda? Jak wygląda ta codzienność tutaj?
0: Tutaj właściwie ja tu przychodzę rzadko teraz, ale póki mogłem, to przychodziłem i to samo pracowali, robili swoje prace, tak?
1: Ale to jest tak, że pracuje się w grupie, pod okiem kogoś,
0: czy ktoś... Jeszcze, wie pani, przychodziłem tutaj regularnie, to zawsze rozstawialiśmy stół i się zawsze przy stole pracowało, tak? Cenne jest pracować po prostu z takimi, którzy też tworzą podobną sztukę, tak? Bo to nie są żadni celebryci, za którymi nie przepadam oczywiście z wiadomych powodów, bo nie przepadam za celebrytami, tylko to są prawdziwi twórcy.
1: Jak wygląda codzienność Art Brutu?
21: No to są przede wszystkim warsztaty. Często są tematyczne, one są przygotowaniem do kolejnych wystaw. To jest taka przestrzeń ekspresji, gdzie można się wyrazić.
1: Takie mam wrażenie, jak wszyscy tutaj opowiadają, z którymi rozmawiam, że artyści są tutaj długo w Art Brucie, że nie jest tak, że przychodzą i znikają zaraz. Jak oni tutaj trafiają?
21: Trafiają poprzez, powiedziałabym, taką prostą pantoflową trochę, bo to środowisko blisko rodziców dorosłych niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Ono się zna, ono funkcjonuje w mieście w różnych obszarach, na warsztatach terapii zajęciowych, więc ci ludzie się znają i przekazują sobie nawzajem informacje. I generalnie ta współpraca z artystami, bo takiej formy trzeba używać, jakiego określenia, ona rzeczywiście jest wieloletnia, ale to wynika właśnie z tego, że tutaj no naprawdę tak jest, że oni mogą wyrazić siebie, że to nie jest tak, że przychodzimy, mamy kartkę papieru i teraz będziemy kolorować, żeby opanować ruch ręki, żeby się jakby zmieścić w tym obrazku, który jest, bo to wtedy rozwijamy jakieś umiejętności manualne, bo one mogą być na przykład ograniczone, tylko to jednak jest ćwiczenie trochę innego rodzaju, ono jest bardziej emocjonalne, intelektualne. To jest jednak wyrażenie samego siebie i szukanie w sobie i to jest bezcenne doświadczenie, bo się okazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mamy naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.
20: Tak, o część osób też pracuje, po prostu pracuje, no tak jak artyści, czyli czy są w domu, czy są gdzieś na jakichś w innych miejscach, to jednak cały czas planują, mają swoje taktyki artystyczne, czyli na przykład niektóre osoby tu przychodząc czasami przynoszą całą torbę prac swoich z ostatnich 2 tygodni na przykład. Czyli tak o, pracujemy oglądając prace, które powstają, rozmawiając o nich. Wystawy są zawsze poprzedzane kilkoma co najmniej spotkaniami z dyskusją, czyli że wszyscy siedzą. Wiadomo, osoby niewerbalne jakby no mniej uczestniczą w dyskusji, ale też jest sporo osób bardzo werbalnych, wszyscy są jakoś tak się wspierają. No i są naprawdę takie poważne jakby dyskusje. W przypadku osób z niepełnosprawnościami te odkrycia takie, że się jest innym, to one też tak przychodzą czasami. Czasami są bardzo brutalnymi odkryciami. Tu mamy też twórczynię niesamowitą, która bardzo długo zapytywała też w swojej poezji, to jestem ja, jest wiele mnie, zmieniam się, staję się kobietą, w sensie, ale jednocześnie obserwacja świata na zewnątrz, ten świat jakby do końca nie akceptował tego, tej przemiany, czyli jakby nie szło za tym wspaniali chłopcy na motocyklach, czyli też mieliśmy takie prace bardzo auto wewnętrzne, czyli fotografowanie pewnych zmian w swoim ciele. No ogólnie jakby przyjmujemy całe spektrum tego wszystkiego, z czym jakby pojawia się no tak, całe jakby spektrum tych wszystkich i problemów, i działań. Jakby przyjmujemy to, bo tym jakby się zajmujemy tutaj, no nie?
1: Wrocławska Galeria Art Brut współpracuje z uznanymi artystami, ale też z różnymi instytucjami. Ich lista jest naprawdę długa, a wśród nich są galerie z Berlina i Poznania, teatr w Lublinie czy fundacja z Drezna.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
22: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Kilka tysięcy lat potrafią mieć przedmioty, które można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym we wrocławskim Arsenale. Każdy z nich to oczywiście osobna opowieść. Was zapraszam do poznania jednej z nich. O słynnym już baranku spod Wrocławia, dokładnie z Jordanowa Śląskiego.
23: Muzea we Wrocławiu.
24: Ta figura barana wykonana jest z gliny, ma wysokość ponad 32 cm, długość 37 cm, waży ponad 3,5 kg. Krystyna Jarysz, adiunkt w Muzeum Archeologicznym, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jest to figura wykonana z gliny, wewnątrz jest pusta. Została odkryta ponad 100 lat temu, w 1925 roku, podczas eksploatacji żwirowni w Jordanowie Śląskim. Tam w związku z tym, że już wcześniej w tej żwirowni pracownicy natykali się na zabytki archeologiczne, to tam też był prowadzony taki nadzór archeologiczny i właśnie osoba, która prowadziła ten nadzór, została powiadomiona, że coś znaleziono. Więc niezwłocznie ten człowiek się tam udał i okazało się, że na głębokości około 0,5 metra znaleziono właśnie figurę tego barana. Figura spoczywała na lewym boku, prawy bok był uszkodzony i podczas eksploracji tył barana został też uszkodzony, więc tutaj widzimy ten jeden bok i tył został zrekonstruowany jeszcze w czasach przedwojennych.
6: A ja właśnie chciałam powiedzieć, że świetnie zachowany.
24: No tak, ogólnie jest bardzo dobrze zachowany, bo jest kompletny. To nie jest tak, że czegoś brakuje, bo bardzo często podczas badań archeologicznych natykamy się na naczynia czy przedmioty wykonane z gliny, ale i nie tylko z innych surowców. Nie całe. Natomiast tu było takie szczęście, że ta figura była cała. On jest dość duży i jest unikalny dlatego, że z tego okresu i można się pokusić nawet o stwierdzenie, że może i trochę z późniejszych. Nie znamy takiego tak dużej figury zwierzęcej z terenu Europy. Oczywiście w tym okresie, bo to mówimy o okresie mniej więcej 5000 lat temu, właśnie znane są, no może przedstawienia, wizerunki zwierząt, czy baranów, czy głów zwierzęcych, baranków z tego okresu, ale to są bardzo małe przedmioty. Na przykład uszka, naczyń, to są bardzo małe, lub też znamy jedną główkę, którą odkryto też przed wojną, główkę barana, bardzo małą, z osady właśnie tej kultury, bo mówimy o kulturze pucharów lejkowatych, z Głogowa Nosocic.
6: A to jest tak, że skoro ta figurka została znaleziona pod Wrocławiem, można zakładać, że ona stamtąd dokładnie pochodzi, czy była jakoś przemieszczana na przestrzeni lat?
24: Została tam znaleziona, przy baranie znaleziono jeszcze fragment ostrza krzemiennego oraz naczynie typowe dla kultury pucharów lejkowatych, czyli puchar lejkowaty. Mniej więcej niecały metr dalej znaleziono jeszcze kubek należący do tej kultury i fragmenty ceramiki. Niestety obecnie nie zachował się ten puchar lejowaty ani ten narzędzie krzemienne, natomiast mamy jeszcze ten kubek w zbiorach, on jest niecały, oraz te fragmenty ceramiki. Co do barana, całkiem niedaleko, bo też w Jordanowie, ale niedaleko od znalezienia figury barana znaleziono również osadę tej społeczności kultury pucharów lejkowatych, więc ten baran wydaje się, że był wykonany właśnie przez tę społeczność, która te tereny wówczas zamieszkiwała.
6: Dlaczego oni wykonywali figurę barana? Tak po prostu dla ozdoby? Czy to nie jest takie proste?
24: No tak, proste byłoby bardzo prosto odpowiedzieć, natomiast to są czasy, przypomnijmy, mówimy tu o okresie 5000 lat temu. Nie mamy do tego czasu, z tego okresu żadnych źródeł pisanych, więc tu nie możemy mówić czegoś z całą pewnością. Natomiast, no cóż, on jest unikalny, bo jest to rzadkie znalezisko, tak jak już wspomniałam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiemy, że społeczności rolnicze, a to jest właśnie ten okres neolitu, no dla nich były bardzo ważne zwierzęta, te zwłaszcza hodowlane. Więc zapewne baran, jak i pewnie i inne zwierzaki, no były istotne dla tych społeczności, bo oprócz oczywiście takiej funkcji, no te zwierzęta miały funkcje użytkowe, wiadomo, związane z pożywieniem. Natomiast no barany też mają runo, mają wełnę. Można z tego później wykonywać odzież, różne tkaniny, które się przydają i tak dalej, więc zapewne ten baran, w ogóle baran, pełnił istotną rolę dla tych społeczności. Ale jaką konkretnie rolę mogła pełnić ta figura? No tego się nie dowiemy. Zapewne było to związane z jakimś systemem wierzeń, możemy tak przypuszczać dla tych ludzi. On był istotny. Można też, może przez analogię, ale dość odległą, żeby sobie to jakoś wyobrazić, też zajrzeć nawet do Starego Testamentu. To są inne czasy troszkę, inne miejsce, trochę inni ludzie. Natomiast tam też jest mowa na przykład o składaniu ofiar z baranków. I w ogóle ten motyw tego baranka był bardzo ważny dla wierzeniach w religiach tych starożytnych z Bliskiego Wschodu. Także możemy założyć, że ten baran jordanowski zapewne też był bardzo ważny dla tych ludzi, ale niestety szczegółów nie poznamy już.
6: A jeśli chodzi o taką bardziej niedawną przyszłość, to ta konkretnie figurka barana z Jordanowa, ona też jest ważna dla nas oprócz tej wartości historycznej, bo też została odwzorowana nieraz.
8: Tak, jak najbardziej. No jedna rzecz, że muzea też sobie jakby robią kopię tej figurki i po prostu zwiedzający mogą po prostu zobaczyć, jak to wyglądało, jak taka figura wyglądała. To jest jedna rzecz. Natomiast też z tego, co wiem, to gmina Jordanów ma w herbie właśnie tego barana. No to bardzo cieszy, że ten baran jednak gdzieś funkcjonuje w szerszej świadomości.
6: A to jest taka naturalna droga dla znalezisk właśnie takich wokół Wrocławia, że one trafiają do Wrocławia, do muzeum, czy jakby wyjątkowość tego znaleziska sprawiła, że on tu jest?
8: To znaczy, on został odkryty w 1925 roku i tutaj we Wrocławiu, w ówczesnym Wrocławiu, to było bardzo duże muzeum, które miało taki bardzo prężnie, mocno rozwinięty dział archeologiczny i tutaj faktycznie dużo, bardzo dużo, znakomita większość znalezisk właśnie z wykopalisk czy z przypadkowych znalezisk archeologicznych trafiała właśnie tutaj do muzeum i dlatego ten baran tutaj się znalazł. Natomiast on jest wyjątkowy dlatego, że po prostu jest takim baranem.
6: I można go podziwiać na stałej wystawie.
8: Tak, jak najbardziej. Naszego barana można podziwiać na stałej wystawie w Muzeum Archeologicznym w Arsenale, na drugim piętrze. On jest w odrębnej gablocie.
6: W Arsenale oprócz Muzeum Archeologicznego mieści się też Muzeum Militariów i w nim również można znaleźć różne ciekawe przedmioty.
23: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
9: Doktor Mariusz Cieśla, kierownik Muzeum Militariów.
6: Jesteśmy przy
9: krzywolufowym, ciężkim karabinie maszynowym.
6: I co to jest za broń? Dlaczego ona jest warta osobnej opowieści?
9: Może zacznę od 2002 roku, bo wtedy zaczyna się jej historia w Arsenale. Broń tą znaleźliśmy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki w dzisiejszej Akademii Wojsk Lądowych.
6: Napisali razem z innymi, tak,
9: Tak, dokładnie. Znalazłem to, ja wtedy jeszcze służyłem w wojsku, bo jestem byłym wojskowym i kierownik wtedy, pan Jerzy Zarawski, wystosował odpowiednie pismo do władz wojskowych i nam ta broń została nam dana.

0: zareagowało Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i skontaktowało się z Ministerstwem Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej anulował decyzję dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego i tą broń przyznał Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. No odwołaliśmy się, ale wtedy ministrem był pan Szmajdziński. On podtrzymał swoją decyzję i od 2003 roku broń ta jest na stanie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ale u nas jest w długoletnim depozycie i można ją tutaj oglądać.
1: I robi wrażenie, w sensie wydaje mi się, że to jest bardzo, no jest nawet napisane, ciężka.
0: Tak, ciężka. W zasadzie broń ta jest w stanie magazynowym, to znaczy ona chyba nigdy nie była strzelana i dlatego pani zapytała na początku, na czym polega jej wyjątkowość. Na tej krzywej lufie. I poza tym jest to jedyny egzemplarz w Polsce, tylko jeden.
1: I dlatego czyli, czyli to była jakaś pomyłka przy produkcji?
0: Nie, to nie była pomyłka. Tutaj, jak wspomniałem, ten 2002-2003 rok, na początku nie wiedzieliśmy, po co Rosjanie zrobili coś takiego, bo to jest rosyjska broń. Na pokrywie komory nabojowej jest znak zakładów w Tule, które produkują broń. To też samowary, ale w większości broń. I pod spodem jest rok produkcji 1953. No to tu taką anegdotkę żeśmy ukuli, że rok 1953 to jest rok śmierci Józefa Stalina. No i wtedy była aż taka załowa w Związku Radzieckim, że lufy opadały nawet, prawda? Ale nieprawda. Nieprawda, Rosjanie zrobili to na początku lat 50. Powstała koncepcja u nich robienia takich umocnionych stanowisk obronnych wzdłuż swoich granic, zwłaszcza granicy rosyjsko, czy radziecko wtedy jeszcze fińskiej i radziecko-chińskiej. I tam te karabiny maszynowe były właśnie w użyciu. Ale nie wiemy, ile ich wyprodukowali, czy one tam dalej są, nie wiemy tego. To ciekawostka, bo w żaden sposób nie jest to efektywna broń. Nie, to jest ślepy zaułek. Każdy karabin ma prostą lufę i tutaj tak to do dzisiaj produkują. Natomiast no, Rosjanie zrobili coś takiego, nam dali jedną sztukę, być może po to, żeby pokazać, prawda, że oni potrafią zrobić nawet karabin z krzywą lufą, żeby pokazać swoją technikę.
1: W jaki sposób to trafiło do Wrocławia w ogóle? No bo skoro taka broń jest...
0: Tego nie wiemy. Są takie poszlaki czy wzmianki w internecie, że w latach 70. broń ta była w WAT-ie, czyli Wojskowej Akademii Technicznej. I oni być może to oglądali. No to jest, oni zajmują się techniką, między innymi techniką broni strzeleckiej. Tak? I później być może trafiła, nie wiem, czy to będzie lata 70., czy lata 80., trafiła do Wrocławia.
1: Być może.
0: Znaczy, no raczej chyba tak, bo wojsko, jeżeli była w WAT-ie, to tutaj do naszego sławnego zmechu trafiła, tylko no nie wiemy w jakim czasie. No, rzeczywiście. Bo jak ciekawostka pokazywane, to nie jest jakaś super technika, ale ta krzywa lufa robi wrażenie. Tu dodatkowo jest skrzynia, gdzie są dwie lufy jeszcze do tak zwane zapasowe i tu mamy na tym schemacie stanowisko. Bo ono było całe wkopane w ziemię, bo to było takie pancerne stanowisko, umocnione, także żołnierz tam był bezpieczny.
1: A widać, czy ktoś to próbował w ogóle nabić na przykład?
0: To znaczy, mówisz strzelać tego?
1: Tak, nie. Strzelać, rozumiem, że pan powiedział, że nikt z tego nie dałoby się, ale...
0: Nie, dałoby się.
1: Dałoby się.
0: Tak, Rosjanie mówili, że z tego się da strzelać. Nawet no, tu jest celownik, taki peryskop. To jest taki celownik na zasadzie taki sam jak peryskop okrętu podwodnego, bo jest tylko jedna publikacja na temat tego Polska. To jest w Nowej Technice Wojskowej numer 3 z 97 roku. Jest taki artykuł na jedną stronę. W większości to są rysunki, ale autor tam mówi właśnie, że cała treść jest przetłumaczona z tajnej radzieckiej instrukcji. Także może już więcej nie mówmy, bo faktycznie jest to tajne.
1: Dobrze. I można tę broń na stałe tutaj oglądać.
0: Tak jest. Tutaj można na stałe sobie tą broń zobaczyć. No jak powiedziałem, jest to taka bardziej ciekawostka, bo to jest ślepy zaułek, bo ta lufa na pewno bardzo się szybko zużywała przy strzelaniu. Trzeba było ją wymieniać, chociaż no, instrukcja według artykułu w Nowej Technice Wojskowej, wyszkolony żołnierz wymieniał lufę w 15 sekund. Może tak było. Trudno tutaj to się z tym nie zgodzić. Ale może tak było, że wymieniał. Ale trzeba ją było wymieniać dość często, bo szybko strzelność tej broni była duża. No, to było 1000-1500 strzałów na minutę.
1: Budzi ta broń zastanowienie zwiedzających? Zwraca uwagę?
0: Tak, ale tak z uśmiechem.
2: Broń palna zajmuje sporo miejsca. We wrocławskim Muzeum Militarium

0: mediów, ale znajdują się tam też m.in. unikatowe kolekcje hełmów czy białej broni.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Startupy we Wrocławiu rozwijają się bardzo dynamicznie. I nie mówimy już tu o zwykłych, ale nowych aplikacjach na telefon. Teraz mówimy już o projektach, które wymagają pracy naukowców, którzy na przykład budują kamery, które latają w kosmos i robią zdjęcia satelitom. Produkują specjalne drobinki chemiczne, dzięki którym ekrany w naszych telewizorach świecą jaśniej i mają lepsze kolory. Temu, jak branża rozwija się we Wrocławiu i jak podbija świat, od lat przygląda się Michał Karbowiak z Polish Tech Minds.
6: Nasz Wrocław.
7: Wrocław jest jednym z czołowych, nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, ośrodków startupowych, czyli tych miejsc, gdzie istnieją, są zakładane firmy technologiczne o wysokim potencjale wzrostu. To wynika zarówno z potencjału samego miasta, z potencjału wrocławian, czyli najczęściej studentów uczelni wyższych, ale wynika też z tak zwanego ekosystemu, czyli ze wszystkiego tego, co powoduje, że taka firma może urosnąć. Startup to jest młoda firma technologiczna, logiczna o wysokim potencjale wzrostu. Gdybym miał się odwołać do takiego najbardziej jaskrawego przykładu, no to Eleven Labs, czyli firma założona przez dwóch Polaków, która łączy w sobie technologię AI i głosu. Wydaje mi się, że w ciągu 4 lat urosła do 11 miliardów dolarów wyceny, czyli w ciągu 4 lat ten wzrost jest wykładniczy, zarówno jeżeli chodzi o wartość spółki, liczbę klientów. To jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład. Są także inne, również związane z Wrocławiem.
5: No właśnie, porozmawiajmy trochę o takim myśleniu, które we Wrocławiu się zrodziło i które rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale na świecie widać.
7: No, według ostatniego raportu National Foundation for American Policy jest 9 Polaków w Dolinie Krzemowej, którzy zbudowali firmę wartą miliard dolarów lub więcej. To są firmy, które pozostają wyłącznie w prywatnych rękach, więc nie wyszły jeszcze na giełdę. No i wśród nich jest firma Starburst, założona przez Kamila Bajdę-Pawlikowskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Człowieka, który nawet na wczesnych etapach swojej kariery zawodowej pracował we Wrocławiu. Ona jest wyceniana na 3,3 miliarda dolarów, a zajmuje się połączeniem big data, czyli wielkich zbiorów danych z AI, czyli sztuczną inteligencją. No i to jest taki, powiedzielibyśmy z angielskiego, role model, taki wzór, na który mogą się powoływać, moim zdaniem, wrocławscy startupowcy.
5: Co jeszcze tutaj powstało?
7: No mamy choćby Infermedica, czyli znowu AI w ochronie zdrowia. Jest oczywiście Brand 24, czyli narzędzie do monitoringu internetu. Jest tekst, który kiedyś nazywał się LiveChat. To są już oczywiście firmy o określonej historii, ale wymieniam je dlatego, że mają taki wysoki komponent technologiczny i są po prostu rozpoznawalne nie tylko na świecie, czy właściwie nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I mam nadzieję, że takich przykładów będzie z każdym rokiem coraz więcej.
5: Przyglądasz się temu, analizujesz to. Twój ostatni raport co pokazuje?
7: On pokazuje, że jest ogromny wpływ polskiej diaspory technologicznej w Stanach Zjednoczonych, czyli że właśnie są Polacy, którzy zakładają miliardowe biznesy i trzeba sobie powiedzieć, że to są wyceny na przykład 850 miliardów dolarów OpenAI, stworzona przez Wojtka Zarębę z Kluczborka. To są pieniądze właściwie niewyobrażalne, moim zdaniem. No i też niewyobrażalny jest wpływ, no bo OpenAI to oczywiście twórcy czata GPT. Takich przykładów jest więcej. Cieszę się, że są wśród tych założycieli także kobiety, jak Joanna Kochania, która jest współzałożycielką takiej firmy Upside, wycenianej na 1,5 miliarda dolarów. To nie są tylko dane amerykańskie, dane takiego portalu europejskiego, który się nazywa Deal Room, pokazują, że suma tych jednorożców, na to się mówi, czyli startupów wartych przynajmniej 1 miliard dolarów, gdyby ich podzielić między założycielami te pieniądze, to by było 125 miliardów dolarów na Polskę przypada. To jest czwarte miejsce w Unii Europejskiej, piąte w Europie, licząc Wielką Brytanię, a nie licząc Rosji, więc wpływ tej diaspory i to, co ona potrafi stworzyć technologicznie, jest ogromny.
5: Mam trochę problem, żeby sobie wyobrazić te pieniądze.
7: Nic dziwnego. Myślę, że dla każdego z nas kwota 850 miliardów dolarów czy 125 miliardów dolarów, one się już w pewnym sensie zlewają i nie możemy sobie ich wyobrazić, ale to tylko pokazuje skalę wpływu Polaków w sektorze technologicznym. Chcę powiedzieć, że na przykład z Wrocławia pochodzi Łukasz Kajzer, czyli człowiek, który był współautorem takiej absolutnie przełomowej pracy Attention is All You Need, i to jest praca, która postawiła nowy fundament pod rozwój sztucznej inteligencji. Łukasz, czyli to wszystko, co dzisiaj znamy, to są tak zwane modele transformatorowe, czy architektura transformatorów. Natomiast Łukasz jest też doradcą i inwestorem w takiej spółce, która się nazywa Pathway i która dzisiaj zastanawia się, co będzie dalej, czyli jak sztuczna inteligencja może się rozwijać taniej, bo problemem, który zauważamy, do rozwoju sztucznej inteligencji potrzeba a. potężnych środków, b. potężnej mocy obliczeniowej, c. nieprawdopodobnej ilości energii. A Pathway pracuje nad tym, jak zrobić tak, żeby to wszystko można było robić efektywniej, i opracowuje model, który ma upodobnić sztuczną inteligencję do inteligencji człowieka. Czyli gdybyśmy to mieli tak obrazowo powiedzieć, to dzisiejsze modele sztucznej inteligencji są trochę jak papuga, którą możemy napełnić wieloma danymi, ona je będzie powtarzać, ale nie będzie ich rozumieć, a Pathway pracuje nad rozwiązaniem, które ma upodobnić AI do dziecka, które w procesie rozwoju nabiera nowych umiejętności i w czasie staje się coraz lepsze, coraz mądrzejsze. No i to jest rozwiązanie, które jest wspomagane w cudzysłowie z Wrocławia, dlatego że współzałożycielem tej firmy i szefem jej technologii jest Jan Chorowski, który jest po Uniwersytecie Wrocławskim.
5: No, jak tak cię słucham, no to mam wrażenie, że big data, sztuczna inteligencja, to jest taki core tych startupów.
7: Pewno jest tak, że dzisiaj mamy po prostu do czynienia z rewolucją sztucznej inteligencji, co z kolei powoduje, że te najlepiej wyceniane firmy raczej pochodzą z tego sektora i właśnie cały software, oprogramowanie, w cudzysłowie, kręci się wokół wielkich zbiorów danych big data bądź sztucznej inteligencji. Natomiast zupełnie nie lekceważyłbym takiego sektora biotechnologicznego, czyli wszystkiego tego, co możemy zrobić i zrozumieć w obszarze generowania leków na przykład, czy po prostu wspomagania biologicznego rozwoju człowieka. Myślę, że takie trendy też są obserwowalne, a najbardziej przełomowy będzie ten, który te dwa strumienie połączy, czyli ten, w którym oprogramowanie nieprawdopodobnie wysokiej jakości wykorzystamy do tego, żeby ludzie byli zdrowsi, żyli dłużej bądź mogli wyleczyć choroby, z którymi się dzisiaj męczymy.
5: Wróćmy trochę do twojego raportu, bo powiedzieliśmy o liczbach. A jakie są wnioski z tego raportu? Co z niego wynika?
7: Wniosków jest kilka. Pierwszy jest taki, że Polska na pewno może skorzystać na tym, jak wspaniałych przedsiębiorców technologicznych ma, i to jest, czyli oni są pewnymi naturalnymi ambasadorami naszego kraju na świecie. Drugi wniosek jest taki, że musimy zrobić wszystko, żeby oni ze swoimi doświadczeniem i pieniędzmi do Polski wrócili. Oni nie muszą się tu przeprowadzać, wystarczy, że będą inwestować w te firmy, bo już rozumiemy, że zawsze wtedy, kiedy oni się dokładają do rozwoju tych firm, to te firmy rosną szybciej niż bez nich. A trzecia rzecz jest taka, że musimy bardzo pracować także z polską diasporą technologiczną, no bo jeżeli Polaków, którzy założyli miliardowe biznesy w Stanach, jest 9, to Hindusów 96, a przedstawicieli Izraela 60. Jest kogo gonić, jest po co gonić, ale są też zdrowe fundamenty, żeby to zrobić.
5: No właśnie, jak to nas plasuje? Jak byś to ocenił?
7: Myślę, że bezapelacyjnie Polska znajduje się w czołówce światowej, jeżeli chodzi o jakość, szczególnie informatyków, i to pokazują akurat wszystkie rankingi. My ich fenomenalnie kształcimy. Część z nich odnosi spektakularne sukcesy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, więc w skali do gospodarki to jest nawet trochę lepiej, czy w skali do wielkości kraju. Czyli polscy inżynierowie to jest dzisiaj serce OpenAI, to są ludzie zaangażowani w NVIDIA i w cały sektor rozwoju sztucznej inteligencji. Pytanie jest tylko takie, największe wyzwanie, jakie stoi, to jest połączenie Polski z tą polską diasporą technologiczną, ale to się też zmienia, dlatego że przykładowo założyciel firmy Apple, Steve Woźniak, pochodzące to nazwisko jest oczywiście z Polski, on miał polskiego tatę, ale dla niego Polska była takim dalekim krajem. Dla Luka Noska, który się już w Polsce urodził i jest inwestorem Ilona Muska, to jest kraj urodzenia i takiego, gdzie się odwiedza rodzinę. A już dla Matiego Staniszewskiego, czyli współzałożyciela Eleven Labs, wycena 11 miliardów dolarów, to jest kraj pierwszych inwestorów, pierwszych klientów, przyjaźni, mentorów i rozwoju talentu. To połączenie z Polską jest coraz silniejsze. I są dzisiaj młodzi, fantastyczni polscy innowatorzy, jak Fryderyk Wiatrowski, choćby z Victor.com, który mówi, ja nie chcę budować firmy nigdzie indziej, ja chcę ją budować właśnie w Polsce.
5: Naturalnie mi przychodzi na myśl ta dyskusja, która się też przetoczyła ostatnio przez Polskę i przez Wrocław, o inwestycje w naukę, żeby zwiększyć te nakłady do 3% PKB, czyli jakby twój raport, twoje obserwacje i w ogóle to, co się dzieje na rynku startupowym, pokazuje, że inwestycja w naukę, inwestycja w zdolnych, mądrych ludzi naprawdę przynosi efekty.
7: Bezapelacyjnie inwestycja w naukę przynosi efekty, przy czym trzeba powiedzieć, że to musi być mądra inwestycja, czyli również polska nauka musi się zmienić. To nie wystarczy dosypać do niej pieniędzy. Mam na myśli, że jednak w porównaniu do tych amerykańskich uniwersytetów czy zachodnich, nasze są dość schierarchizowane, takie zastane, powiedziałbym, organizacyjnie. Mam na myśli wyższe uczelnie. Dlatego pojawiają się pomysły, także pochodzące z Wrocławia od profesora Leszka Pacholskiego, żeby utworzyć nowe instytuty badawcze. Instytuty, które będą bardziej nakierowane na współpracę z przemysłem, bo to, co udało się fantastycznie tym polskim innowatorom, to jest przenieść to, nad czym pracowali na poziomie naukowym, na poziom wdrożeniowy. Natomiast w Polsce jest taka dolina śmierci, prawda, między tym, co naukowcy opracowują na uniwersytetach, a to, co później jest realnie wykorzystywane w gospodarce. No i przykłady firm takich jak OpenAI czy Snowflake, współzałożonych przez Polaków w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że wtedy, kiedy ten intelekt przeniesiemy z akademii do biznesu, dzieją się wielkie rzeczy. Ale żeby to się stało, to nie wystarczą tylko pieniądze, więc z jednej strony chodzi oczywiście o inwestycje, ale z drugiej strony chodzi też o połączenie, pewną zmianę wewnętrzną, mentalną, ale też organizacyjną polskiej nauki.
5: Wróćmy trochę do Wrocławia. A z twojego doświadczenia, czego Wrocław potrzebuje, żeby jeszcze bardziej rozwijać się w tym kierunku?
7: Z mojej perspektywy jednym z najważniejszych elementów ważnych dla dalszego rozwoju Wrocławia są połączenia międzynarodowe, w tym rozumieniu, że to jest połączenie wrocławskiego ekosystemu z innymi międzynarodowymi ekosystemami, takimi choćby jak Berlin czy Praga, czy może w dalszej części po prostu Dolina Krzemowa. Dlatego, że to jest jedno wielkie koło zamachowe. Nie jesteśmy samotną wyspą, czyli jeżeli firma rozwija się we Wrocławiu, to stety albo niestety, żeby pozyskać nową rundę finansowania, czyli dostać zastrzyk kapitału, musi go szukać także na innych rynkach. Także dlatego, że dolary czy euro są po prostu inaczej przeliczane na złotówki. Poza tym geniusz nie rozwija się w izolacji. Żeby geniusz mógł rozbłysnąć, rozkwitnąć, to potrzebuje innych fantastycznych ludzi, także tych, którzy mieszkają w innych częściach świata. W związku z czym, jeżeli stworzymy rodzaj, ja bym powiedział nawet nie mostu, bo most jest taki statyczny, to musi być rodzaj przepływu intelektualnego pomiędzy Wrocławiem a największymi ośrodkami na świecie, takimi jak Palo Alto, to wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym rozwoju ekosystemu, ale chodzi właśnie o dynamikę i o to, żeby nie budować rzeczy we Wrocławiu tylko dla Wrocławia, tylko żeby budować we Wrocławiu rzeczy dla świata.
8: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
5: Jubileuszowa 10. edycja największej konferencji technologiczno-biznesowej Made in Wro odbędzie się w dniach 27-28 października we wrocławskiej hali stulecia.
1: Reklama.
9: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
10: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
11: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
10: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
11: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
10: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Wrocław.
3: Za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, szczególnie też często poważniejszych wypadków.
4: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zanim przeniesiemy się na drogi, to najpierw o miejscu, z którego kiedyś we Wrocławiu startowały samoloty. Teraz więc Gądów Mały.
5: Remonty we Wrocławiu.
6: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Lotnicze 22. Kiedyś port lotniczy, faktycznie dzisiaj budynek spełnia już absolutnie inne funkcje. Ma przede wszystkim funkcje mieszkalne. Mamy tam 32 lokale komunalne, a także 5 lokali użytkowych. Mieszczą się tam m.in. przedszkole czy siedziba Rady Osiedla.
4: To bardzo stary port, dodajmy.
6: Mówimy o budynku, który wchodził w skład całego dużego portu lotniczego we Wrocławiu. Co ciekawe, był to pierwszy port lotniczy w mieście. Miał funkcję sportową, ale także wojskową. Co ciekawe, w skład dużego kompleksu wchodziły również zakłady produkcji maszyn i na terenie tamtego portu lotniczego wyprodukowano ponad 1000 szybowców. Ot, taka ciekawostka. Lotnisko i całą tą infrastrukturę zlikwidowano w 1985 roku i ostał się właśnie ten budynek, który zmienił już całkowicie swoją funkcję na mieszkalną.
4: W jakim stanie jest ten budynek?
6: Dzisiaj budynek jest systematycznie remontowany. W październiku podpiszemy już umowę z wykonawcą na remont klatki schodowej. Zostanie ona pomalowana. Co ciekawe, klatka schodowa, część klatki schodowej ma drewniane podłogi, wyremontowane zostaną także schody. To wszystko po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.
4: Ale to ta drewniana podłoga tam zostanie?
6: Drewniana podłoga zostanie, ona jest w bardzo dobrym stanie. Pomalowane zostaną również wnętrze, odrestaurowane zostaną schody. Również stolarka okienna, stara stolarka okienna zostanie wymieniona na nową.
4: Budynek jest sukcesywnie remontowany. Możemy powiedzieć, jakie prace już za nami, a jakie jeszcze w przyszłości czekają miasto?
6: Budynek utrzymany jest ogólnie w bardzo dobrym stanie. Po prostu jako zarządca budynku musimy dbać również o ten stan, jego stan techniczny. Stąd niezbędne jest pomalowanie. W minionym roku pomalowaliśmy sąsiednią klatkę schodową. Teraz przyszedł czas na kolejną.
4: A skoro o remontach, to jeszcze o pracach na największym kamienicznym podwórku we Wrocławiu.
6: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
4: Największe podwórko we Wrocławiu, ono ma już pewne prace za sobą i jeszcze pewne prace przed nim.
6: Tak, podwórko na Ubinie w kwartale ulic Nowowiejskiej, ulicy Jedności Narodowej Daszyńskiego, a także ulicy Żeromskiego jest jednym z większych podwórek we Wrocławiu i ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Taką mogłabym powiedzieć, można by powiedzieć społeczną, ponieważ remonty zapoczątkowali sami mieszkańcy, ponieważ chcieli, ażeby na tym podwórku powstał plac zabaw i tak też się stało.
4: Wrocławski budżet obywatelski.
6: Był to projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak też się stało. Projekt wygrał. Plac zabaw powstał. Bardzo przyjemny zestaw do wspinaczki, urządzenia do balansowania. Pojawiły się też tablice sensoryczne, a także, co ciekawe, takie mini trasy rowerowe dla młodszych użytkowników. I to był taki pierwszy sygnał do zmian, które zaczęły się dziać na podwórku, ponieważ projekt WBO został rozbudowany. Dostał wsparcie Zarządu Zasobu Komunalnego i my już w październiku ogłosimy przetarg na roboty budowlane, które będą kontynuacją tego placu zabaw. Powstanie mini skatepark, będzie więcej nasadzeń zieleni. Co ciekawe, kiedyś na tym podwórku był taki labirynt stworzony z zieleni, z krzewów i on zostanie zrekultywowany, naprawiony, dosadzona będzie nowa zieleń, taka, żeby dzieciaki mogły dalej korzystać z tego labiryntu.
4: To jest jedna z części, tak? Bo nie ostatnia tych prac.
6: Nie ostatnia. Pomimo tego, że w październiku ogłaszamy przetarg na roboty budowlane, podwórko, które ma ponad 2 hektary, będzie zaaranżowane w całości. Będziemy szukać wykonawcy, projektanta, który nam przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową na całość już podwórka, czyli już nie tylko ta plac, nie tylko ten plac zabaw bliżej ulicy Żeromskiego, ale mówimy teraz już o zagospodarowaniu całego kwartału. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ nawiązaliśmy współpracę przy pomocy Wydziału Klimatu i Energii z instytucjami zewnętrznymi, ponieważ bardzo nam zależy na tym, ażeby wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym, które aktualnie następują. Chcemy zadbać o retencję wody. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już od wielu lat, w momencie kiedy wprowadzamy zieleń na podwórko, dbamy o to, ażeby to były takie rabaty bezobsługowe, czyli takie, kiedy zieleń już raz posadzona, nie będzie potrzeby jej dosadzania, nie trzeba będzie wymieniać tej zieleni, na przykład z powodów takich, że rośliny miały za sucho i uschły. Patrzymy na podwórko pod kątem właśnie takim, czy ono jest dobrze nasłonecznione, czy ono jest bardziej, ma cień, czy ono, nie wiem, ma stoiny wodne. I tak dobieramy zieleń, ażeby ona się przyjęła i żeby dobrze wzrastała.
4: I są inne kwestie zapewne do rozwiązania. Śmietniki, miejsca parkingowe, drogi przejazdowe. Będzie to dogadywane z mieszkańcami podwórka?
6: Zdecydowanie tak. Projektant, który zostanie wybrany, to będzie jego zadanie. On będzie musiał przygotować koncepcję, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Po pierwsze, on przygotuje koncepcję już w oparciu na to, co zastanie. Czyli plac zabaw, który już powstał, oraz rozbudowaną część sportową. Spotkamy się również z mieszkańcami, bo to ich decyzją będzie, co dalej na podwórku. Na pewno będziemy musieli zadbać o miejsca postojowe, o miejsca zbiórki odpadów, a także wytyczenie ciągów pieszych i pieszokomunikat pieszojezdnych.
4: To jesteśmy na takim etapie przygotowania do tych prac. Kiedy będziemy mogli mówić o efektach?
6: Mieszkańcy na pewno będą widzieć cały czas, że coś się dzieje na podwórku. Te zmiany, które zaszły w poprzednich latach, teraz w październiku, kiedy ruszą kolejne prace remontowe, to będzie kolejny sygnał na to, że prace dzieją się na podwórku i one będą trwały. Już wspomnieliśmy, podwórko ma 2 hektary, czyli jest bardzo dużo, zatem remont na tym podwórku może potrwać nawet do 2030 roku.
4: No właśnie, to jest takie podwórko, ogromne podwórko kamieniczne, ale są tam też oficyny. Jak to się stało, że ono jest tak duże?
6: Podwórko dzisiaj bardzo duże, wcześniej wyglądało zupełnie inaczej. Na podwórku mieściły się fabryki, zakłady, które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, ale pozostały fundamenty, więc zobaczymy, co odkryjemy przy pracach budowlanych.
4: I jeszcze jedna ciekawostka. Kiedyś na terenie tego podwórka mieściły się winnice. A teraz już, tak jak obiecałam wcześniej, przenosimy się na drogi Wrocławia i Dolnego Śląska.
5: Eksperci radzą mieszkańcom Wrocławia.
3: Komisarz Rafał Gredżuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
4: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
3: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Druga sprawa. Jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia. Od 5 lat musi mieć prawo jazdy. Nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości. Wtedy po trzech takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią dwa wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba osiągnie, przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
4: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
3: To już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie, dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5. No a chciałbym przeszczyć, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego, kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia.
4: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
3: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku, bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
3: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym szczelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków.
4: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
3: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
4: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
3: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
4: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
3: Dokładnie. Szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni. Piesi są mniej widoczni, bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedzie samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność, nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no, z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
4: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabiorę Was na Plac Budowy i do teatru. Stowarzyszenie Kobietostan to wrocławska grupa, która robi teatr w miejscach, gdzie właściwie nikt się tej sztuki nie spodziewa. W więzieniach, schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności i w domach samotnej matki. Co dokładnie robią aktywistki, z kim pracują i co chcą pokazać publiczności, o tym w drugiej części programu, a teraz, tak jak obiecałam, Plac Budowy, Brochów i Łopata Wbita, a za niespełna 2 lata ma powstać tam 200 mieszkań na wynajem. TBS Wrocław zaczyna budowę. W bloku na parterze będzie miejsce na duży sklep, lokale usługowe, przedszkole i miejską bibliotekę, a także na nową siedzibę Rady Osiedla. Inwestycja ma spełniać standardy zielonego budynku, będzie instalacja fotowoltaiczna na dachu, a w pobliżu powstanie zielony skwer.
5: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
11: Symbolicznie wbijamy pierwszą łopatę pod budowę mieszkań od TBS Wrocław w ramach inwestycji na osiedlu Brochów. Spotykamy się tutaj w miejscu szczególnym. Ruszamy pełną parą z budową 200 mieszkań na stabilny i tani wynajem we Wrocławiu. Nie jest to po prostu budowa, to jest największa inwestycja, którą TBS Wrocław realizuje w ramach swojego planu rozpisanego do roku 2028. Poproszę panią prezes Iwonę Gosę o kilka słów.
12: Inwestycja planowana jest do oddania, już do zasiedlenia w drugim kwartale 2028 roku. Wykonawca rozpoczął już ciężkie roboty związane z wykopami pod część garażową. Inwestycja jest i będzie przyjazna dla mieszkańców. Spełniamy standardy zielonego budynku. Będzie dużo zieleni, będzie woda opadowa zagospodarowana w dużej części na terenie inwestycyjnym. Będzie zagospodarowany skwer zielony, będą ławki, przyjazne obszary dla mieszkańców po to, aby sobie również móc odpocząć od ciężkiej codzienności. Patio będzie zlokalizowany, plac zabaw dla najmniejszych mieszkańców. Co ważne do zaakcentowania jest również, że w części parterowej budynku będą lokale usługowe. Będzie również znajdowała się część społeczna i przewidziane jest tutaj przedszkole, jak również miejska biblioteka publiczna. Znajdą również swoje powierzchnie wielkopowierzchniowy sklep, jak również drobne lokale usługowe. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że te prace już się rozpoczęły i już są w takim zaawansowaniu. Dziś symbolicznie zaakcentujemy te prace po to, żeby, mam nadzieję, w 2028, może na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, inwestycje odebrać i oddać do użytkowania.
5: Wrocławianie z pasją.
10: A teraz reżyserka Agnieszka Bressler i pedagogzka Iwona Konecka opowiedzą o Kobietostanie.
13: Kobietostan jest wrocławską organizacją równościową, która za taki swój cel, za misję stawia sobie przywracanie głosów niesłyszalnych, tych historii, które są gdzieś ukryte, uwidacznianie tego, co na co dzień gdzieś w tym dyskursie publicznym nam się gubi, tych wszystkich tematów, przede wszystkim tematów dotyczących kobiet, które chcemy przywrócić na powierzchnię.
14: Kobietostan to jest taka kraina, w której możliwe są rzeczy, które często naokoło bywają niemożliwe i wśród nich jest przede wszystkim spotkanie. Takie szczere, otwarte, w bezpiecznej atmosferze, no i twórcze. My pracujemy w dużej mierze z kobietami, na przykład w tym roku we Wrocławiu, z kobietami z doświadczeniem kryzysów różnego rodzaju. Też często pracujemy z kobietami osadzonymi, ale też ze wszystkimi nami,
13: które potrzebują spotkania i potrzebujemy porozmawiać i poujawniać rzeczy, które nam są bardzo bliskie, a które w takim szerokim dyskursie nie są słyszane. Na przykład poświęcone tematom menstruacji i menopauzy, które ja też współtworząc ten spektakl na własnej skórze doświadczyłam, jakie to jest poruszający i wzmacniający moment, kiedy możemy te rzeczy, które zwykle szepczemy tylko najbliższej przyjaciółce albo mamie na ucho, powiedzieć sobie głośno. Daje taką ogromną siłę w poczuciu, że ja nie jestem z tym sama.
10: W jaki sposób pracujecie z kobietami?
15: Tworzymy teatr partycypacyjny i ta partycypacja, czyli to uczestnictwo, odbywa się na wszystkich poziomach. Praktycznie nigdy nie przychodzimy do grupy z gotowym tematem, czy z gotowym, nie wiem, scenariuszem, wizją spektaklu, tylko to jest coś, co powstaje z tego spotkania. Poszukujemy tematów, które są dla nas ważne, ale też później sposobów przekucia tego tematu w jakąś opowieść sceniczną. Współpiszemy scenariusze, wspólnie się pochylamy nad tym, w jaki sposób widz czy widzka w ten spektakl wchodzi. Często to są działania jakoś interaktywne i od początku do końca uczestniczki naszych warsztatów, a później spektakli są jakby zaangażowane, czują się odpowiedzialne za te procesy, mają poczucie, że to jest coś, co robimy wspólnie, razem i że to jest nasza wspólna opowieść. Pamiętam, jak realizowałyśmy spektakl w zakładzie karnym i to były takie bardzo trudne historie, którymi dzieliły się dziewczyny i jedna z nich powiedziała nam wtedy, że to, co jest niewypuszczone, rośnie w środku i że to uwolnienie jest takimi drzwiami, które można odemknąć, żeby wypuścić z siebie te trudne tematy, zintegrować je i w ten sposób teatr może być też terapeutyczny.
10: Jakie wam się pojawiają tematy, jakie zagadnienia, z czym kobiety pracują z wami?
13: Mówimy i rozmawiamy i potem razem mówimy i o tematach trudnych, na przykład związanych z wykluczeniem społecznym, bo proszę sobie wyobrazić, jaka stygma jest na kobiecie, która odbywa karę pozbawienia wolności. Co się dzieje z nią i jej otoczeniem, kiedy ona potem wychodzi na wolność. Ale rozmawiamy też o tematach takich ku sprawczości i ku zmianie, na przykład co to znaczy, że kobieta może mieć władzę.
15: Dwa nasze spektakle dotykają takich tematów, które właśnie wypłynęły z rozmów. Z jednej strony nasza wrocławska grupa warsztatowa kobiet zaprasza na pokaz zejścia, czyli takiego zdarzenia performatywnego, spektaklu, który mówi właśnie o zmaganiu się z kryzysem. Zejście jako trochę też metafora depresji i tego, co można wziąć, w jaki sposób przekuć tą słabość w siłę, w jaki sposób pozbywszy się tych wszystkich masek, które narzucane mamy społecznie, możemy też z momentu trudności znaleźć w sobie siłę, żeby powstać. Zejście, ale też w drugą stronę. Wyjście, wzrośnięcie. A druga nasza propozycja to Matkopolis, spacer po braku, w którym z kolei przyglądamy się znowu tematowi niewidocznemu, czyli opiece nad dzieckiem w przestrzeni publicznej, tej matce, która zmaga się z niedostosowaniem miasta do potrzeb opieki nad dzieckiem, z krawężnikami, z brakiem przewijaków, ale z drugiej strony przede wszystkim zmaga się z oceną, zmaga się z wzrokiem, z opiniami wszystkich dookoła, którzy uważają, że dla tego dziecka i dla tej matki najlepsze miejsce jest w domu, a nie na ulicy, a nie w restauracji, a nie na wydarzeniu kulturalnym.
10: I broń Boże, żeby karmiła w przestrzeni publicznej.
15: Broń Boże, właśnie dlatego jesteśmy po wydarzeniu Karmimy Piersią na Świdnickiej, w ramach którego zaprosiłyśmy matki karmiące piersią do tego, żeby wspólnie usiąść na krzesłach performatywnie w obecności przechodniów i nakarmić dzieci po prostu.
10: Wspomniałaś o tym właśnie, jak miasta są albo nie są przystosowane. A jak to wygląda we Wrocławiu z twojej perspektywy?
15: Ja jestem na świeżo, bo jestem mamą dwulatka i dla mnie to było odkrycie miasta na nowo. Dla mnie to były po prostu historie tych dni, kiedy ja się bardzo spieszyłam i przyjeżdżały 3 tramwaje wysokopodłogowe pod rząd. Albo kiedy wysiadałam z tego tramwaju, klinował mi się wózek i nikt nie był w stanie mi pomóc, a tylko rzucić komentarzem typu: pani nie wie, że się z tramwaju wózkiem tyłem wysiada. Ja nie wiedziałam, robiłam to po raz pierwszy. To też były dla mnie takie trudne momenty. Momenty, kiedy ktoś w restauracji wstaje i się przesiada do innego stolika gdzieś dalej, bo ja karmię piersią. Myślę, że ten spektakl jest takim właśnie naszym wspólnym głosem o tym, żeby zaznaczyć, że to jest nasza przestrzeń. Przestrzeń publiczna jest też przestrzenią dzieci, jest przestrzenią matek, karmiących, matek z dużymi wózkami, matek nieogarniających, bo my nie musimy ogarniać cały czas. Potrzebujemy też tej pomocy.
14: Mamy też fajny feedback od osób, które nie mają tego doświadczenia rodzicielstwa w mieście, że odkrywa się przed nimi świat, który do tej pory był tuż obok, ale nie był widoczny. Ja na przykład, odkąd zrobiliśmy ten spektakl, inaczej parkuję, ale też naprawdę można, i teatr na to pozwala, wejść nie tylko poprzez dysputę intelektualną, ale też poprzez metaforę i emocje w świat, którego nie znamy na co dzień.
5: Tym żyje Wrocław.
10: To powiedzmy trochę o festiwalu Femini City.
14: Najpierw zejdziemy do podziemi. Czyli zaczynamy od tego projektu, o którym mówiła Agnieszka, Zejście. To są wrocławskie kobiety, które opowiadają o doświadczeniach własnych kryzysów i razem zastanawiamy się, co w tym kryzysie można dla siebie odnaleźć. Zaraz po zejściu spotykamy się przy długim stole i odbędzie się dyskusja, która dopuszcza każdego do głosu, w której nie ma wyróżnienia panelistek. To jest dyskusja przy długim stole i to jest format, który sam się moderuje. Po prostu osoby, które chcą zabrać głos, zajmują miejsce przy stole. Tych miejsc ograniczona ilość. Jeżeli ktoś skończył mówić, zwalnia miejsce dla kogoś nowego i nie ma nikogo, kto moderuje dyskusję. Mamy natomiast wspólny temat i to są prawa kobiet na stół. Czyli rozmawiamy o tym, co wciąż nas dotyczy i mogłoby wymagać zmiany lub jest przestrzenią jakichś naszych marzeń. Pytasz nas o to, jak my wybieramy te tematy. Jest szansa na doświadczenie całego kalejdoskopu tematów ważnych dla kobiet nie tylko u nas we Wrocławiu, czy w ogóle w Polsce, ale dla Serbek, Słowenek, Francuzek, Węgierek mieszkających w Rumunii jako mniejszość. I te tematy są różne. Od młodych francuskich feministek, które ze swojej perspektywy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle, ale też na jakich warunkach kobiety miałyby uczestniczyć w polityce i co to może przynieść. Spektakl, który współtworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy właśnie kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej, a spektakl z Serbii negatywnych stereotypów związanych z kobietami, które prowadzą i klisz też kulturowych potem do przemocy na kobietach, a czasem nawet kobietobójstwa.
15: Staramy się te spektakle łączyć z wydarzeniami towarzyszącymi. Takim szczególnym dla nas punktem programu jest wieczór, kiedy w piekarni spektaklowi od pierwszej do ostatniej, czyli właśnie temu naszemu słoweńskiemu spektaklowi o menstruacji, towarzyszyć będzie otwarcie po raz pierwszy we Wrocławiu instalacji Czerwony Namiot Izy Moczarnej Pasiek. To jest taka ogromna konstrukcja namiotu stworzonego z prac wykonanych przez uczestniczki warsztatów menstruacyjnych. Ten namiot będzie scenografią spektaklu. Na koniec spektaklu on zjedzie w dół i zaprosimy publiczność do wejścia do środka, do udziału w takim symbolicznym kręgu menstruacyjnym, czyli do udziału we wspólnej rozmowie o menstruacji. Cały festiwal kończymy zaś w niedzielę po spektaklu Matkopolis Spacer po braku, czyli tym spektaklu o macierzyństwie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta, panelem dyskusyjnym, który poprowadzi Alina Szeptycka pod tytułem Uwidacznianie, gdzie wspólnie z zaproszonymi gościniami z różnych wrocławskich organizacji kobiecych czy równościowych, z działaczkami, z aktywistkami, porozmawiamy o tych wszystkich tematach, które wymagają naświetlenia, a w drodze na spektakl i na debatę, idąc korytarzem Instytutu Grotowskiego, będzie można zobaczyć wystawę Fundacji na Rzecz Równości Szlakiem Dolnoślązaczek, czyli wystawy, która gromadzi portrety kobiet Dolnego Śląska, ważnych kobiet, działaczek, ale często działaczek, o których my nie wiemy. Znowu uwidaczniając te wizerunki.
14: My wielokrotnie spotykamy się z reakcjami nie tylko pełnymi wdzięczności, ale też takiego głębokiego poruszenia związanego z właśnie byciem szczerą w jakiejś szerszej wspólnocie. My pracujemy też z mężczyznami, ale często tworzymy społeczności tylko kobiece, w których pewne tematy i pewien sposób rozmawiania jest inny, ale też dbamy, żeby to była wzmacniająca kobieca społeczność. I łez, i emocji, ale też takich małych odkryć, które kobiety odkrywają same dla siebie. I to się wydarzy właśnie u nas w tej krainie kobietostan.
5: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
10: Agnieszka Breslew jest też laureatką plebiscytu Wrocławianka Roku. Została doceniona za działalność artystyczną, bo jak argumentowała kapituła kilka lat temu, dzięki swoim projektom przywraca nadzieję i sprawczość osobom wykluczonym. A ja przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatury w tegorocznym plebiscycie Wrocławianka Roku. Można to zrobić przez specjalny formularz, a zgłoszenia są przyjmowane do 16 października.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
16: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
17: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas będzie teraz o legendarnym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej, bo tam trochę zmian. Przy Oporowskiej ruszyła rozbiórka odkrytej trybuny i to dopiero początek prac. Mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.
5: Aktywnie we Wrocławiu.
18: 3982 miejsca, tyle było, tyle krzesełek przekazanych dolnośląskim klubom piłkarskim. No właśnie, wielka tradycja tego stadionu, 77 rok, Mistrzostwo Polski, wielcy piłkarze także na tym stadionie. Natomiast krzesełka posłużą w klubach, piłkarskich klubach tu okolic Wrocławia i samego Wrocławia. I teraz bardzo proszę, no właśnie, żebyśmy te krzesełka symbolicznie, a nawet całkiem realnie wręczyli, bo mamy je przygotowane, także bardzo proszę prezesa Śląska, ale też dyrektora MCS-u, no takie symboliczne, nawet całkiem realne przekazanie krzesełek.
19: Słuchajcie, ja mam dziesiątkę.
20: To trochę to waży.
19: To ja
20: dobrze byłoby na tym.
19: Dziesiątkę chcesz?
18: Tak jest.
19: Dobra.
18: Dziękuję bardzo. Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy, dzięki. Niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
21: Dokładnie, trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie. Sporting Wrocław, dziękuję.
20: Kureczka, bo widać jak dla obrońcy.
19: Dla obrońcy,
20: zgadza się. Bardzo dziękuję.
19: Bardzo posłuży.
20: Dzięki.
22: Możemy się pochwalić tym, że miejsca zostały przygotowane. Na pewno na kilkanaście sztuk miejsc się znajdzie.
23: Wojciech Lewera, Sparta Marszowice.
22: Przede wszystkim tym młodym, którzy dzisiaj mają zaledwie 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek, bo na pewno z ich strony, jak wiemy, strony dzieci tak młodych, często pojawiają się pytania i na pewno jako pierwsi zostaną poinformowani.
21: Tomasz Kucharski, Sporting Wrocław.
24: Jako dziecko przychodziłem na Oporowską i kibicowałem z tych krzesełek i tu panu Remigiuszowi i kolegom z liceum, bo tu Grzesiu Podstawek grał. Jakby teraz na Sporting Arenę trafią te krzesełka, no i zastąpimy ławeczki rozkładane na krzesełka z Porowskiej, także też osiedlowy sport będzie tutaj doceniony.
25: Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.
4: Proszę opowiedzieć, jaki jest plan tych prac?
25: Mówimy tu o zewnątrz, tak, bo teraz tutaj stoimy koło naszej trybuny, tak, już historycznej. Chcemy ją rozebrać. W tamtym roku widzieliśmy drzewa tak naprawdę tutaj na całym kompleksie na Oporowskiej. Teraz rozpoczynamy. 16 września podpisaliśmy umowę z inwestorem, który te trybuny rozbierze z żelbetu i też z ziemi ten wał nasypowy będzie wyrównany. I chcemy tutaj boisko poszerzyć o kolejną jakby funkcję sportową. Oczywiście to będzie też murawa zielona, naturalna. Takie też są wymagania i prośby od dyrektora sportowego WKS Śląsk Wrocław, bo to ma być przede wszystkim dom treningowy dla pierwszej drużyny, drugiej drużyny i Akademii Kobiet. I to chcemy zrobić. Mamy też plany związane przy ulicy Krócej z boiskiem, które chcemy powiększyć, zrobić je, żeby one było pełnowymiarowe, miało wymiary 105x68. No i później sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych, tak naprawdę będziemy etapować i chcieć robić jeszcze kolejne etapy. Na pewno będziemy chcieć oświecić tą trybunę, która tutaj jest po prawej stronie zadaszona. Tam też chcemy zrobić sektor dla gości. Ten z tyłu wał od ulicy Krócej też chcemy go rozebrać, żeby tam też zrobić funkcje też sportowe, żeby boisko miało trochę oddechu, nie było zadeptywane. W związku z tym będą takie poboczne rejony zielonej murawy do treningów motorycznych, szybkościowych, wydolnościowych dla piłkarzy.
4: Prace przy Oporowskiej, ile potrwają?
25: To zależy też od środków finansowych, jakie będziemy mieć, bo one nie są niestety te prace jakby tanie. Staramy się to etapować, w zależności od środków, jakie miasto nam zapewni, jakie postaramy się pozyskać, tak to będziemy też etapować. Na razie tu jest tylko taka pierwsza przymiarka, mamy jakąś koncepcję, która jest przemówiona, przegadana z dyrektorem sportowym Śląska, z Akademią Śląska Wrocław. Jakby zgadzamy się do idei tej tej koncepcji, no i teraz tylko środki finansowe nas jakby ograniczają do tego, żeby to robić, tak? No ale jak myślę, że w ciągu roku, dwóch na pewno tutaj będzie jeszcze więcej tej pracy pokazanej i będzie widać te efekty.
4: Te prace, co one zmieniają w treningach sportowców?
25: Tak naprawdę dodają im jakość, tak? No bo teraz to boisko jest jakby głównym miejscem treningowym i tutaj wszystkie treningi są robione. To boisko nie powinno być tak obciążone, one powinno pracować może 5 godzin dziennie, może nawet mniej. W związku z tym, no, polepszy się jakość treningów tak naprawdę i komfort przede wszystkim pierwszej drużyny i drugiej drużyny. No i też to boisko, będąc lepsze, będzie też lepsze do wykorzystania dla piłki nożnej kobiet, bo tutaj są mecze piłki nożnej kobiet rozgrywane, no więc polepszy się jakość i treningowa, i jakby obiektowa.
4: A w trakcie remontu?
25: W trakcie remontu tak mamy zaplanowane, żeby oczywiście to boisko miało dalej swoją funkcję i mogły być rozgrywane treningi i mecze. Mamy to tak to zaplanowane z dyrektorem sportowym, żeby nie było żadnych takich zamieszań, żadnych jakichś kolidacji z treningami czy przygotowaniami do ekstraklasy, do dalszych rozgrywek.
4: Uspokaja pan też działkowców?
25: Tak, bo to są takie zawsze społeczne niepokoje, jeżeli coś tutaj rozbieramy. Różne były słowa, że tu jakiś deweloper, będą jakieś budynki budowane. Absolutnie to jakby dementuje. Ta funkcja sportowa, historyczna tego stadionu zostaje, tutaj się nic nie zmienia i oczywiście nie będziemy ingerować poza teren, powiedzmy tutaj Oporowskiej 62, czyli działkowcy mogą spać spokojnie, tutaj od strony Krupniczej też, od strony ulicy tutaj Krótszej też mogą ludzie spać spokojnie, absolutnie nie będziemy ingerować poza teren tutaj sportowy obiektu.
4: Porozmawiajmy jeszcze konkretnie o finansach, to co już możemy powiedzieć.
25: Tak, teraz ta trybuna nas kosztuje prawie 3,5 miliona złotych, jej rozbiórka i wyrównanie tego terenu. Później jeszcze nie mamy wycenionych tych wszystkich prac dodatkowych, gdyż tak naprawdę trwały rozmowy z zarządem Śląska Wrocław, co tu konkretnie powinno powstać, więc teraz jest etap, mamy wstępną koncepcję, teraz będzie etap na projektowanie, na wycenianie i na etapowanie tych prac po kolei, no i żeby je po prostu wprowadzić i robić. To te pomysły, które żeśmy omawiali, one są jakby wystarczające dla Śląska Wrocław. Z dyrektorem Gliskim dość długo żeśmy rozmawiali, nawet parę godzin o tym temacie. Oni przede wszystkim potrzebują ten teren do treningów, tak? I żeby to boisko było odciążone i tamto treningowe. Właśnie te pasy dużej zieleni, ale naturalnej trawy, to jest potrzebne dla piłkarzy, to jest teraz nieodzowna sprawa. No to jest potrzebne, im to w zupełności wystarczy. No i oczywiście też myślimy może tam od ulicy właśnie Krótszej, żeby tam też powstał taki już osobny obiekt, osobny budynek typowo dla drużyny pierwszej, tak? To są jeszcze marzenia, bo to oczywiście determinują środki finansowe, nic innego, ale mamy też to w projektach, mamy to w jakimś tam etapie, w jakimś planie, żeby drużyna pierwsza miała tam swoje miejsce, swoją odnowę biologiczną, swoją salę żywieniową, a tutaj była drużyna druga, Akademia Śląska i dziewczyny. I chcemy zrobić dwa pełnowymiarowe boiska 105x68, a tą trybunę dla gości zamontować tutaj na tej trybunie zadaszonej, zamkniętej.
4: Rozmawiamy o przebudowie stadionu przy ulicy Oporowskiej. Wcześniej mówiło się, że to jest kwestia czasu, kiedy Śląsk przeniesie się na Nowe Żerniki, że tam będzie Akademia Śląska Wrocław. Co więc się zmieniło?
25: Nowe Żerniki, cały czas inwestycja trwa, tylko proszę zrozumieć, że tam jest kilka rzeczy, które się muszą połączyć. Teraz tam jest przestawiany słup wysokiego napięcia, tak? To nie jest od nas zależna inwestycja, to robi Tauron i wrocławskie inwestycje, tak? Tam też teraz w tym momencie jest wkładana jakby przez MPWiK woda, ścieki i dopływ wody, więc te rzeczy są od nas niezależne, bo to robi kilka jakby podmiotów naraz. Szczęśliwie przejmujemy teren budowy, już jest rozkładana tam kanalizacja pod ten pełnowymiarowe boisko z balonem, plus cztery boiska też pełnowymiarowe, więc to się już dzieje, to mamy zaplanowane, zabudżetowane i to się ma wydarzyć 28 roku, więc te prace jakby idą równomiernie, co nie zmienia faktu, że Akademia jakby też tam swoje miejsce znajdzie. Rozmawialiśmy też na przykład o boisku pod balonem, czy tutaj jest sens to robić. Dyrektor stwierdził, że nie ma tego sensu tutaj robić, gdyż pierwsza drużyna z takiego boiska może kosztować może 3-4 tygodnie, może miesiąc w roku, więc nie ma sensu, jak takie boisko powstanie na Żernikach, więc ona będzie automatycznie do wykorzystania do pierwszej drużyny. Wyszło nam na to, że właśnie te rzeczy możemy zrobić, a dlaczego ten budynek dla pierwszej drużyny? Oni tu są na miejscu, oni tu mają swoje miejsce treningowe, to nie chodzi o budynek wielce rozbudowany, tylko taki, żeby byli osobno, jak to jest po prostu w każdych takich porządnych klubach europejskich. Ta pierwsza drużyna zawsze jednak ma swoje miejsce, to chodzi o taki budynek. Oporowska będzie tą bazą treningową dla pierwszej drużyny, jeżeli powstanie, bo to mamy też etapy, tak? Jeżeli powstanie na Nowych Żernikach ten element tych boisk dla pierwszej drużyny, więc one tam się przeniosą, ale zawsze mamy drugą drużynę, mamy Akademię Śląska Wrocław, więc tutaj to boisko na pewno będzie żyło i na pewno będzie wykorzystane. Dotacje jakby prowadziła Fundacja WKS Wrocław, bo takie były też konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na takie mogła Fundacja wystartować, wystartowała. W międzyczasie sprawy przejęło miasto, że tak powiem, i teraz MCS Wrocław znowu ponownie złożył wniosek do Ministerstwa Sportu, w tym razem na konkurs strategiczny. Czekamy na rozstrzygnięcie, złożyliśmy dofinansowanie 20 milionów, czekamy na rozstrzygnięcie. zobaczymy, jaki będzie tego finał. Ten balon i te cztery boiska mają dofinansowanie z gminy Wrocław. Nie chcieliśmy też czekać, bo też jakby były jakieś obietnice, były o tym rozmowy. Wiadomo, to się już kilka lat przeciągało. No, Fundacja Śląska Wrocław miała takie możliwości, jakie miała. Wzięło to w swoje ręce miasto Wrocław i też, żeby pokazać środowisku, tak, że my tylko nie mówimy, tylko też działamy. No, rozpoczęliśmy te prace. Okazało się, że w budżecie gminy znalazły się te środki, mogliśmy je zabezpieczyć, więc na dzień dzisiejszy ruszamy ze środkami gminnymi. Oczywiście czekając na rozstrzygnięcie w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
1: To ile gmina zabezpieczyła na to?
25: 39 milionów, tak? Na pełnowymiarowe boisko z szatniami.

0: 4 boiska, czyli 5 boisk pełnowymiarowych, to naprawdę już pomożemy i WKS-owi, tak naprawdę, ale też klubom lokalnym, bo zawsze te kluby mają mało tych boisk i mają gdzie trenować.
1: Wracamy na ulicę Oporowską, gdzie ruszyła przebudowa stadionu, legendarnego stadionu Śląska Wrocław. Mówi były piłkarz, a obecny prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
2: Miałem tutaj rzeczywiście przyjemność 6 lat grać. Jak wjeżdżałem na Oporowską, to nie zapomnę, ciarki na skórze i włosy stawały dęba, więc życzę wszystkim, żeby ta historia dalej funkcjonowała z nami. Dlatego też, że w tych czasach już wszystko jest w social mediach. Tamte czasy jednak jeszcze muszą pozostać w naszej pamięci, w pamięci mieszkańców. Wielkich sportowców, wielkich piłkarzy, którzy z kibiców, z dzieci podających piłki stali się legendami, jak Tadeusz Pawłowski, jak Ryszard Tarasiewicz, jak Darek Sztylka, jak wielu innych piłkarzy. Zawsze też miło jest wspominać szersze grona i jubileusze, myślę, są dobrym do tego okazją. W przyszłym roku mamy 80-lecie i też zapraszam wszystkich byłych piłkarzy na liczne pewnie obchody. Rzeczywiście miałem tutaj przyjemność strzelić drugą bramkę w Ekstraklasie, ostatnią bramkę w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin w derbach w wicemistrzowskim sezonie, ale pierwsze 5 lat były nie zawsze łatwe, obarczone i awansem po 3 latach trudnych bojów, potem spadkiem, więc myślę, że takie jest życie nie tylko piłkarskie, ale właśnie i obiektów, i mieszkańców, że musimy też się wspierać w trudnych chwilach, a cieszyć tymi dobrymi. Faktem jest, że człowiek, który przeżył wiele, te emocje musi kontrolować. Wchodzi na stanowisko prezesa, cieszy się bardzo, ale musi też te emocje kontrolować. Podobnie z piłkarzem, który wchodził na tą murawę i widział rzeszę wspaniałych kibiców gromko dopingujących, choćby właśnie z tej trybuny. I podejrzewam, i zresztą też mogę to potwierdzić, jako kibic, który wiele razy z tej trybuny oglądał mecze, czy głównie rezerw z Śląska w ostatnich latach, odkąd mamy Tarczyński Arena, no to wiemy, że tutaj tylko mecze towarzyskie pierwszego zespołu się toczą i mecze Centralnej Ligi Juniorów i drużyny kobiet zawsze z tej trybuny, przyznam, oglądałem, a nie z tej krytej, mecze te towarzyskie i Centralnej Ligi Juniora, choćby kibicując Jakubowi Jezierskiemu, ale więc tutaj na pewno sentyment, piękna pogoda, była okazja również się poopalać podczas tych meczów, żartobliwie mówiąc, ale poważnie, oczywiście oznacza to pewien przełom, wykorzystanie tej przestrzeni na rozszerzenie infrastruktury treningowej, tak żeby pierwszy zespół miał jeszcze lepsze warunki do trenowania. Jesteśmy w czasach, że marzyć o wielkich rzeczach można i rzeczywiście każdy mógłby powiedzieć, że chciałby, nie wiem, 16 boisk, prawda? No, my marzymy o tym, żeby dla Akademii Piłkarskiej Młodzieżowej też powstał obiekt, który rozbudowuje się na nowych Żernikach, który już powstaje i tam ta większa liczba boisk pewnie będzie spełniała oczekiwania Akademii. Tutaj zgadzam się, że jakbyśmy mieli 4 płyty pełnowymiarowe trawiaste, też by nie było źle, ale takiego komfortu tutaj przestrzeni nie ma i postaramy się trenować z pokorą, że tak powiem, ale z pełnym profesjonalizmem, tak jak zresztą to się odbywało, ale też w tym momencie zawsze będę tak trochę namawiał do tego, żebyśmy mieli to z tyłu głowy, że jeszcze w Polsce nie mamy warunków na to, żeby konkurować z najlepszymi na świecie w aspekcie infrastruktury i tego pełnego komfortu. Oczywiście każdy z drugiej strony powie, że ten pełen komfort nie jest w wielu miejscach na świecie i choćby na Bałkanach, prawda, nie mają takiej infrastruktury, a dobrze grają w piłkę, więc bądźmy, miejmy tutaj jakby taką równowagę w tym wszystkim i my cieszymy się, że niedługo będzie możliwość inaczej konstruowania jednostek treningowych, przenoszenia, prawda, tego ciężaru treningu na pełen wymiar tutaj boiska przy krytej trybunie, ale właśnie na przestrzenie poszerzone, które będą na miejscu choćby tej trybuny.
1: A to wyjaśniał prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zacznę od fantastycznych wieści. Opera wrocławska odniosła wielki sukces w Warszawie podczas 20 już gali teatralnych.

0: Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury dolnośląska scena rozbiła bank. Tytuł najlepszego spektaklu roku zdobył balet Frida. Wrocławska opowieść o tej meksykańskiej artystce zdominowała kategorie taneczne i wizualne. Statuetkę dla najlepszej tancerki odebrała Karola Minardo za tytułową rolę Fridy. Nagrodzono również choreografię Anabel López Ochoa oraz kostiumy, wspaniale nawiązujące do meksykańskiego folkloru. Najlepszym śpiewakiem został Stanisław Kufliuk za partię Rodriga w Don Carlo, a Barbara Bagińska odebrała wyróżnienie za rolę Cześnikowej w Strasznym Dworze. Opera Wrocławska rozpoczyna więc nowy sezon artystyczny z pozycją ogólnopolskiego lidera, z 5 nagrodami i wyróżnieniami na koncie. Rzućcie więc okiem na repertuar, żeby nie przepadły Wam spektakle, które są podziwiane w całym kraju.
1: Czas wolny we Wrocławiu.
0: A teraz zajrzymy do księgarni, bo te najmniejsze księgarnie i antykwariaty świętować będą w najbliższych dniach. Będą spotkania z pisarzami, artystami, poetami. A więcej o tym opowiedzą moi goście.
2: Grzegorz Czekański, Tajne Komplety.
3: Basia Jaworska, antykwariat imienia Andrzeja Jaworskiego.
0: Jesteśmy w księgarni w Tajnych Kompletach i po raz 5 organizujecie festiwal małych księgarni.
3: Idea była prosta, no po to, żeby się skrzyknąć. Jest nas na tyle mało, bo każdy rok pokazuje, że się wykruszamy, że musimy się scalić i coś wspólnie zadziałać, żeby pokazać tej naszej społeczności wrocławskiej, która jest ogromna i chętna i świetnie współpracuje, że jesteśmy, że istniejemy, że robimy fajne rzeczy, że to nie tylko sprzedaż książek, ale też fantastyczne miejsce do spotkań, wymiany doświadczeń i takie miejsce, gdzie można naprawdę porobić dużo fajnych rzeczy.
2: Tak, idea festiwalu jest taka, żeby pokazać i przypomnieć ludziom o księgarniach i antykwariatach jako miejscach kolorowych, wesołych, mocnych i nie retro, vintage'owe, jakieś sztafarze tylko z książkami, ale miejsca, które też tworzą kulturę i są wrośnięte w tkankę miejską, tak? Czy to jest centrum handlowe Astra, Gondowianka, czy po prostu księgarnia działająca od lat przy ulicy Jedności Narodowej albo inne. Więc to jest to taka wspólnota miejsc, które nie konkurują, po prostu tylko raczej wiedzą o sobie, bo jest nas na tyle mało, że myślenie o tym w kategoriach konkurencji jest zupełnie jakimś żartem, nie? My chcemy wysyłać sygnał ludziom, że te miejsca są ciekawe, ważne i że same też tworzą ciekawe wydarzenia.
4: Powiedzmy troszeczkę o magii tych miejsc, o tym, czym one się charakteryzują, dlaczego tak warto o nich pamiętać, warto do nich wpaść, zobaczyć, co się tam dzieje w tych właśnie małych księgarenkach.
3: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż, zakup i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią, niekoniecznie kupić, ale za jakiś czas do niej wrócić, polecić to miejsce. To jest miejsce też spotkań. Nierzadko się zdarza, że wywiązują się bardzo fajne i wesołe dyskusje. U mnie spotyka się profesor ze swoim dawnym studentem i nagle są zachwyceni, że zupełnie na innym poziomie jest ta dyskusja. Więc to jest takie miejsce spotkań na mapie Wrocławia absolutnie niezbędne.
2: Sam chodzę po księgarniach, ilekroć gdzieś jadę po prostu po Polsce czy Europie i zawsze lubię ten klimat, te miejsca, tych ludzi, ale jednocześnie jako osoba, która prowadzi też tutaj jedną z księgarni, też widzę, jak mocno tego typu miejsca jak księgarnie przykuwają uwagę i też jakby kumulują takie osoby twórcze, które też jakoś są ciekawe świata, artyści, poeci, pisarze, jakby też ciągną do tego typu miejsc. A im jest ich mniej, no to tym jakby ta gęstość tych ludzi jest po prostu większa, tak? No bo jednak pula jest ograniczona. Także te księgarnie są miejscami, w których możemy spotkać kapitalnych ludzi, nie? I czy to jest artysta, aktor, czy po prostu ciekawy świata i książek odbiorca. I to jest też świetne. I księgarze, tak? Którzy sami potrafią wydobyć jakieś perełki, naprowadzić nawet na takie tropy, które się nie pojawiają od razu, wpisując prompt w chatboty, nie? Więc jakby tu jest przewaga ewidentna, po prostu chatbot wymienia, księgarze miażdżą AI i to jest ewidentne. Ten festiwal po prostu to jest tylko taki czas, kiedy sztuczna inteligencja leży i kwiczy.
4: Któryś raz podkreślacie, że tych miejsc jest coraz mniej i rzeczywiście we Wrocławiu co jakiś czas słyszymy, że jakaś księgarnia upadła, że się zamyka albo że zmienia swoje przeznaczenie to miejsce. No, rozumiem, że rynek jest nieubłagany, tak? Że e-booki weszły, audiobooki weszły i weszły jakieś takie wielkie sieciówki. Jednak regulują to, jak ten rynek wygląda.
2: Rynek jest... Ja nie pamiętam czasów, które były dobre dla księgarni. Ja się pojawiłem, powiedzmy, kiedy był kryzys w 2008 roku i wtedy już było bardzo źle, nie? I potem było jeszcze gorzej. Księgarnie znikały z planszy i tak dalej. Ale po prostu, no, oczywiście jest jakaś selekcja miejsc, które się utrzymały. Myślę, że też się utrzymują trochę z tego względu, że po prostu mają ofertę i są jakieś, mają swój profil, są miejscami ważnymi. Myślę, że to jest społecznie, czy to są księgarnie osiedlowe, jak księgarnia Bieskupin, czy księgarnia Lekturka, czy antykwariat Przykuźniczej. Miejsca, które przykuwają i uwagę turystów i mieszkańców. Internet zmienił wszystko, tak? I chyba księgarnie są jednym z tych miejsc, które też mocno dostały w kość, ale to jest jakiś tam element tej całej opowieści. Trudny, ale nie jest najbardziej, powiedzmy, istotnym, tak? Także jest źle, no ale co z tym zrobić? No?
3: Chcielibyśmy tym festiwalem pokazać, że jesteśmy, że robimy świetne rzeczy, że tworzą razem z nami wspaniali ludzie, którzy, no ilekroć po prostu bez pieniędzy chcą z nami się w to zaangażować. Pokazujemy, że jesteśmy i tworzymy bardzo fajną społeczność. Jeśli mówimy, że to już jest piąty rok i my dalej funkcjonujemy i dalej przyciągamy tłumy, to znaczy, że nie jest tak źle, że ci ludzie chcą uczestniczyć w tym, że jest miejsce na to, żebyśmy funkcjonowali jak najdłużej i myślę, że to jest taka fiesta radości dla nas, tak raz w roku, że możemy się spotkać i razem poświętować i docenić te małe miejsca, bo jest ich coraz mniej, ale jeszcze jesteśmy.
4: To powiedzmy, co przygotowaliście?
2: Festiwal to taki worek, w którym są otwarte, z tego po prostu wylatują wydarzenia, które są, to są spotkania autorskie, koncerty, choćby na marokańskim instrumencie w księgarni, w centrum Arena. Dobór tych wydarzeń jest też taki, żeby możliwie szeroko przykuwać uwagę odbiorców i to będą też mocno nietypowe działania. Czy są to warsztaty z rzeźbienia w księgarni hiszpańskiej, ciche czytania w księgarni przy Oławskiej, czy to jest gra, kinie Nowe Horyzonty, gdzie księgarz Wojtek zawsze wymyśla jakieś piekielnie trudne, ale bardzo fajne konkursy, jeśli chodzi o kino, wiedzę o kinie, o książkach i oczywiście spotkania z autorami. Księgarnia pod arkadami ma kilka spotkań, na jednym z nich jest troje autorów, czyli takie właściwie no, całkiem spore to będą działania. Oprócz tego jakieś debaty, jedno z nich będzie spotkanie wokół książki Jak opodatkować miliarderów. Czyli słuchajcie, miliarderzy mogą się po prostu czuć zagrożeni po tej książce i po tej debacie. Także spektrum jest szerokie.
3: U nas z racji tego, że to jest antykwariat, no to spotkania z pisarzami jednak nie mogą się tak odbywać. U nas będzie wernisaż wyjątkowy, rzeźb Lenki Kubicy, która stworzyła serię Nową Wenus. To nietypowe podejście do kobiecego ciała, to takie troszkę więcej fałdek, troszkę więcej zwisającej skóry, mniej jędrne piersi. wsi. Chciałabym, żeby ta wystawa to był taki tylko pretekst do tego, żeby wspólnie z Lenką i z gościniami, które do nas przyjdą, porozmawiać o cielesności, o kompleksach, o samoakceptacji, o kulcie ciała, które cały czas gdzieś na nas wymusza to, że musimy być piękne. A co to tak naprawdę znaczy być piękną, idealną?
1: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
3: Zapraszamy na wykład takiego przewodnika, miłośnika historii Wrocławia, Mieszko Strzelczyka, pod tytułem Wrocław pod stopami. Chcemy zajrzeć wspólnie pod tym, co się kryje pod brukiem wrocławskim w kontekście zarówno schronów, jak i powracającej niczym bumerang dyskusji na temat metra. Wiemy, jak bardzo Wrocław jest pełen podziemi, tajemniczych tuneli, umocnień. Myślę, że dużo tajemnic zostanie zdradzonych, ale pewnie jeszcze dużo pozostanie ze znakiem zapytania. Będzie bardzo ciekawie.
2: Tajne komplety przygotowały właściwie 5 wydarzeń. Jedno są to głównie spotkania autorskie. Festiwal Miasto Mówi robił u nas spotkanie i to będzie spotkanie wokół książki o temat ośrodków czasowych PRL-u. Remontownia. Ciał i dusz. Temat, myślę, że bardzo ciekawy. Taka podróż nie tylko sentymentalna, ale też po prostu opowieść o miejscach, ludziach. No i będzie można sobie ciekawostki różne przypomnieć. Spotkanie z Agatą Sikorą, kulturoznawczyni też, która z perspektywy społecznej opisuje też stres. Nie tylko jako zjawisko psychologiczne, ale też jaka jest jego funkcja społecznie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to się też zapowiada spotkanie z Markiem Styczyńskim. Jest to osoba, która się zajmuje etnobotaniką i książka pod tytułem Ocalą nas małe drzewa. O tym, jak zatrzewienia i ciekawe gatunki drzew mogą nas ocalić. Marek jest też muzykiem, bardzo ciekawa postać. Jest współtwórcą Karpat Magicznych, więc to szczególnie polecam. Mamy tutaj całkiem solidną porcję wydarzeń. Kończymy 15 października spotkaniem autorskim, spotkaniem wokół książki Leszka Budrewicza, z którym też się połączymy. Mamy taką nadzieję. Z poetą, legendą opozycji wrocławskiej, dziennikarzem i taką kultową postacią. Także to będzie taki, myślę, że też mocny akord na koniec.
3: W księgarni Tak Czytam przy ulicy Oławskiej będzie ciche czytanie. To znaczy, że tuż po zmroku można przyjść nie dość, że ze swoją książką, ale też ze swoją poduchą, karimatą, ułożyć się w dogodnym miejscu i w wspólnym towarzystwie w ciszy poczytać książkę, pewnie potem podzielić się wrażeniami. Każdy może przynieść swoją książkę, ale księgarnia oferuje tyle tytułów, że nawet jeśli ktoś zapomni, to będzie z czego wybrać. Festiwal Księgarń to doskonała okazja do tego, żeby przyjść zazwyczaj już po zamknięciu danej księgarni lub antykwariatu, zobaczyć już w ciszy i spokoju, jak wyglądają nasze wnętrza, wspólnie spędzić czas z ludźmi, którzy naprawdę chcą podzielić się i własnymi doświadczeniami, i zainteresowaniami, opowiedzieć o swoich historiach. To taki moment, kiedy naprawdę możemy się spotkać. To nie musi być wielkie grono, ale parę osób i naprawdę spędzić wyjątkowy czas.
4: I coś, co chyba jest taką esencją, porozmawiać o książkach, o literaturze.
3: To jest doskonała okazja, żeby porozmawiać o książkach, doskonała okazja, żeby skłonić się do pewnych refleksji, nie tylko o książkach, ale i o sztuce. O tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, jak dużo jest świetnych ludzi, o których tak naprawdę nie wiemy, a my właśnie wtedy otwieramy dla nich drzwi i oni przychodzą i mogą się pokazać i to jest doskonała okazja.
1: Co słychać we Wrocławiu?
4: Wrocławskie małe księgarnie i antykwariaty możecie oczywiście odwiedzać przez cały rok, ale festiwal potrwa do połowy października. Jak już o czytaniu mówimy, to we Wrocławiu cały czas trwa akcja Wrocław Czyta. To taki trochę festiwal literacki, taka akcja społeczno-edukacyjna, która ma promować czytelnictwo w stolicy Dolnego Śląska. Dlatego po Wrocławiu jeździ specjalnie oklejony tramwaj. Zaczytany tramwaj, a w jego wnętrzu pasażerowie mogą otrzymać darmowe książki, a także uczestniczyć w takich mini wydarzeniach literackich i spotkaniach autorskich. Miasto planuje też zorganizować rekord Guinnessa w czytaniu książek. Wydarzenie nawiązuje oczywiście do słynnego gitarowego rekordu świata, który od lat odbywa się we Wrocławiu.
5: Reklama. Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na ikea.pl.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Jest 10. Dziś imieniny u...
11: Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Meloradio. Let's go!
12: Siemano, siemano, nie ma spania, lecimy z pierwszym afterem w Meloradiu. Gorące numery w tempie, które lubicie, żeby dobre melo nie skończyło się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Mam tu całą caluteńką szufladę ze skietami z naszej limitowanej edycji, skietami, o które pytają wszyscy, skietami, które wystąpiły na Tomorrowland, skakały na Sunrise Festival, które wydeptały parkiet na koncertach Koralowej Armina. Oj, gdzie one nie były z wami, słuchacze, i z naszymi gwiazdami. Jeżeli chcecie takie, to wyślijcie głosówkę i opowiedzcie, jak wyglądało wasze wczorajsze dobre melo. Gdzie byliście? Co robiliście? Z kim? No i czy udało się bez przypałów? Opcje wysłania głosówki jak zawsze znajdziecie na meloradio.pl. Wystarczy sobie to wbić na waszych smartfonach. W afterze to wy będziecie decydować, jaki numer zagramy w mocnym finale, ale o tym za chwilę. Teraz odpalamy pierwszy after w Meloradiu, bo kto powiedział, że w niedzielę o 10 nie może być imprezowo? After,
11: after w Meloradio. 3, 2, 1, let's go!
12: Think About Us, Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom. Ale najważniejszy jest gość, który to zremiksował, czyli Lucas Estrada. W afterze usłyszycie wasze ulubione imprezowe numery. Nierzadko w mega remiksach. Opoka, siema.

0: love is gonna save us.
1: Melo. Mocny finał. Ty decydujesz. My gramy. My gramy.
2: Dokładnie tak jest, wy decydujecie, my gramy, czekamy na wasze głosy w naszych storkach na Instagramie, bo głosujecie, czy dzisiaj nasz pierwszy after zakończymy numerem Show Me Love.

Czy może jednak Take Me Away? Wbijajcie na naszego Instagrama i dajcie znać, który numer podoba wam się bardziej. A teraz lecimy dalej z najgorętszymi numerami w Polsce. Four to the Floor, Offenbach i Sir Sailor w Melo Radio.

Underneath the Blue, Mossyman i Joel Creel. Takich numerów możecie spodziewać się w afterze co tydzień. Będziemy was zaskakiwać mocnym klubowym brzmieniem, żeby niedziela brzmiała jak sobota, bo o to w tym wszystkim chodzi. A teraz zapowiedziane nieco wcześniej w Fortu de Flor, no cóż, komputery czasami tak robią, że wciskasz Enter, a on leci gdzieś w kosmos. Offenbach i Star Sailor dla was. Dajcie znać, jak wczoraj się bawiliście, bo za najlepsze głosówki dzisiaj oddaję nasze skiety z limitowanej edycji. Oczywiście głosówki wy wysyłacie, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach.

Mega sztos ten Offenbach. Panowie zrobili moc, napisali do nas słuchacze. A może Skutera Weekend byście puścili? Kto wie, to od was zależy, czym będziemy kończyć każdy after. Dzisiaj macie dwie opcje do wyboru. Take Me Away albo Show Me Love. Sprawdźcie to na naszym Instagramie. No i głosujcie w naszych storkach. A teraz prawdziwy muzyczny ogień. Shimza i Fire, a więc trochę Afro House'ów w afterze, w Meloradiu.

0: Art Bat i David Guetta wzięli te swoje klucze, śrubokręty i taki remix ukręcili. Somebody that I used to know. No nie ma co ukrywać, że dużo lepsze niż w oryginale, panie Gotye, choć pana głos naprawdę brzmi wspaniale. Podglądam, kto prowadzi, jeżeli chodzi o mocny finał. No i Show Me Love na razie na przedzie. Halo, halo, gdzie jest ekipa Take Me Away, Four Strings? Czekamy na wasze głosy, wbijajcie na nasze storki, bo tam cała walka się toczy, a do mocnego finału coraz bliżej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery Allegro Wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart. Loteria.
5: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: na eventim.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chlebotek, gorąco polecam, lub Burger Kinga 50% taniej od 7 do 11 rano.
3: Ktoś powiedział pyszne.pl.

0: After w Meloradiu. Przedłuż sobie sobotę.
1: No dobra, dobra, cały czas czekam na wasze głosówki. Dajcie znać, jak minęło wam wczorajsze dobre melo. Gdzie byliście, co robiliście i z kim, i czy udało się szczęśliwie zasnąć, a może jeszcze się nie położyliście. Czekam na wasze głosówki. W zamian już wkrótce oddam nasze melo skiety. Wysyłajcie je wbijając meloradio.pl na swoich smartfonach. A to już I Like It, Alesso i Nate Smith w Afterze w Melo.

0: Jeżeli odlecieliście w kosmos z afterem Meloradia, no to właśnie o to chodziło. Call Me a Spaceman, Hardwell i Mitch Crown. Kto by pomyślał, że ten numer o 10.40 w niedzielę może brzmieć tak znakomicie. No dobra, jak się bawiliście wczoraj? Niektórzy na imprezkach, inni na imieninach zajadali się pizzą, ale jest i taki głos, proszę.
1: Siemano, ten after to totalny sztos. Ja wczoraj nigdy nie imprezowałem, bo jestem trochę przeziębiony, ale jak słucham dzisiejszej muzy w Meloradiu, to po prostu człowiek od razu robi się zdrowszy na ciele i na duszy. Pozdro.
0: Dzięki za ten głos, tak, dzisiaj nagradzam podlizywanie. To bardzo ważne, więc do ciebie, mordo, lecą dzisiaj nasze skarpety na lewą i prawą nóżkę, żebyś się więcej nie przeziębiał. Bo po co? Jesień może być piękna. Piękne mogą być też kolejne numery, które dla was jeszcze mamy. Przypomnę tylko, że cały czas głosujecie na mocny finał. Dwa numery walczą o to, żeby pojawić się na koniec dzisiejszego afteru w Meloradiu. Show Me Love, Laidback Lugi, Steve Angelo oraz Four Strings z numerem Take Me Away. Głosujecie w naszych storkach na Instagramie. Wbijajcie, wbijajcie, bo rywalizacja jest zacięta. Teraz sięgamy po, no, asa z rękawa samego Tiesto. To najnowsza propozycja od niego. Hard to be around. Ten numer pojawił się dopiero przed momentem, w piątek. Dajcie znać, jak wam się podoba i zróbcie głośno, bo to jest mocny, genialny.

0: Marlon Hofstadt, Substar, I Like, w Melo.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, my gramy.
0: Bo to wasz głos jest najważniejszy, to wy decydujecie, którym numerem będziemy kończyć co tydzień w niedzielę after w Meloradiu. Dwóch jegomościów rywalizowało o wasze głosy, dwa wspaniałe numery. Pierwszy z nich to było oczywiście Show Me Love.

0: Za ten numer odpowiada Laidback Logi, Steve Angelo. Druga propozycja. Jakże romantycznie brzmiące. Take Me Away od Four Strings. No muszę powiedzieć, że rywalizacja była bardzo zacięta. Do samego końca nie było wiadomo, kto wygra. Chociaż od początku delikatnie taki mały kroczek przed tym drugim numerem postawił numer.
1: Mocny finał. Tak jak lubisz.
0: Show Me Love. Tak, zdecydowaliście. Tak kończymy pierwszy after w Melu Radio. Laidback Logi, Steve Angelo. Róbcie głośniej.

0: Show Me Love, Laidback Look, Steve Angelo. To właśnie tym numerem kończymy pierwszy after w Melo Radio. No dobra, to teraz dajcie znać, jak wam się podobało, jak się bawiliście. Czekam na wasze głosówki, wiadomości oczywiście na naszym WhatsAppie. Z afterem wracamy za tydzień, ale w Melo impreza nigdy się nie kończy.
1: A już o 11 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Baza! Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
3: Ktoś powiedział pyszne.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: No siemanko, to wjeżdżamy w weekendowe Melo Fly High. Tobi Romeo, to jest pierwszy numer po 11 w Melo Radiu. Opoka, siema.

On Tonight, Silva Bampa w Melo Radio, to weekendowe Melo. Dajcie znać, jak mija wam to przedpołudnie. Jeśli macie ochotę, ślicie głosówki na naszego WhatsAppa meloradio.pl, wbijacie na smartfonach i tam wszystko się dzieje. A jak już sobie na meloradio.pl wejdziecie, to chyba żal nie skorzystać z opcji, by przyłączyć się do zabawy Szybka Kasa od Melo Radio, bo jutro ruszamy z kolejną rundą i kolejne stóweczki będą leciały prościutko na wasze konta. Wbijajcie meloradio.pl, warto tam zajrzeć w weekend. Young Leosia, Jonatan z Nocą Aniołów teraz. Jedną na boku 20.

0: Happiness is so sad. Takie numery mamy dla was w Melo Radio. W weekendowym Melo. Niedziela. A brzmi jak środek weekendu, co? My tak właśnie chcemy, żeby było, żebyście troszkę oderwali się dzisiaj od ziemi i pomyśleli o czymś przyjemnym. Alone. Alan Walker za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Haczyk. Nie zwlekaj, włącz weekendowe Melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
7: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
6: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
7: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
6: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

spokój. Natalia Nykiel, u nas spokoju nie ma. U nas jest głośno, imprezowo przez cały czas. Player meloradio.pl. Tam możecie sobie zagłosować na 30 Meloradia i do tego bardzo gorąco zachęcam, bo to ważne, żebyście mieli wpływ na to, co i jak gramy w Meloradiu. Jesteście dla nas najważniejsi. W piątki 18 oczywiście Pychu prezentuje wam to, jak głosowaliście w 30 na antenie, ale warto również zerknąć do propozycji. Bardzo fajne numery tam są. No i czekają na swoje miejsce w notowaniu. A teraz czas na Eli Oaks. Reasons. W weekendowym Melo.

0: Starlight Rangel w Melo Radio, prawie 12:00. A my już za chwilkę przejmujemy wasze miejsca tam, gdzie jesteście. Niektórzy w pracy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Inni na spacerach i wszędzie tam, gdzie będziecie, pojawił się ten oto gorący numer.
1: A już o 12:00 zagramy
0: Run, Run, River, David Guetta i A-Lock.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dzień dobry, cześć. Samo południe na zegarkach. U nas Run, Run, River, David Guetta, A-Lock. No to co, rozkręcamy się powolutku, rozkręcamy się w niedzielę. Opoka, cześć.

Thomas Gray, Heaven w Melo Radio, to weekendowe Melo. Niby za oknami taka jesień, nie najgorsza, prawda? Ta typowa polska złota, bo w ostatnich dniach sporo słońca było i temperatury takie całkiem przyjemne, te drzewka takie żółkniejące. No, ale jednak wieczorami robi się już chłodno. Jak człowiek pomyśli sobie, żeby rozpalić grilla, to dwa razy się zastanowi, czy aby na pewno ciepła starczy nie tylko dla kiełbasa, ale również dla niego. Dajcie znać, jak spędzacie weekendowe wieczory jesienią. Jakie macie najlepsze patenty na to, by jesienny wieczór, który zapada wcześniej, był po prostu miły. Duke Dumont i I Got You. Teraz czekam na wasze głosówki wiadomości.

0: Modelki włodarskie, każdy twój ruch, no każdy ich ruch jest wyjątkowy. Cudownie śpiewają, wspaniale tańczą, świetnie wyglądają. Miło dziewczyn posłuchać. A za chwilę posłuchacie Dua Lipy, Shauna Paula. Ich numer ma tytuł No Lie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. Góry Alp de Wes wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Felix Jan, Rain in Ibiza. Czy to możliwe, że tam w ogóle pada? Zadacie pytanie. No kto był ten, wie, że się zdarza. A to nawet były takie zdjęcia w internecie, jak to solidnie Ibizę zalewało w niektórych miejscach. Ale tam deszcz chyba nikomu nie przeszkadza. Najważniejsza jest dobra muzyka, dobry nastrój, dobry klimat, a tego z pewnością tam nie brakuje. Kto był, niech da znać, jak mu się podobało. Może jakieś wskazówki dla tych, którzy jeszcze nie byli, a chcieliby się wybrać, tylko nie wiedzą, jak zrobić pierwszy krok. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na WhatsAppie. Teraz Axwell i Bon z numerem Whatever Turns You On. Świetny klasyk.

0: Aino Corrida, czy jest wśród was ktoś, kto słyszy to pierwszy raz? No nie chce mi się wierzyć. United Nations, Laura Moore śpiewała w tym numerze, a za chwilkę śpiewać będą kolejni, grać będą kolejni, bo kolejna godzina weekendowego Melo przed nami. My już jesteśmy gotowi. A wy?
1: A już od 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

to promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo.

0: Poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Cześć, Self-Aware to jest pierwszy numer, który gramy dla was. Gramy z naciskiem na gramy, inni gadają, my gramy. Bo tak lubimy najbardziej. Lumix przejmuje antenę. Opoka, cześć.

Neptunika, what if? Co jeśli trafiłoby na wasze konto kilkaset złotych? Ot tak, po prostu. I moglibyście wydać na co chcecie. No właśnie, to pytanie, na co byście te pieniądze wydali? Czy macie jakieś potrzeby, czy czekacie na taki prezent z nieba, który pozwoli po prostu pójść do sklepu, spojrzeć w lewo, w prawo i wziąć to, co wam się spodoba? Czekamy na was, bo szybka kasa właśnie od tego jest, żebyście mogli spełniać swoje zachcianki albo potrzeby, no zależy, kto jak na to patrzy. Meloradio.pl, tam dajecie nam swoje zgłoszenia, a my od jutra w kolejnej rundzie zabawy dzwonimy do was i rozsyłamy pieniądze. King of the Jungle teraz w weekendowym Melo.

0: Jill Corey, Hannah Bolane, Don't Go Breaking My Heart. Ciekawe, kto dzisiaj po raz pierwszy w życiu się zakochał. Czy nasi słuchacze są tam gdzieś, którzy dzisiaj pierwszy raz się zakochali? A może wy, nieco bardziej doświadczeni, pamiętacie swoją pierwszą miłość? Podzielcie się z nami wspomnieniami. Czekam na WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

Sofia Loren, DJ Remo Tymak w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Chcemy, żebyście w nadchodzącym tygodniu obudzili się razem z nami. Raz, drugi, trzeci, piąty, ile się da. Waldek Darłek zaprasza was na pobudkę z samego rana. Ma dla was oczywiście prezenty. Wszystko z naszej limitowanej edycji Melo Merchu. Będzie miał konkursy, będzie miał zabawy. Mamy nadzieję, że to będzie miła pobudka. Skoro o wstawaniu mowa, czytałem o aplikacji, która, uwaga, uwaga, uruchamia alarm, a wyłączyć można go dopiero wtedy, kiedy rozwiąże się jakieś zadanie matematyczne, logiczne, różne. Wszystko po to, by postawić was na równe nogi tak szybko, jak to tylko możliwe. Co sądzicie? Macie? Testowaliście? No to dajcie znać, czy się sprawdza. Alan Walker.

0: This is Love, Will.i.am, Ewa Simons. Can you feel the love? W piosence słyszeliśmy. Póki co, szczerze mówiąc, jedyne co ja czuję, to chłód. Nie wiem, czy to kwestia klimatyzacji, czy tego, że za oknami już zrobiło się naprawdę jesiennie. No dobrze, ale o 14 potężnie was rozgrzejemy.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo wtedy chcę więcej. Fuka i Liwka Enklawa. Jest.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Z weekendem tak jest, że człowiek ciągle chce więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa wjeżdżają do was. Opoka, cześć.
9: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Take It Slow, Robin Schulz i Watermat w Melo Radio. Tu weekendowe Mela. Skoro weekend, to zaglądamy nad morskie oko w okolicach wodogrzmotów Mickiewicza. Wczoraj po południu spłoszyły się dwa konie, Rico i Rubin, i ruszyły pędem przed siebie, niemalże taranując turystów. Ponoć powodem tego lęku było, uwaga, głośne trzaśnięcie drzwi od toalety. Uprasza się więc, by do toalety nad morskim okiem nie wpadać galopem. Avicii, Alo Black i SOS już teraz Melo.

0: Ewidentnie to jest numer, z którego Lost Frequencies jest dumny. Wystarczy spojrzeć do jego sociali. Paraiso, Mary Frost razem z nim w tym wspaniałym, czarującym numerze po 14 w Meloradiu. A za chwilę Years and Years.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapanc. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

Taki mały jak ja, Kukę 2115, Francis w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Dzisiaj spoglądam do kalendarza, tam Światowy Dzień Zwierząt. Pamiętajcie o swoich pupilach, może coś dobrego na przekąskę dzisiaj warto im dać. Zdrowego, rzecz jasna. Karmimy tak jak trzeba zwierzaki i nie dokarmiamy chlebem ptaków, na co zwracają uwagę przyrodnicy, bo to nie jest dla nich dobre. Dzisiejszy dzień jest świetną okazją, żeby to przypomnieć. Fly high, jak te ptaki właśnie. Tobi Romeo przed wami.

0: All Around the World, Rehab w Melo Radio, w weekendowym Melo. Konrad już w studiu, siema.
1: Siemanko.
0: Jedno pytanie mam do ciebie.
1: Aż się boję.
0: No byłeś dzisiaj na afterku u nas?
1: Oczywiście, że tak. Zagłosowałem.
0: Na który numer zdradź?
1: Pierwszy.
0: Show me love, okej. Okay. No i ten numer właśnie dzisiaj wygrał. Dzięki w ogóle za dzisiaj. Bawcie się dobrze z Konradem po 15. Przypomnę tylko nieśmiało, że after wróci. Oczywiście za tydzień w niedzielę to już będzie taki stały punkt programu. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Opoka strzała.
2: A już o 15 zagramy.
1: Reasons.

0: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Wczorajsze dobre melo odespane, pospacerowane, śniadanie zjedzone, no to można grać. Eli Aux i Lawinia na początek 15, za chwilę też Duke Dumont, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

brzmi dobrze i w głośniku w furce i w apce. Meloradia All of My Love w Melo na 13 minut po 15. Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Ostatnio jak co roku na Alasce internauci wybierali najbardziej utuczonego niedźwiedzia przed zapadnięciem w sen zimowy. No i w tym roku wygrał backpack, czyli plecak. No jak patrzę na fotki, to faktycznie nieźle utuczony, ale czy wygrał sprawiedliwie, to nie wiem, bo Holly, czyli jego matka, wygrywała w poprzednich latach. Widzicie? Już nawet w konkursie na najgrubszego niedźwiedzia mamy Nepo Baby.

0: No przy tym numerze zdecydowanie można pokręcić biodrkami. On Tonight w Melo 25 minut po 15, tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro dostali całkowicie za darmo, bez wychodzenia do pracy, 200 na wyciągnięcie ręki? No, za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby je dostać. Zagra nam też Infinity, to już za moment. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

David Guetta, Commander. Ależ to jest dobry numer. Tak podkręcamy tempo w Melon na 19 minut przed 16. Co byście powiedzieli na 200 jutro do wydania? Na co tylko macie ochotę? No chyba każdy by chciał. No to co, wbijajcie już teraz na meloradio.pl, bo już jutro takie siano możecie u nas zgarnąć. Wystarczy, że napiszecie, na co go potrzebujecie. My jesteśmy otwarci na wasze kreatywne pomysły, więc piszcie już teraz meloradio.pl, a jutro cieszcie się z wygranej. Za to teraz pocieszymy się z tego świetnego kawałka Axwell & Bone i Whatever Turns You On. Za chwilę też Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. To wszystko jeszcze przed 16. Podkręcamy tempo w Melo.

0: No mam nadzieję, że wy też w furce sobie porobiliście takie tam dam dararam, no bo przy niedzieli to przecież można pośpiewać. Jack Jones i na Rolsen jeszcze przed 16:00, tak podkręcamy tempo w Meloradiu i w apce, i w furce, gdziekolwiek jesteście.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Alabama Ten. Oj, też będzie można pośpiewać i najlepiej mocno rozkręcić głośniki. Punktualnie o 16:00 zagra nam Moonlight i Fordo, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Moonlight i Fordo to tak, żeby dobrze zacząć 16. Będzie też Minelli, Fastboy, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To wszystko dla was przygotowane przeze mnie plejce.

Liwka i poza tobą nic tak podkręcamy tempo 14 minut po 16 w Melo. A pewien prezes jednego z banków we Włoszech, słuchajcie, dał się nieźle okantować, bo uwaga, przelał oszustom 95 milionów euro. To wszystko po tym, jak dostał wiadomość na WhatsAppie, na później też kilka nagrań przez telefon, które były zrobione AI. Wszystko poszło do Chin, 95 milionów euro. No podejrzewam, jakie słowa tam mogły paść, no chyba, że może na przykład po prostu to.

0: Sexy i Magic, no idealne połączenie na weekend. Tak, podkręcamy tempo w Melo na 28 minut po 16, a za chwilę o mocno nietypowych umiejętnościach pewnego zwierzaka. Zagra nam też Wise i Tom Gregory. Koniecznie zostańcie z Melo, to wszystko jeszcze przed 17.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Smolasty Trips i Dużo Oczy w Melo na 18 minut do 17. A internety, słuchajcie, rozgrzała ona, Weronika, czyli krowa, która żyje w Austrii, która się, uwaga, nauczyła podnosić z ziemi gałęzie i używać ich do drapania trudno dostępnych części ciała. Nawet naukowcy ją, słuchajcie, sprawdzili, potwierdzili, że ona to wszystko robi świadomie, no ale widzicie, aż się naukowcy taką krową podniecili. A jak człowiek leżąc na łóżku jest w stanie kapciem zgasić światło na przykład, albo sięgnąć bez wstawania po coś 3 metry dalej, no to nikt się nie zainteresuje, tak? Jest to I Heart to Be Around. Podkręcamy tempo w Melo.

0: Heaven jeszcze przed 17 w Meloradiu, my podkręcamy tempo, jest niedziela, jest przed 17, a widzicie, z nami można się poczuć jak na dobrym melo podczas nocy. Chociaż podejrzewam, że niektórzy wciąż mogą być jeszcze w takim stanie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, będzie też Podejmij Wyzwanie.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.

0: 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 321-321-777. Kto chce podjąć wyzwanie, niech dzwoni już teraz. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Przyjmij wyzwanie.
1: Everlasting na antenie Meloradia, tak podkręcamy tempo na kwadrans po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej, no to to wyzwanie będzie podejmował Piotrek. Siemanko Piotrek.
2: Siemano, cześć, cześć.
1: Czy ty jesteś gotowy, żeby to wyzwanie podjąć?
2: Tak.
1: No, takie odpowiedzi lubię najbardziej. Powiedz mi, jak u ciebie jest ze słuchem? Dobrze wszystko słyszysz?
2: Lubię słuchać.
1: To za chwilę sprawdzimy, na ile ty sobie z tym poradzisz. Słuchaj, dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt, więc ja dla ciebie przygotowałem 3 dźwięki zwierzaków, no i chciałbym, żebyś je rozpoznał. Dlatego pytałem, czy dobrze słyszysz. No to co, gotowy?
2: Gotowy.
1: No to pierwszy przed nami.
2: Standardowo kot.
1: No oczywiście, że tak. No to pierwsze za nami, teraz drugi.
2: To jest ta słynna krowa, co się sama drapie?
1: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No i ostatnie, no tu będzie troszkę trudniej, ale mam nadzieję, że też radę.
2: Polski bocian.
1: Oczywiście, że tak, stary. No ty to chyba często chodzisz do lasu i ze zwierzakami obcujesz. Bo tego bociana to tak można trochę pomylić z odpalającym samochodem na przykład, no ale tak. Wszystko się zgadza, w takim razie skiety od Melo wędrują do ciebie, no i możesz jakiś taki zwierzęcy okrzyk radości wydać na przykład.
2: Nie wiem, jaki to zwierzak, ale...
1: Uznajmy, że fajnie. Jakiś fajny, tak jest.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Back to Yours Melo, 27 minut po 17, a za chwilę o tym, co tak naprawdę miała robić Bianca Heiser. No, temat cały czas gorący, tak jak i gorąca Doda, która też nam zagra. Koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Cześć, tu Baza!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo.

Dimitri Vegas i Sound of Legend w Melo. A Bianca Heiser znowu rozgrzała internet. Ona mówiła, że w przeszłości była producentką podcastów. No i teraz Michał Marszal powiedział w internetach, co ona tam miała robić. No i powiedział tak: głównie witała gości, żegnała. To też jak trzeba było ustawić światło, bo gość tam miał iść nagrywać, to Bianca siadała i robiła za manekina, żeby oświetleniowiec dograł światło tak, jak należy. No ale nie ma co się śmiać. Na takim manekinie to nie jeden by światło ustawił. Albo co innego.

0: Don't Say Goodbye. To Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18, po 18 też oczywiście za dwa moto, żebyście się trochę rozgrzali, no bo tak już da się lekko w powietrzu jesień wyczuć. No i w zdrowiu też.
1: A już o 18 zagramy
0: Karnawał.
2: Jak już nie słuchać was.
0: A przynajmniej Sandra mi napisała na WhatsAppie Melo, że jakieś przeziębienie ją złapało. Dla wszystkich zagramy Karnawał punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Nada się i do odrabiania lekcji, i do niedzielnego sprzątania. Karnawał otwiera nam 18 w Melo, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Fly High i Tobi Romeo, to Melo Radio, to 14 minut po 18. Te polskie dania zostały najgorzej ocenione w światowym rankingu. Taki opublikowano z właśnie najgorszym polskim jedzeniem. Na pierwszym miejscu jest rzymlok, na drugim czernina, a na trzecim kiełbasa parówkowa. No ale w pierwszej piętnastce też na przykład kutia, kluski z makiem, czy chociażby zupa truskawkowa. No ale nie ma co się obrażać, no każdy ma prawo do swojej oceny, a że nie każdy ma gust, inna sprawa.

0: Każdy ruch, a my bardzo lubimy je. Modelki i każdy twój ruch razem z Włodarskim. 26 minut po 18 w Melo. U nas za chwilę Prayer in C. Będzie również Offenbach. Warto zostać z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak jest, posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

Lonely Days, Rimady, Emmanuel w Melo. Ledwo jedne za nami, ale niektórym już się marzy o tym, żeby sobie trochę podpoczywać. A gdzie najlepiej podpoczywać i gdzie najlepiej się wyspać? No, przeglądam internety i okazuje się, że tak, na pierwszym miejscu jest Reykjavik, na drugim Sztokholm, a na trzecim Göteborg. Jeśli chodzi o najlepsze miejsca do spanka, tam jest cicho, przyjemnie i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie zobaczyłem, ile chleb w Reykjaviku kosztuje. No, od 16 do 21 zł. Natomiast jeśli chodzi o noc, to od 500 do 1200. No to ja się nie dziwię, że tam się przyjemnie śpi. Co tam robić innego przy tych cenach? To Cashmere i Bonfire w Melo.

0: Ależ to jest dobry kawałek dancehall track, Robert M. i Nico. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo. A po 19 powiem wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć przy poniedziałku 200.
1: A już o 19 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bond punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Kiciu! Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl /firmy.
20: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Inni jeszcze gadają, a u nas już granie. To jest właśnie Melo Radio. Actually Bon na dobre wejście w 19. Za chwilę United Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: jest Melo Radio.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Take It Slow w Melo. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 19. Co byście powiedzieli na dodatkowe 200 zł? Na jakieś tam drobne wydatki, na waciki się mówi, no albo po prostu na jakieś przyjemności jesienne. No to jutro będzie taka szansa, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. No i jutro możemy doładować wasze budżety o dodatkowe 200 zł. Piszcie, na co takiej kasy potrzebujecie, na meloradio.pl już teraz. Już teraz też Avicii i Wake Me Up. Tak podkręcamy tempo, u nas za chwilę All of My Love, będzie również Fire Fire.

0: No palce same chodzą na kierownicy. Wasted w Melo, tak podkręcamy tempo. To już 26 minut po 19. Co byście powiedzieli na to, żeby AI ustalało ceny? No, są już takie miejsca na świecie, gdzie to się dzieje. O tym za chwilę też Junotas u nas. Bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Cleo w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, jeszcze 19 minut do 20, a tymczasem przeglądam internety, no i okazuje się, że słuchajcie, za granicą w restauracjach w USA, w takich lokalach ze złotymi łukami, zdecydowali się wprowadzić nowe rozwiązanie, a mianowicie ustalanie cen na podstawie AI. No i tak na przykład w jednych miejscach za hamburgera się płaci mniej, w innych więcej, no niektórzy się burzą, dobrze, że cen paliw nam tak jeszcze nie ustalają. Dopiero by portfele płakały. Let Me Forget You to już teraz przed nami. Za chwilę u nas Florida. Tak podkręcamy tempo. To Melo Radio i weekendowe Melo.

Aleksandra Stany i Mistrz Saxo Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 20, a po 20 u nas też oczywiście mnóstwo dobrej muzy, więc koniecznie zostańcie, a ja wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: emocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
2: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Wejściówki do kin, teatrów, plecaki czy rowery można wygrać w jesiennej wrocławskiej miejskiej rywalizacji. Jak zdobyć te nagrody? O tym będzie u nas. Ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
5: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do Kancelarii Sejmiku. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do Sejmiku Dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych Sejmiku, przez specjalną komisję.
6: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą 30 aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
4: Mówi radna tego dorosłego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
6: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
7: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
4: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma Sejmik Młodzieżowy?
7: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby Młodzieżowy Sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
4: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
7: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
4: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
7: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować. zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo Młodzieżowy Sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
4: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
7: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
4: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
7: 2 lata.
4: Ciutko.
7: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
4: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
7: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą Młodzieżowego Sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
0: Zmieniamy temat.
4: Bo u nas teraz obiecany już wcześniej temat 9. edycji kampanii W kółko kręcę.
0: Aktywnie we Wrocławiu.
8: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
4: W logo W kółko kręcę jest rower, to już nam trochę mówi o tym, jaka to jest akcja i konkurs.
8: Tak jest, rower, bo o niego chodzi. Zachęcamy mieszkańców Wrocławia do tego, żeby na jesień nie żegnali się rowerem. Tak się gdzieś utarło, że ten rower to jest taki środek transportu na wiosnę i lato, ale proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jesienią i zimą również możemy spokojnie i śmiało na ten rower wsiadać. No i temu służy właśnie ta akcja, czyli rozpoczynamy 1 października, kończymy 30 listopada i przez ten czas za każdym razem, kiedy wybiorą Państwo rower, jadąc do pracy, na uczelnię, do szkoły ponadpodstawowej, włączając aplikację i rejestrując te przejazdy, otrzymują Państwo punkty, które następnie można wymienić na nagrody. Także tak wygląda akcja w skrócie i oczywiście zachęcamy do przyłączenia się, bo do akcji można się przyłączyć w każdym momencie.
4: To najpierw o tych nagrodach, bo to jest duża zachęta. Co to za nagrody?
8: Nagrody są takie, że mamy zarówno takie nagrody rzeczowe typu czapki, rękawiczki, bluzy, plecaki rowerowe, niezbędniki rowerowe, światełka i tak dalej, czyli takie rzeczowe nagrody.
4: Z logo akcji wspomnianym?
8: Z logo akcji oczywiście, ale oprócz tego mamy również partnerów, którzy rokrocznie przyłączają się do kampanii i w ten sposób promują siebie i zdrowe, takie aktywne dojazdy do pracy. No i w tym roku mamy 25 takich partnerów w kółko kręcę, więc będzie można wygrać między innymi zaproszenia na kawę, zaproszenia do teatru, do muzeów, zaproszenia na koncerty, ale również będzie można się wybrać na basen, na lodowisko i masa innych atrakcji. A oprócz tego nagrodą główną dla 9, 19 i 99 miejsca będą 3 rowery ufundowane przez sklep rowerystylowe.pl. Dlaczego akurat te miejsca? Mamy taką tradycję, że w kółko kręcę nagradzamy rowerami osoby, które zajmują pozycje, które w jakiś sposób odwołują się do numeru naszej rywalizacji. Więc w tym roku mamy 9. edycję. To, kto wygrał, no to będziemy wiedzieć dopiero w grudniu, na początku, gdy już będzie można zsumować wszystko i sprawdzić, kto które miejsce zajął. Natomiast już teraz zachęcam Państwa, bo te nagrody, te rowery, oczywiście to jest taka wisienka na torcie, ale te pomniejsze nagrody, które są ufundowane przez naszych partnerów, czy właśnie rzeczowe, na nie nie trzeba aż tak dużo kręcić, że tak powiem, ponieważ na przykład skarpetki, które są świetną nagrodą, wystarczy, że będziemy jeździć przez 1,5 tygodnia we w kółko kręcę i już na takie skarpetki zarobimy, no bo punktacja jest taka, nie liczy się ilość kilometrów tak naprawdę, którą wykręcicie. Jeżeli ktoś ma do pracy 1,5 kilometra, to spokojnie to wystarczy, żeby już sobie te punkty zbierać. Więc za każdy taki dojazd, przynajmniej 1,5 kilometrowy do pracy, czyli z domu do pracy mamy 50 punktów, z pracy do domu drugie 50, no i w zależności od tego jeszcze ile tam kilometrów maksymalnie możemy 30 punktów zdobyć. Więc powiedzmy tak 100 punktów dziennie możemy zdobyć. Poza tym zapraszając znajomych, rodzinę, przyjaciół do rywalizacji, gdy oni się zarejestrują podając kod, wasz login, login zapraszającego, wówczas wy jako zapraszający otrzymujecie 3% punktów danego użytkownika. Także tak jeszcze można dodatkowo sobie te punkty zdobywać. Ale to jest nie tylko rywalizacja indywidualna, proszę Państwa, bo we w kółko kręcę zależy nam bardzo, żeby zmotywować firmy, uczelnie, szkoły ponadpodstawowe, żeby tych swoich uczniów, studentów i pracowników zachęcały do tego, żeby rowerem dojeżdżać do pracy. Zatem mamy również rywalizację firm, uczelni i szkół ponadpodstawowych. Zatem można zgłosić taką firmę poprzez formularz dostępny na stronie wkółkokręce.pl. Zgłaszamy firmę, później, gdy już mamy zgłoszoną firmę, gdy zarejestrujemy się w aplikacji, zaznaczamy tę firmę jako naszą, dla której kręcimy. I wówczas kręcimy dla niej zespołowo. Ważne jest to, proszę Państwa, nieważne, że mamy jednego, w cudzysłowie, konia, który jeździ, nie wiem, 100 km dziennie. Jeżeli mamy 50 osób, które jeżdżą te 1,5 kilometra dziennie, to proszę mi wierzyć, macie większą szansę na wygraną. Także im Was więcej, im więcej tych regularnych przejazdów do pracy, na uczelnię, do szkoły, tym lepiej dla Was i większe szanse na to, żeby wygrać.
4: No i jeszcze była taka tradycja, że pod koniec akcji te punkty są liczone podwójnie, tak jest też tym razem?
8: Oczywiście tak jest tym razem również. No to mamy piękną, złotą jesień, ale później może już nie być tak wesoło, także od 16 do 30 listopada, gdy wciąż nie zrezygnujemy z tego roweru i będziemy na niego wsiadać, wówczas punkty za takie dojazd do pracy, szkoły, na uczelnię liczą nam się podwójnie, czyli za taki jeden przejazd dom, praca dostajemy 100 punktów, a potem praca, dom z drugie 100 punktów, więc dziennie 200 punktów już jest na naszym koncie. Fajne jest też to, że przy współpracy z Zoo Wrocław zrobiliśmy również taką klasyfikację poziomów, które możecie Państwo osiągać, więc na razie wszyscy jesteście leniwcami. Jeżeli pobierzecie sobie aplikację i się zarejestrujecie, to zobaczycie, że jesteście leniwcem, bardzo sympatyczne zwierzątko, ale później będziecie coraz wyżej, czyli będziemy aspirować do bycia zwierzętami, które więcej tego ruchu w swoim życiu mają niż takie leniwce. Także jakie to są zwierzątka, no to polecam jeździć i sprawdzać. To po jakimś tam przejechanym dystansie i po iluś tam zdobytych punktach zmienia Wam się klasyfikacja. No i to jest, myślę, fajna zabawa dla wszystkich.
4: A to jeszcze odnośnie tych prezentów. Jeśli ktoś sobie upatrzy właśnie wspomniane skarpetki czy zaproszenie na kawę, jak to się odbiera? Czy to można tak na bieżąco, czy dopiero na koniec akcji?
8: Wszystko zależy od naszych partnerów, bo to jest tak, że w aplikacji mamy sklep, w którym wybieramy sobie nagrody, czyli rezerwujemy. Jeśli chodzi o nagrody rzeczowe, to one będą do odebrania dopiero na koniec akcji. Natomiast nagrody od naszych partnerów, czyli kawiarnie, do kina, czy do teatru, czy na wystawę, te bardzo często są do odbioru od razu po ich wybraniu w sklepie. Wówczas trzeba się z taką aplikacją pojawić u naszego partnera, pokazać, że wygraliśmy, no i odebrać wejściówkę. Przy każdej nagrodzie jest również taka informacja, w jaki sposób można ją odebrać i od kiedy można ją odebrać, także to można sprawdzać. Więc na niektóre trzeba poczekać do świąt, ale niektóre będzie można odebrać szybciej.
4: To jeszcze szczegóły techniczne. Ta aplikacja, jak ją sobie zdobyć i czy ci, którzy wcześniej brali udział w akcji, mogą po prostu skorzystać z tej samej?
8: Aplikacja jest, no umowa, w sensie warto ją sobie zaktualizować. Ona jest dostępna za darmo w sklepach na systemy iOS i na systemy Android. Także osoby, które mają telefony z tym systemem, mogą sobie spokojnie z nich korzystać. Najlepiej sobie zaktualizować, ponieważ po każdej edycji my robimy taką ankietę ewaluacyjną, pytamy użytkowników, co grało, co nie grało. Cały czas coś tam ulepszamy w tej aplikacji, także warto mieć tę najnowszą wersję. Ważne jest również to, że jeżeli nie możemy używać telefonu do rejestrowania tych przejazdów, ale na przykład używamy innych aplikacji typu Garmin czy Strava, to możemy takie przejazdy sobie później importować na nasze konto, przesyłając te pobrane trasy właśnie przez za pośrednictwem strony w kółkokręce.pl.
4: W ostatniej, wiosennej edycji wrocławskiej kampanii padł rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Kilometry na rowerach kręciło wtedy 1850 osób.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do Laboratorium Snu, które działa we Wrocławiu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej. Okazuje się, że śpimy coraz gorzej, a problemy ze snem ma już nawet 50% Polaków. 10-15% z nas cierpi na przewlekłą bezsenność. Dlaczego tak się dzieje i jak można sobie pomóc? Rozmawiam o tym dzisiaj z ekspertką, profesor Heleną Martynowicz z Katedry i Kliniki Diabetologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
12: Zdrowy Wrocław.
11: Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że problemów ze snem mamy coraz więcej. Czy w Laboratorium Snu we Wrocławiu też to widać?
13: Zdecydowanie tak. Pacjentów jest coraz więcej i jest kilka przyczyn tego stanu. Po pierwsze, mamy większą świadomość, że zaburzenia snu są poważnym problemem, że chrapanie jest poważnym problemem i coraz więcej pacjentów się zgłasza do diagnostyki. Druga przyczyna to fakt, że nas, somnologów, jest po prostu w Polsce bardzo mało. I laboratoriów snu, czy inaczej pracowni polisomnograficznych, też jest bardzo mało w Polsce. W związku z tym pacjent musi się mocno naszukać miejsca, w którym może przeprowadzić pełną diagnostykę snu. A taka pełna diagnostyka snu to jest polisomnografia, czyli złoty standard w badaniu snu.
11: Na czym to polega? Jak wygląda takie badanie?
13: Niezwykłe badanie, niezwykłe i wyjątkowe, dlatego że w tym badaniu wykorzystujemy bardzo dużo różnych technik, począwszy od elektroencefalografii, którą zazwyczaj stosujemy przecież w neurologii. Tutaj badamy sen za pomocą tej metodologii.
11: Co to jest?
13: To jest metoda, w której badamy funkcję elektryczną mózgu za pomocą elektrod, które przypinamy do skóry głowy. Oprócz tego badamy elektrookulogram, bo badamy, jak ruszają się oczy w czasie snu. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia określania stadiów snu, kiedy jesteśmy w fazie snu REM, a kiedy nie, kiedy nam się oczy szybko ruszają, a kiedy nie. To jest niezwykle ważne. Elektromiografia, której badamy napięcie mięśniowe, bo nasze napięcie w czasie snu się zmienia i to nam pomaga diagnozować konkretne stadia snu. Poza tym holter EKG, my też badamy pracę serca w czasie polisomnografii, my też badamy funkcję oddechową, czyli w jaki sposób pacjent oddycha, czy chrapie, czy ma bezdech, czy ma spłycenia oddychania. I jak to się przekłada na utlenowanie krwi. Z takich dodatkowych jeszcze rzeczy możemy zbadać zaburzenia ruchowe, bo my się w czasie snu ruszamy. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ci, którzy chrapią, ci, którzy mają bezdech, na pewno bardziej. Ale z tych zaburzeń takich typowych, które my diagnozujemy, to bruksizm senny, czyli zgrzytanie zębami w nocy, którego jest coraz więcej i coraz więcej mamy problemów ze zgrzytaniem zębami i tak zwane okresowe ruchy kończyn podczas snu.
11: Bardzo tego dużo, ale czy wy badacie to u pacjenta, który tu po prostu przychodzi do was do laboratorium i nocuje?
13: Jak najbardziej tak. Sala jednoosobowa, specjalnie przystosowana, z klimatyzacją, z łazienką, oddzielona od hałasów oddziału. Technik zakłada całą aparaturę w godzinach popołudniowych i pacjent w tej aparaturze śpi. I od razu uprzedzając pytanie, da się w tym wszystkim spać w tych czujnikach, bo rzeczywiście tych czujników jest kilkadziesiąt, ale to naprawdę nie przeszkadza. Pacjent śpi aż do rana, następnego dnia analizujemy badanie i pacjent wychodzi z wynikiem.
14: Co dalej?
13: I teraz wszystko zależy od diagnozy. Najczęściej diagnozujemy w naszej pracowni obturacyjny bezdech senny. To jest taka choroba snu, która w ostatnich 30 latach narosła kilkakrotnie w populacjach europejskich. Kiedyś głównie my, somnolodzy, walczyliśmy z bezsennością. To nadal jest duży problem, ale w tej chwili obturacyjny bezdech senny jest najczęstszym zaburzeniem snu. Czyli mówiąc krótko, pacjenci, którzy chrapią i nie oddychają w nocy. I tu na miejscu dobieramy odpowiednie metody leczenia, których jest kilka i mamy coraz większe możliwości.
14: Zacznijmy od tego obturacyjnego bezdechu sennego. Jak to się leczy? Jak leczy się chrapanie i płytki oddech, albo właściwie zanik tego oddechu?
13: Zaczyna się od tego, że zaczynamy chrapać. No i cóż, chrapanie to przecież nie choroba. Któż nie chrapie, prawda? Tata chrapie, dziadek chrapał, dookoła mnóstwo ludzi chrapie. I tak, chrapanie może być objawem i może być objawem tak zwanego chrapania prostego. Nic się więcej za tym nie kryje. Ten pacjent nie ma przerw w oddychaniu, ale z czasem chrapanie może powodować, że zawężają się drogi oddechowe i to doprowadza do zbyt płytkiego oddychania. I to już powoduje obniżenie tlenu we krwi, czyli pacjent jest niedotlenowany i zaczyna się bezdech. Pojawiają się przerwy w oddychaniu, który może być nawet 100 na godzinę w skrajnych przypadkach. No i ten pacjent śpi w ten sposób, że ma bezdech, później 3-4 oddechy, znowu bezdech, które trwają 10-20 sekund, a rekordziści potrafią 2 minuty nie oddychać w nocy. Więc ta jakość snu jest bardzo zła. Ten sen jest pofragmentowany, pacjent jest niewypoczęty, niewyspany po nocy i przysypia w ciągu dnia. I to diagnozujemy w naszej klinice w laboratorium snu.
14: A jak odróżnić zwykłe chrapanie od tego obturacyjnego bezdechu sennego?
13: To nie jest proste. Do tego służą metody instrumentalne, ale z pewnym przybliżeniem, tak żeby uczulić Państwa na niebezpieczne objawy. Powiemy tak, że jeżeli chrapanie jest głośne na tyle, że słychać w pokoju obok, to jest to sygnał niepokojący. Jeżeli w nocy pacjent musi kilkakrotnie skorzystać z toalety, często, szczególnie panowie po 50, przypisują to problemom z prostatą, ale tak naprawdę przyczyną jest bezdech senny, który powoduje nadmierne wytwarzanie moczu w nocy i konieczność odwiedzania toalety. Więc te trzy sygnały, głośne chrapanie, nieregularne chrapanie, nykturia, czyli siusianie w nocy i senność w ciągu dnia. Wtedy bezwzględnie do lekarza.
14: To zajmiemy się teraz bezsennością.
13: My owszem, możemy zobaczyć pewne sygnały bezsenności, na przykład wydłużona latencja snu, czyli pacjent długo zasypia, albo nadmierne budzenie w nocy, czyli fragmentacja snu, albo nadmiernie wydłużone czuwanie wtrącone, czyli ten czas, w którym nie śpimy po zaśnięciu. My to widzimy, ale na tej podstawie się bezsenności nie diagnozuje, tylko diagnozuje się na podstawie stanu klinicznego i to robi psychiatra. Natomiast psychiatra może podejrzewać, że ta bezsenność nie jest taką czystą, pierwotną bezsennością, tylko coś się pod nią kryje i wtedy ten pacjent trafia do nas i coraz częściej diagnozujemy tak zwany zespół Komisa. To jest zespół, w którym bezdech senny towarzyszy bezsenności. To częściej występuje u kobiet i się trudno leczy i niestety wiąże się z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Tym bardziej zwracam uwagę, panie chrapiące z bezsennością, zapraszamy na badanie.
14: Dlaczego mamy coraz więcej problemów ze snem? Jaka jest przyczyna? Albo jakie są przyczyny?
13: Przyczyn jest wiele. Jedną z głównych przyczyn, z mojej perspektywy, jest narastający problem otyłości. Tyjemy bardzo szybko, a polskie dzieci, polskie nastolatki tyją najszybciej w Europie. Otyłość jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka chrapania i bezdechu sennego. I jest to i dobra, i zła wiadomość, bo dobra wiadomość z kolei jest taka, że już mamy leki na otyłość, które możemy zastosować u pacjentów z bezdechem sennym i mamy nowe badania, które pokazują, że stosowanie agonistów GLP-1, wiemy o jakich lekach mówimy, słynnym Ozempiku, Mounjaro, tej grupie leków powoduje redukcję bezdechu sennego i nawet może doprowadzić u ponad połowy chorych, tak badania kliniczne wykazały, do możliwości odstawienia leczenia bezdechu sennego, więc jest to absolutny przełom.
14: Co jeszcze jest przyczyną?
13: Na pewno problemem jest nadużywanie urządzeń elektronicznych i zanieczyszczenie światłem, którego wszyscy doświadczamy, szczególnie w miastach. W Polsce jest bardzo dużo miejsc, gdzie to zanieczyszczenie światłem jest ogromne, w nocy, co utrudnia spanie. Światło jest najsilniejszym czynnikiem zaburzającym sen, dlatego zachęcam wszystkich Państwa do stosowania zasłon rolet i ograniczania światła w nocy, żadnych lampek nocnych. Śpimy w całkowitej ciemności, natomiast rano poddajemy się działaniu światła słonecznego i zachęcam wszystkich Państwa do wysiłku fizycznego na dworze, co najmniej godzinę dziennie każdego dnia. Droga do dobrego snu wiedzie przez dobry dzień, a dobry dzień to znaczy dzień w świetle słonecznym, na dworze, z wysiłkiem fizycznym. Dużo wysiłku fizycznego oznacza dużo dobrego snu.
14: Jak na te zaburzenia snu wpływa nasza kondycja psychiczna? To, że tych depresji jest coraz więcej, to, że tych stanów lękowych jest coraz więcej, to, że tego stresu jest coraz więcej.
13: Oczywiście fatalnie wpływa. Im więcej stresu, im więcej depresji, im więcej stanów lękowych, tym coraz więcej zaburzeń snu. W tej chwili główną przyczyną bezsenności nie są zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe, ale właśnie niewłaściwy styl życia, niewłaściwa higiena snu. To jest główna przyczyna problemów ze snem we współczesnym świecie.
14: Są takie dwa typy, którzy mówią, że o Jezu, ja mam takie problemy ze snem. Pierwszy typ to taki, który się kładzie do łóżka, no i się tam godzinę przewraca z boku na bok i nie może zasnąć. A drugi typ zasypia od razu, ale druga, trzecia w nocy wybudza się, oczy jak 5 zł i już do rana kiepsko, nie śpimy.
13: Pani redaktor bardzo ładnie omówiła dwa typy bezsenności. Jeden typ to jest taki, w którym wydłużona jest latencja snu, czyli proces zasypiania, i tu sobie od razu powiedzmy, ten proces zasypiania nie powinien trwać dłużej niż 30 minut do 65 roku życia, a powyżej 65 roku życia nie powinien trwać dłużej niż 45 minut. Ale tak naprawdę większość z nas zasypia w 10 do 15 minut. Jeżeli zasypiamy krócej niż 3 do 5 minut, to może świadczyć o niedoborze snu, więc to też nie jest wcale aż tak dobrze. A ten drugi rodzaj bezsenności to jest wtedy, kiedy zasypiamy bez problemu, ale budzimy się w środku nocy, właśnie często 3-4 nad ranem, i już do rana nie możemy spać. My musimy pamiętać, że im jesteśmy starsi, tym nasze zapotrzebowanie na sen jest coraz mniejsze. I tak jak 18-latek potrzebuje 8-9 godzin snu, tak taki 70-latek często mu wystarcza 5-6 godzin snu. W związku z tym, jeżeli taki nasz, powiedzmy, emeryt położy się spać o 10 i ma zapotrzebowanie 5 godzin snu, to o której się obudzi, łatwo policzyć, o 3. Pierwsza rzecz to jest nauczenie się naszej fizjologii, zrozumienie naszej fizjologii, i to się robi na terapiach behawioralno-poznawczych. Tłumaczą, na czym polega sen, jak to działa i w jaki sposób sobie radzić z tym. Ta metoda jest najskuteczniejszą metodą leczenia bezsenności i tu bym chciała z wielką mocą podkreślić, że droga do dobrego snu nie wiedzie przez tabletki nasenne. To stosujemy tylko w wyjątkowych okolicznościach i przez krótki czas. Natomiast zaburzenia snu w postaci bezsenności leczy się terapią behawioralno-poznawczą i jest ona bardzo skuteczna. I tu też chciałabym to podkreślić. Dobrego snu można się nauczyć.
14: Co zrobić, żeby ten sen był dobry?
13: To nie jest wcale takie proste. Rzeczywiście coraz więcej już również w wytycznych pojawia się informacji o tym, że higiena snu jest konieczna do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego, i to w różnych wytycznych. I bardzo nas to cieszy, nas somnologów. Po pierwsze, o co trzeba zadbać, to oczywiście o warunki snu, czyli odpowiednie miejsce, które jest ciche, bez hałasu, które jest zaciemnione. Zadbać o odpowiednią temperaturę w sypialni. Śpimy generalnie lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach. Nie przegrzewajmy sypialni. Ciepło to może być w innych pomieszczeniach, w łazience, ale w sypialni ma być chłodno. Zadbajmy o to, żeby nie jeść posiłku zbyt późno przed snem. Co najmniej te 2-3 godziny trzeba zachować odległości czasowej, a najważniejsze to nie używać używać smartfonów, laptopów i urządzeń elektronicznych bezpośrednio przed snem. Kiedyś mówiłam 3 godziny, dzisiaj wiem, że to jest nierealne. My wszyscy używamy urządzeń elektronicznych i ja proszę moich pacjentów co najmniej godzinę. Starajmy się nie używać laptopów i smartfonów. Światło niebieskie bardzo silnie wpływa na mózg, bardzo silnie zaburza rytm dobowy. I to jest jeszcze kolejna rzecz, o którą trzeba zadbać, o ten nasz rytm dobowy. Ja już wspomniałam, że nie ma dobrego snu bez dobrego dnia, ale też nie ma dobrego snu bez prawidłowego rytmu dobowego. To znaczy, powinniśmy zadbać o to, aby kłaść się o tej samej porze spać w dni robocze i w weekendy. Wstawać o tej samej porze, dni robocze i w weekendy. Ale też posiłki mieć o tej samej porze. I wysiłek fizyczny o tej samej porze każdego dnia. Młode mamy to wiedzą, że niemowlęta i dzieci świetnie znoszą stały rytm dobowy, ale wydaje nam się, że u dorosłych to nie ma znaczenia. Ma, proszę Państwa, i to ma kolosalne znaczenie.
12: Zdrowy Wrocław.
11: Jeżeli masz problemy ze snem i chcesz się przebadać w laboratorium snu, wystarczy, że twój lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wystawi ci skierowanie na oddział chorób wewnętrznych. A pracownie, w których możesz zbadać sen, są m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej oraz Szpitalu imienia Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
12: Wrocławianie z pasją.
17: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architekturę. Na początku swojej kariery zatrudnił się w Miastoprojekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
4: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
17: Tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy, no, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną, brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
4: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego, to jest wspomniane iglo, mir.
17: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej, udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
4: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
17: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
4: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
17: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego, raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry i tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej i ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80. No ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać tak, jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
4: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
12: Do zobaczenia w galerii.
18: Żyjnia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żyjnia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
4: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
18: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo o takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
4: To tak w detalach, jak jest w Żyjni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
18: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
4: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
19: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nie ma dużo w Polsce takich inicjatyw jak ta, o której teraz będę Wam opowiadać. Galeria Art Brut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej powstały, by prezentować i promować twórczość osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Działają w ścisłym centrum Wrocławia, na neonowym podwórku przy ulicy Ruskiej i zabieram Was teraz tam.
12: Co jest grane we Wrocławiu?
4: Czemu siedzimy w pakistańskim biurze?
20: Nie, to takie skojarzenie, pakistański ofis, że tak po prostu małe pomieszczenie, właśnie całkowicie niereprezentatywne, pełne pracy, szaleństwa, telefonów, nie wiem, skanów, maili. Tak mi się skojarzyło po prostu, ale to na plus, bo galeria jest dosyć duża, na ile może być, a biuro jest malutkie i ciasne. To chyba dobrze świadczy o pracownikach.
4: No właśnie, tak tu jest na co dzień, tak intensywnie?
20: No, praktycznie codziennie się coś dzieje, ale też są czasami wyjścia, czyli spotkania z twórcami, różne konsultacje, przygotowania do wystaw, przygotowania do różnych projektów, plus dużo jakby też na zewnątrz, bo wewnątrz się dużo dzieje, ale też bardzo dużo rzeczy się jakby jest realizowanych też poza galerią, na zewnątrz.
4: Co znaczy?
20: No, to znaczy wystawy różne zewnętrzne albo uczestnictwo w akcjach.
4: Przejdźmy może teraz do tego momentu, od którego powinnam zacząć, to znaczy poproszę o przedstawienie się.
20: Jacek Zachodny, współtwórca Galerii Art Brut.
4: W którym roku powstała?
20: 2009 był.
4: A jaka idea stoi za Art Brutem? Jak zrodził się pomysł?
20: Moja partnerka życiowa, szefowa Stowarzyszenia Świat Nadziei, Agnieszka Chojnacka, ona pracowała po prostu w systemie też szkół specjalnych. Poznawała różnych ludzi, też rodziców, i wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka jakby... że często to jest taka fabryka osób niepełnosprawnych po prostu i że to jest jakby za mało po prostu jak na życie osób z niepełnosprawnościami, że taki system często, nie będę ukrywał, w jakiś sposób opresyjny, niedostosowany indywidualnie do każdej osoby. No i po jakby zakończeniu pracy grupa rodziców i właśnie Agnieszka Chojnacka, jeszcze Ola Błoch, która pracowała, Zofia Zacharska, Morska Mama, tutaj jednej z autorki. Próbowali wymyśleć jakby ten sposób, co mogłoby być taką rzeczą, żeby indywidualnie potraktować, żeby jakby pracować z osobami z niepełnosprawnościami tak jakby na poważnie, no. Nie tak, żeby odbębnić tam coś, tylko na poważnie, żeby potraktować ich jako pełnoprawne w ogóle osoby, które mają swoje myśli, swoje zdanie i swoje mocne drogi życiowe.
3: Więc tak, mam na imię Daniel Stachowski. Przychodzę do galerii Art Brut. Cóż, zajmuję się, robię karykatury, rysunki, maluję też obrazy. Moje prace były też tu wystawiane kilka razy. Na pewno jest to takie miejsce bardzo ciekawe. Takie jedno chyba z tych miejsc, gdzie

0: która na przykład jeszcze tego nie mówi. Są tutaj takie osoby, lub mówi bardzo sporadycznie, czyli jest pozawerbalna, no to praktycznie jest taka skazana właśnie na te szkoły specjalne, a później jakieś, no nie wiem, no ciężkie sytuacje. A tutaj poprzez to, że jest też bardzo duży przepływ ludzi, czyli sceny współczesnej artystycznej, bardzo dużo na wernisaże, na różne wydarzenia, przychodzi tu artystów też między innymi, czasami przychodzi bardzo dużo ludzi z różnych środowisk, to nagle się okazało, że ktoś, kto nie jest werbalny i kto jest z niepełnosprawnością, może przekazywać bardzo poważne treści, które są dyskutowane i komentowane.
1: To, co możemy zobaczyć tutaj, jest po prostu autentyczne. Ona naprawdę wypływa z bardzo głębokiego poczucia odrębności. Katarzyna Kaczorowska, wiceprezes Stowarzyszenia Świat Nadziei. Ja zawsze, jak rozmawiam o Artbrucie, to przywołuję pracę takiego, no, mężczyzny, Andrzeja Niedźwieckiego, który pracuje wykonując takie obiekty rzeźbiarskie, przestrzenne z drutów. Ma taką dysfunkcję, ma problemy z chodzeniem, te nogi są dla niego takim istotnym punktem odniesienia, bo ma kłopoty fizyczne dosłownie. I bardzo często w tych jego pracach te takie jakby kolumny przywodzące na myśl nogi gdzieś tam się powtarzają. I jak się tak zastanowić, to tu jest mnóstwo przestrzeni do rozmów, bo te bariery na przykład powodują, że odmawiamy takim osobom prawa do intymności. Odmawiamy im prawa do uczuć. Jeżeli w ogóle, to uznajemy, że mogą kochać rodziców, ale nie mogą się zakochać w kimś, no bo przecież no nie mogą wejść w związek, no bo z tego związku będą dzieci, które będą niepełnosprawne. No, jako społeczeństwo nie akceptujemy takiej sytuacji. To pachnie niestety eugeniką, żeby była jasność. Więc tu jest dużo takich kwestii, które są bardzo ważne. No, dziewczyny często nawiązują do takiego motywu w swoich pracach. Bardzo ważnym motywem u artystek jest głód miłości, głód uczucia. Wendy na przykład, to jest taka kultowa jej praca, zrobiona na Expo we Włoszech, i to jest tort weselny. Ona jest fanką koloru różowego, zbiera wszystko, co jest różowe, robi obiekty przestrzenne, i ten tort weselny, ten obiekt, to jest coś, czego ona nigdy nie doświadczy, bo ona nigdy nie będzie miała swojego własnego wesela, nie wyjdzie za mąż. I pisze wiersze, i dla mnie takim wstrząsającym wierszem, który ona powiedziała, to jest nagrane zresztą w materiałach galerii. Ona ma bardzo charakterystyczne ery, charakterystyczne dla osób z zespołem Downa, kiedy mówi: jestem różowym tortem, możesz mnie zjeść. Możesz mnie zjeść łyżeczką, jestem różowym tortem. I to jest tak poruszające, bo to nam pokazuje, jak dopuszczamy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale równocześnie bardzo wiele im odmawiamy, bo nie traktujemy ich jako równych sobie, bo uważamy, że ich dysfunkcje, czy inny sposób postrzegania świata, czy to, że nie zawsze potrafią wyartykułować to, co my byśmy chcieli usłyszeć, daje nam prawo do tego, żebyśmy my decydowali, co im wolno, a czego im nie wolno.
2: Galeria Artbrut, bo to o niej teraz opowiadamy, organizuje wystawy, spotkania autorskie, stworzyła też w centrum Wrocławia liczącą już kilkaset prac, kolekcję dzieł sztuki określanej jako Art Brut i Outsider Art.
3: Do zobaczenia w galerii.
0: Każdy ma tutaj bardzo indywidualny swój styl w obszarze też tworzenia, ale też w obszarze bycia, kontaktu, myśli. Całkowicie to są bardzo duże indywidualności tu wszyscy twórcy, z bardzo charakterystycznymi stylami tworzenia też między innymi, ale też i podejścia do życia. Czyli myśmy postawili na kontakt i obsługę. Obsługa to może jest złe słowo, ale tak, na taką obsługę indywidualną po prostu.
4: Nazywam się Krzysztof Tarnowski. Jestem grafikiem, malarzem, plastykiem. Ja rysuję, obserwując codzienność. Codzienność, że nie tak jak przy komputerze w ogóle, tylko jeszcze jedna kartka i potem wyobrażenie ludzkie, uczucia, emocje, bardzo poważne.
2: Całe historie tutaj są w tych pracach.
4: Tak.
2: A co panu daje

0: w twórczości, ale też tak jako człowiekowi przychodzenie, bycie tutaj w Artbrucie?
1: Jest to tutaj spotkanie z przyjaciółmi, ale też nabranie doświadczeń kolejnych wystawek. Na przykład wystawa, którego była Zwierzęce Instynkty. Ja się głowiłem, jak to przedstawić zwierzęce śmierć. Że czasami to my jesteśmy, my ludzie niszczymy planetę, a nie robimy coś dobrego.
0: Jak to tutaj wygląda? Jak wygląda ta codzienność tutaj?
2: Tutaj właściwie ja tu przychodzę rzadko teraz, ale póki mogłem, to przychodziłem i to samo pracowali, robili swoje prace, tak?
0: Ale to jest tak, że pracuje się w grupie, pod okiem kogoś?
2: Czy ja ktoś... jeszcze, wie pani, przychodziłem tutaj regularnie, to zawsze rozstawialiśmy stół, gdzie zawsze przy stole pracowało, tak? Cenne jest pracować po prostu z takimi, którzy też tworzą podobną sztukę, tak? Bo to nie są zwani celebryci, za którymi nie przepadam oczywiście z wiadomych powodów, bo nie przepadam za celebrytami. Tylko to są prawdziwi twórcy.
0: Jak wygląda codzienność Artbrut?
3: No to są przede wszystkim warsztaty. Często są tematyczne, one są przygotowaniem do kolejnych wystaw. To jest taka przestrzeń ekspresji, gdzie można się wyrazić.
0: Takie mam wrażenie, jak wszyscy tutaj opowiadają, z którymi rozmawiam, że artyści są tutaj długo w Artbrucie, że nie jest tak, że przychodzą i znikają zaraz. Jak oni tutaj trafiają?
3: Trafiają poprzez, powiedziałabym, taką prostą pantoflową trochę, bo to środowisko rodziców, dorosłych, niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną, ono się zna. Ono funkcjonuje w mieście w różnych obszarach, na warsztatach terapii zajęciowych, więc ci ludzie się znają i przekazują sobie nawzajem informacje. I generalnie ta współpraca z artystami, bo takiej formy trzeba używać, jakiego określenia, ona rzeczywiście jest wieloletnia, ale to wynika właśnie z tego, że tutaj no naprawdę tak jest, że oni mogą wyrazić siebie, że to nie jest tak, że przychodzimy, mamy kartkę papieru i teraz będziemy kolorować, żeby opanować ruch ręki, żeby się jakby zmieścić w tym obrazku, który jest, bo to wtedy rozwijamy jakieś umiejętności manualne, bo one mogą być na przykład ograniczone, tylko to jednak jest ćwiczenie trochę innego rodzaju, ono jest bardziej emocjonalne, intelektualne. To jest jednak wyrażenie samego siebie i szukanie w sobie i to jest bezcenne doświadczenie, bo się okazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mamy naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.
4: Tak, o część osób też pracuje, po prostu pracuje, no tak jak artyści, czyli czy są w domu, czy są gdzieś na jakichś w innych miejscach, to jednak cały czas planują, mają swoje taktyki artystyczne, czyli na przykład niektóre osoby tu przychodząc, czasami przynoszą całą torbę prac swoich z ostatnich 2 tygodni na przykład. Czyli tak o, pracujemy oglądając prace, które powstają, rozmawiając o nich. Wystawy są zawsze poprzedzane kilkoma co najmniej spotkaniami z dyskusją, czyli że wszyscy siedzą, wiadomo, osoby niewerbalne jakby no mniej uczestniczą w dyskusji, ale też jest sporo osób bardzo werbalnych, wszyscy są jakoś tak się wspierają, no i są naprawdę takie poważne jakby dyskusje. W przypadku osób z niepełnosprawnościami te odkrycia takie, że się jest innym, to one też tak przychodzą czasami. Czasami są bardzo brutalnymi odkryciami. Tu mamy też twórczynię niesamowitą, która bardzo długo zapytywała też w swojej poezji, to jestem ja, jest wiele mnie, zmieniam się, staję się kobietą, w sensie, ale jednocześnie obserwacja świata na zewnątrz, ten świat jakby do końca nie akceptował tej przemiany, czyli jakby nie szło za tym wspaniali chłopcy na motocyklach, czyli też mieliśmy takie prace bardzo wewnętrzne, czyli fotografowanie pewnych zmian w swoim ciele. No ogólnie jakby przyjmujemy całe spektrum tego wszystkiego, z czym jakby pojawia się całe jakby spektrum tych wszystkich tych wszystkich i problemów, i działań. Jakby przyjmujemy to, bo tym jakby się zajmujemy tutaj. Nie?
0: Wrocławska Galeria Art Brut współpracuje z uznanymi artystami, ale też z różnymi instytucjami. Ich lista jest naprawdę długa, a wśród nich są galerie z Berlina i Poznania, teatr w Lublinie czy Fundacja z Drezna.
5: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: O reklamie.

0: 7,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Kilka tysięcy lat potrafią mieć przedmioty, które można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym we wrocławskim Arsenale. Każdy z nich to oczywiście osobna opowieść. Was zapraszam do poznania jednej z nich. O słynnym już baranku spod Wrocławia, dokładnie z Jordanowa Śląskiego.
5: Muzea we Wrocławiu.
6: Ta figura barana wykonana jest z gliny, ma wysokość ponad 32 cm, długość 37 cm, waży ponad 3,5 kg. Krystyna Jarysz, adiunkt w Muzeum Archeologicznym, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jest to figura wykonana z gliny, wewnątrz jest pusta. Została odkryta ponad 100 lat temu, w 1925 roku, podczas eksploatacji żwirowni w Jordanowie Śląskim. Tam w związku z tym, że już wcześniej w tej żwirowni pracownicy natykali się na zabytki archeologiczne, to tam też był prowadzony taki nadzór archeologiczny i właśnie osoba, która prowadziła ten nadzór, została powiadomiona, że coś znaleziono. Więc niezwłocznie ten człowiek się tam udał i okazało się, że na głębokości około 0,5 metra znaleziono właśnie figurę tego barana. Figura spoczywała na lewym boku, prawy bok był uszkodzony i podczas eksploracji tył barana został też uszkodzony, więc tutaj widzimy ten jeden bok i tył został zrekonstruowany jeszcze w czasach przedwojennych.
4: A ja właśnie chciałam powiedzieć, że świetnie zachowany.
6: No tak, ogólnie jest bardzo dobrze zachowany, bo jest kompletny. To nie jest tak, że czegoś brakuje, bo bardzo często podczas badań archeologicznych natykamy się na naczynia czy przedmioty wykonane z gliny, ale i nie tylko z innych surowców, nie całe. Natomiast tu było takie szczęście, że ta figura była cała. On jest dość duży i jest unikalny dlatego, że z tego okresu i można się pokusić nawet o stwierdzenie, że może i trochę z późniejszych. Nie znamy takiego tak dużej figury zwierzęcej z terenu Europy. Oczywiście w tym okresie, bo to mówimy o okresie mniej więcej 5000 lat temu, właśnie znane są, no może przedstawienia, wizerunki zwierząt, czy baranów, czy głów zwierzęcych, baranków z tego okresu, ale to są bardzo małe przedmioty. Na przykład uszka, naczyń, to są bardzo małe, lub też znamy jedną główkę, którą odkryto też przed wojną, główkę barana, bardzo małą, z osady właśnie tej kultury, bo mówimy o kulturze pucharów lejkowatych, z Głogowa Nosocic.
4: A to jest tak, że skoro ta figurka została znaleziona pod Wrocławiem, można zakładać, że ona stamtąd dokładnie pochodzi, czy była jakoś przemieszczana na przestrzeni lat?
6: Została tam znaleziona, przy baranie znaleziono jeszcze fragment ostrza krzemiennego oraz naczynie typowe dla kultury pucharów lejkowatych, czyli puchar lejkowaty. Mniej więcej niecały metr dalej znaleziono jeszcze kubek należący do tej kultury i fragmenty ceramiki. Niestety obecnie nie zachował się ten puchar lejowaty ani ten narzędzie krzemienne, natomiast mamy jeszcze ten kubek w zbiorach, on jest niecały, oraz te fragmenty ceramiki. Co do barana, całkiem niedaleko, bo też w Jordanowie, ale niedaleko od znalezienia figury barana znaleziono również osadę tej społeczności kultury pucharów lejkowatych, więc ten baran wydaje się, że był wykonany właśnie przez tę społeczność, która te tereny wówczas zamieszkiwała.
4: Dlaczego oni wykonywali figurę barana? Tak po prostu dla ozdoby? Czy to nie jest takie proste?
6: No tak, proste byłoby bardzo prosto odpowiedzieć, natomiast to są czasy, przypomnijmy, mówimy tu o okresie 5000 lat temu. Nie mamy do tego czasu, z tego okresu żadnych źródeł pisanych, więc tu nie możemy mówić czegoś z całą pewnością. Natomiast, no cóż, on jest unikalny, bo jest to rzadkie znalezisko, tak jak już wspomniałam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiemy, że społeczności rolnicze, a to jest właśnie ten okres neolitu, no, dla nich były bardzo ważne zwierzęta, te zwłaszcza hodowlane. Więc zapewne baranek i pewnie i inne zwierzaki, no, były istotne dla tych społeczności, bo oprócz oczywiście takiej funkcji, no, te zwierzęta miały funkcje użytkowe, wiadomo, związane z pożywieniem. Natomiast no, barany też mają runo, mają wełnę. Można z tego później wykonywać odzież, różne tkaniny, które się przydają i tak dalej. Więc zapewne ten baran, w ogóle baran, pełnił istotną rolę dla tych społeczności. Ale jaką konkretnie rolę mogła pełnić ta figura, no tego się nie dowiemy. Zapewne było to związane z jakimś systemem wierzeń, możemy tak przypuszczać dla tych ludzi. On był istotny. Można też, może przez analogię, ale dość odległą, sobie, żeby sobie to jakoś wyobrazić, też zajrzeć nawet do Starego Testamentu. To są inne czasy troszkę, inne miejsce. Trochę inni ludzie. Natomiast tam też jest mowa na przykład o składaniu ofiar z baranków. I w ogóle ten motyw tego baranka był bardzo ważny dla wierzeniach w religiach tych starożytnych z Bliskiego Wschodu. Także możemy założyć, że ten baran jordanowski zapewne też był bardzo ważny dla tych ludzi, ale niestety szczegółów nie poznamy już.
4: A jeśli chodzi o taką bardziej niedawną przyszłość, to ta konkretnie figurka barana z Jordanowa, ona też jest ważna dla nas oprócz tej wartości historycznej, bo też została odwzorowana nieraz.
6: Tak, tak, jak najbardziej. No jedna rzecz, że muzea też sobie jakby robią kopię tej figurki i po prostu zwiedzający mogą po prostu zobaczyć, jak to wyglądało, jak taka figura wyglądała. To jest jedna rzecz. Natomiast też z tego, co wiem, to gmina Jordanów ma w herbie właśnie tego barana. No to bardzo cieszy, że ten baran jednak gdzieś funkcjonuje w szerszej świadomości.
4: A to jest taka naturalna droga dla znalezisk właśnie takich wokół Wrocławia, że one trafiają do Wrocławia, do muzeum, czy jakby wyjątkowość tego znaleziska sprawiła, że on tu jest?
6: To znaczy, on został odkryty w 1925 roku i tutaj we Wrocławiu, w ówczesnym Wrocławiu, to było bardzo duże muzeum, które miało taki bardzo prężnie, mocno rozwinięty dział archeologiczny i tutaj faktycznie dużo, bardzo dużo, znakomita większość znalezisk właśnie z wykopalisk czy z przypadkowych znalezisk archeologicznych trafiała właśnie tutaj do muzeum i dlatego ten baran tutaj się znalazł. Natomiast on jest wyjątkowy dlatego, że po prostu jest takim baranem.
4: I można go podziwiać na stałej wystawie.
6: Tak, jak najbardziej naszego barana można podziwiać na stałej wystawie w Muzeum Archeologicznym w Arsenale, na drugim piętrze. On jest w odrębnej gablocie.
4: W Arsenale oprócz Muzeum Archeologicznego mieści się też Muzeum Militariów i w nim również można znaleźć różne ciekawe przedmioty.
5: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
7: Doktor Mariusz Cieśla, kierownik Muzeum Militariów.
4: Jesteśmy przy
7: krzywolufowym, ciężkim karabinie maszynowym.
4: I co to jest za broń? Dlaczego ona jest warta osobnej opowieści?
7: Może zacznę od 2002 roku, bo wtedy zaczyna się jej historia w Arsenale. Broń tą znaleźliśmy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki w dzisiejszej Akademii Wojsk Lądowych.
4: Napisali razem z innym, z innymi, tak?
7: Tak, tak. Dokładnie. Znalazłem to, ja wtedy jeszcze służyłem w wojsku, bo jestem byłym wojskowym i kierownik wtedy, pan Jerzy Zarawski, wystosował odpowiednie pismo do władz wojskowych i nam ta broń została nam dana w darze. Zresztą tutaj jest dyplom, akt przekazania, który podpisał ówczesny dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, generał Baranowski.
4: Ale to ona była w magazynie po prostu, czy...?
7: Tak, tak. Była w takim miejscu, gdzie szkolono podchorążych właśnie z broni strzeleckiej. Między innymi to była taka ciekawostka, jako ten karabin krzywolufowy. Ale tutaj odnośnie przekazania nam tego karabinu, niestety bardzo szybko zareagowało Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i skontaktowało się z Ministerstwem Obrony Narodowej i minister Obrony Narodowej anulował decyzję dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego i tą broń przyznał Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. No odwołaliśmy się, ale wtedy ministrem był pan Szmajdziński. On podtrzymał swoją decyzję i od 2003 roku broń ta jest na stanie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ale u nas jest w długoletnim depozycie i można ją tutaj oglądać.
8: I robi wrażenie, w sensie wydaje mi się, że to jest bardzo, no jest nawet napisane, ciężka.
7: Tak, ciężka. W zasadzie broń ta jest w stanie magazynowym, to znaczy ona chyba nigdy nie była strzelana i dlatego pani zapytała na początku, na czym polega jej wyjątkowość, na tej krzywej lufie. I poza tym jest to jedyny egzemplarz w Polsce, tylko jeden.
8: I dlatego czyli to była jakaś pomyłka przy produkcji?
7: Nie, to nie była pomyłka. Tutaj, jak wspomniałem, ten 2002-2003 rok, na początku nie wiedzieliśmy, po co Rosjanie zrobili coś takiego, bo to jest rosyjska broń. Na pokrywie komory nabojowej jest znak zakładów w Tule, które produkują broń. To też samowary, ale w większości broń. I pod spodem jest rok produkcji 1953. No to tu taką anegdotkę żeśmy ukuli, że rok 1953 to jest rok śmierci Józefa Stalina. No i wtedy była aż taka załoba w Związku Radzieckim, że lufy opadały nawet, prawda? Ale nieprawda. Nieprawda, Rosjanie zrobili to na początku lat 50. Powstała koncepcja u nich robienia takich umocnionych stanowisk obronnych wzdłuż swoich granic, zwłaszcza granicy rosyjsko, czy radziecko wtedy jeszcze fińskiej i radziecko-chińskiej. I tam te karabiny maszynowe były właśnie w użyciu. Ale nie wiemy, ile ich wyprodukowali, czy one tam dalej są, nie wiemy tego. Ciekawostka, bo w żaden sposób nie jest to efektywna broń. Nie, to jest ślepy zaułek. Każdy karabin ma prostą lufę i tutaj tak to do dzisiaj produkują. Natomiast no, Rosjanie zrobili coś takiego, nam dali jedną sztukę, być może po to, żeby pokazać, prawda, że oni potrafią zrobić nawet karabin z krzywą lufą, żeby pokazać swoją technikę.
8: W jaki sposób to trafiło do Wrocławia w ogóle? No bo skoro taka broń jest...
7: Tego nie wiemy. Są takie poszlaki czy wzmianki w internecie, że w latach 70. broń ta była w WAT-ie, czyli Wojskowej Akademii Technicznej. I oni być może to oglądali. No to jest, oni zajmują się techniką, między innymi techniką broni strzeleckiej. Tak? I później być może trafiła, nie wiem, czy to będzie lata 70., czy lata 80., trafiła do Wrocławia.
8: Być może.
7: Znaczy, no raczej chyba tak, bo wojsko, jeżeli była w WAT-ie, to tutaj do naszego sławnego zmechu trafiła, tylko no nie wiemy w jakim czasie. No, rzeczywiście ciekawostka pokazywane, to nie jest jakaś super technika, ale ta krzywa lufa robi wrażenie. Tu dodatkowo jest skrzynia, gdzie są dwie lufy jeszcze tak zwane zapasowe i tu mamy na tym schemacie stanowisko. Bo ono było całe wkopane w ziemię, bo to było takie pancerne stanowisko, umocnione, także żołnierz tam był bezpieczny.
8: A widać, czy ktoś to próbował w ogóle nabić na przykład?
7: To znaczy, mówisz strzelać z tego? Nie.
8: Strzelać, rozumiem, że pan powiedział, że nikt z tego nie dałoby się, ale...
7: Nie, dałoby się. Tak, Rosjanie mówili, że z tego się da strzelać. Nawet no, tu jest celownik, taki peryskop. To jest taki celownik na zasadzie taki sam jak peryskop okrętu podwodnego, bo jest tylko jedna publikacja na temat tego Polska. To jest w Nowej Technice Wojskowej numer 3 z 97 roku. Jest taki artykuł na jedną stronę. W większości to są rysunki, ale autor tam mówi właśnie, że cała treść jest przetłumaczona z tajnej radzieckiej instrukcji. Także może już więcej nie mówmy, bo faktycznie jest to tajne.
8: Dobrze. I można tę broń na stałe tutaj oglądać.
7: Tak jest. Tutaj można na stałe sobie tą broń zobaczyć. No jak powiedziałem, jest to taka bardziej ciekawostka, bo będziemy to jest ślepy zaułek, bo ta lufa na pewno bardzo się szybko zużywała przy strzelaniu, trzeba było ją wymieniać, chociaż no, instrukcja według artykułu w Nowej Technice Wojskowej, wyszkolony żołnierz wymieniał lufę w 15 sekund. Może tak było, trudno tutaj też się z tym nie zgodzić, ale może tak było, że wymieniał, ale trzeba ją było wymieniać dość często, bo szybkostrzelność tej broni była duża, no to było 1000-1500 strzałów na minutę.
8: Budzi ta broń zastanowienie zwiedzających? Zwraca uwagę?
7: Tak, ale tak z uśmiechem.
4: Broń palna zajmuje sporo miejsca we Wrocławskim Muzeum Militariów, ale znajdują się tam też m.in. unikatowe kolekcje hełmów czy białej broni.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Startupy we Wrocławiu rozwijają się bardzo dynamicznie. I nie mówimy już tu o zwykłych, ale nowych aplikacjach na telefon. Teraz mówimy już o projektach, które wymagają pracy naukowców, którzy na przykład budują kamery, które latają w kosmos i robią zdjęcia satelitom. Produkują specjalne drobinki chemiczne, dzięki którym ekrany w naszych telewizorach świecą jaśniej i mają lepsze kolory. Temu, jak branża rozwija się we Wrocławiu i jak podbija świat, od lat przygląda się Michał Karbowiak z Polish Tech Minds.
5: Nasz Wrocław.
10: Wrocław jest jednym z czołowych, nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, ośrodków startupowych, czyli tych miejsc, gdzie istnieją, są zakładane firmy technologiczne o wysokim potencjale wzrostu. To wynika zarówno z potencjału samego miasta, z potencjału wrocławian, czyli najczęściej studentów uczelni wyższych, ale wynika też z tak zwanego ekosystemu, czyli ze wszystkiego tego, co powoduje, że taka firma może urosnąć. Startup to jest młoda firma technologiczna, logiczna o wysokim potencjale wzrostu. Gdybym miał się odwołać do takiego najbardziej jaskrawego przykładu, no to Eleven Labs, czyli firma założona przez dwóch Polaków, która łączy w sobie technologię AI i głosu. Wydaje mi się, że w ciągu 4 lat urosła do 11 miliardów dolarów wyceny, czyli w ciągu 4 lat ten wzrost jest wykładniczy, zarówno jeżeli chodzi o wartość spółki, liczbę klientów. To jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład. Są także inne, również związane z Wrocławiem.
9: No właśnie, porozmawiajmy trochę o takim myśleniu, które we Wrocławiu się zrodziło i które rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale na świecie widać.
10: No, według ostatniego raportu National Foundation for American Policy jest 9 Polaków w Dolinie Krzemowej, którzy zbudowali firmę wartą $1 miliard lub więcej. To są firmy, które pozostają wyłącznie w prywatnych rękach, więc nie wyszły jeszcze na giełdę. No i wśród nich jest firma Starburst, założona przez Kamila Bajdę-Pawlikowskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Człowieka, który nawet na wczesnych etapach swojej kariery zawodowej pracował we Wrocławiu. Ona jest wyceniana na $3.3 miliarda, a zajmuje się połączeniem big data, czyli wielkich zbiorów danych z AI, czyli sztuczną inteligencją. No i to jest taki, powiedzielibyśmy z angielskiego, role model, taki wzór, na który mogą się powoływać, moim zdaniem, wrocławscy startupowcy.
9: Co jeszcze tutaj powstało?
10: No mamy choćby Infermedicę, czyli znowu AI w ochronie zdrowia. Jest oczywiście Brand 24, czyli narzędzie do monitoringu internetu. Jest tekst, który kiedyś nazywał się LiveChat. To są już oczywiście firmy o określonej historii, ale wymieniam je dlatego, że mają taki wysoki komponent technologiczny i są po prostu rozpoznawalne nie tylko na świecie, czy właściwie nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I mam nadzieję, że takich przykładów będzie z każdym rokiem coraz więcej.
9: Przyglądasz się temu, analizujesz to. Twój ostatni raport co pokazuje?
10: On pokazuje, że jest ogromny wpływ polskiej diaspory technologicznej w Stanach Zjednoczonych, czyli że właśnie są Polacy, którzy zakładają miliardowe biznesy i trzeba sobie powiedzieć, że to są wyceny na przykład $850 miliardów OpenAI, stworzona przez Wojtka Zarębę z Kluczborka. To są pieniądze właściwie niewyobrażalne, moim zdaniem. No i też niewyobrażalny jest wpływ, no bo OpenAI to oczywiście twórcy czata GPT. Takich przykładów jest więcej. Cieszę się, że są wśród tych założycieli także kobiety, jak Joanna Kochania, która jest współzałożycielką takiej firmy Upside, wycenianej na $1.5 miliarda. To nie są tylko dane amerykańskie, dane takiego portalu europejskiego, który się nazywa Deal Room, pokazują, że suma tych jednorożców, na to się mówi, czyli startupów wartych przynajmniej miliard dolarów, gdyby ich podzielić między założycielami te pieniądze, to to by było 125 miliardów dolarów. Na Polskę przypada. To jest czwarte miejsce w Unii Europejskiej, piąte w Europie, licząc Wielką Brytanię, a nie licząc Rosji, więc wpływ tej diaspory i to, co ona potrafi stworzyć technologicznie, jest ogromny.
9: Mam trochę problem, żeby sobie wyobrazić te pieniądze.
10: Nic dziwnego. Myślę, że dla każdego z nas kwota 850 miliardów dolarów czy 125 miliardów dolarów, one się już w pewnym sensie zlewają i nie możemy sobie ich wyobrazić, ale to tylko pokazuje skalę wpływu Polaków w sektorze technologicznym. Chcę powiedzieć, że na przykład z Wrocławia pochodzi Łukasz Kajzer, czyli człowiek, który był współautorem takiej absolutnie przełomowej pracy Attention is All You Need, i to jest praca, która postawiła nowy fundament pod rozwój sztucznej inteligencji. Łukasz, czyli to wszystko, co dzisiaj znamy, to są tak zwane modele transformatorowe, czy architektura transformatorów. Natomiast Łukasz jest też doradcą i inwestorem w takiej spółce, która się nazywa Pathway i która dzisiaj zastanawia się, co będzie dalej, czyli jak sztuczna inteligencja może się rozwijać taniej, bo problemem, który zauważamy, do rozwoju sztucznej inteligencji potrzeba a. potężnych środków, b. potężnej mocy obliczeniowej, c. nieprawdopodobnej ilości energii. A Pathway pracuje nad tym, jak zrobić tak, żeby to wszystko można było robić efektywniej, i opracowuje model, który ma upodobnić sztuczną inteligencję do inteligencji człowieka. Czyli gdybyśmy to mieli tak obrazowo powiedzieć, to dzisiejsze modele sztucznej inteligencji są trochę jak papuga, którą możemy napełnić wieloma danymi, ona je będzie powtarzać, ale nie będzie ich rozumieć, a Pathway pracuje nad rozwiązaniem, które ma upodobnić AI do dziecka, które w procesie rozwoju nabiera nowych umiejętności i w czasie staje się coraz lepsze, coraz mądrzejsze. No i to jest rozwiązanie, które jest wspomagane w cudzysłowie z Wrocławia, dlatego że współzałożycielem tej firmy i szefem jej technologii jest Jan Chorowski, który jest po Uniwersytecie Wrocławskim.
9: No, jak tak cię słucham, no to mam wrażenie, że big data, sztuczna inteligencja, to jest taki core tych startupów.
10: Pewno jest tak, że dzisiaj mamy po prostu do czynienia z rewolucją sztucznej inteligencji, co z kolei powoduje, że te najlepiej wyceniane firmy raczej pochodzą z tego sektora i właśnie cały software, oprogramowanie w cudzysłowie kręci się wokół wielkich zbiorów danych big data bądź sztucznej inteligencji. Natomiast zupełnie nie lekceważyłbym takiego sektora biotechnologicznego, czyli wszystkiego tego, co możemy zrobić i zrozumieć w obszarze generowania leków na przykład, czy po prostu wspomagania biologicznego rozwoju człowieka. Myślę, że takie trendy też są obserwowalne, a najbardziej przełomowy będzie ten, który te dwa strumienie połączy, czyli ten, w którym oprogramowanie nieprawdopodobnie wysokiej jakości wykorzystamy do tego, żeby ludzie byli zdrowsi, żyli dłużej, bądź mogli wyleczyć choroby, z którymi się dzisiaj męczymy.
9: Wróćmy trochę do twojego raportu, bo powiedzieliśmy o liczbach. A jakie są wnioski z tego raportu? Co z niego wynika?
10: Wniosków jest kilka. Pierwszy jest taki, że Polska na pewno może skorzystać na tym, jak wspaniałych przedsiębiorców technologicznych ma, i to jest, czyli oni są pewnymi naturalnymi ambasadorami naszego kraju na świecie. Drugi wniosek jest taki, że musimy zrobić wszystko, żeby oni ze swoimi doświadczeniem i pieniędzmi do Polski wrócili. Oni nie muszą się tu przeprowadzać, wystarczy, że będą inwestować w te firmy, bo już rozumiemy, że zawsze wtedy, kiedy oni się dokładają do rozwoju tych firm, to te firmy rosną szybciej niż bez nich. A trzecia rzecz jest taka, że musimy bardzo pracować także z polską diasporą technologiczną, no bo jeżeli Polaków, którzy założyli miliardowe biznesy w Stanach jest 9, to Hindusów 96, a przedstawicieli Izraela 60. Jest kogo gonić, jest po co gonić, ale są też zdrowe fundamenty, żeby to zrobić.
9: No właśnie, jak to nas plasuje, jakbyś to ocenił?
10: Myślę, że bezapelacyjnie Polska znajduje się w czołówce światowej, jeżeli chodzi o jakość, szczególnie informatyków, i to pokazują akurat wszystkie rankingi. My ich fenomenalnie kształcimy, Część z nich odnosi spektakularne sukcesy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, więc w skali do gospodarki to jest nawet trochę lepiej, czy w skali do wielkości kraju. Czyli polscy inżynierowie to jest dzisiaj serce OpenAI, to są ludzie zaangażowani w NVIDIA i w cały sektor rozwoju sztucznej inteligencji. Pytanie jest tylko takie, największe wyzwanie, jakie stoi, to jest połączenie Polski z tą polską diasporą technologiczną, ale to się też zmienia, dlatego że przykładowo założyciel firmy Apple, Steve Woźniak, pochodzące to nazwisko jest oczywiście z Polski, on miał polskiego tatę, ale dla niego Polska była takim dalekim krajem. Dla Luka Noska, który się już w Polsce urodził i jest inwestorem Ilona Muska, to jest kraj urodzenia i takiego, gdzie się odwiedza rodzinę. A już dla Matiego Staniszewskiego, czyli współzałożyciela Eleven Labs, wycena $11 miliardów, to jest kraj pierwszych inwestorów, pierwszych klientów, przyjaźni, mentorów i rozwoju talentu. To połączenie z Polską jest coraz silniejsze. I są dzisiaj młodzi, fantastyczni polscy innowatorzy, jak Fryderyk Wiatrowski, choćby z Victor.com, który mówi, ja nie chcę budować firmy nigdzie indziej. Ja chcę ją budować właśnie w Polsce.
9: Naturalnie mi przychodzi na myśl ta dyskusja, która się też przetoczyła ostatnio przez Polskę i przez Wrocław, o inwestycje w naukę, żeby zwiększyć te nakłady do 3% PKB, czyli jakby twój raport, twoje obserwacje i w ogóle to, co się dzieje na rynku startupowym, pokazuje, że inwestycja w naukę, inwestycja zdolnych, mądrych ludzi naprawdę przynosi efekty.
10: Bezapelacyjnie inwestycja w naukę przynosi efekty, przy czym trzeba powiedzieć, że to musi być mądra inwestycja, czyli również polska nauka musi się zmienić. To nie wystarczy dosypać do niej pieniędzy. Mam na myśli, że jednak w porównaniu do tych amerykańskich uniwersytetów czy zachodnich, nasze są dość schierarchizowane, takie zastane, powiedziałbym, organizacyjnie, mam na myśli wyższe uczelnie. Dlatego pojawiają się pomysły, także pochodzące z Wrocławia od profesora Leszka Pacholskiego, żeby utworzyć nowe instytuty badawcze, instytuty, które będą bardziej nakierowane na współpracę z przemysłem. Bo to, co udało się fantastycznie tym polskim innowatorom, to jest przenieść to, nad czym pracowali na poziomie naukowym, na poziom wdrożeniowy. Natomiast w Polsce jest taka dolina śmierci, prawda, między tym, co naukowcy opracowują na uniwersytetach, a to, co później jest realnie wykorzystywane w gospodarce. No i przykłady firm takich jak OpenAI czy Snowflake, współzałożonych przez Polaków w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że wtedy, kiedy ten intelekt przeniesiemy z akademii do biznesu, dzieją się wielkie rzeczy. Ale żeby to się stało, to nie wystarczą tylko pieniądze, więc z jednej strony chodzi oczywiście o inwestycje, ale z drugiej strony chodzi też o połączenie, pewną zmianę wewnętrzną, mentalną, ale też organizacyjną polskiej nauki.
9: Wróćmy trochę do Wrocławia, a z twojego doświadczenia, czego Wrocław potrzebuje, żeby jeszcze bardziej rozwijać się w tym kierunku?
10: Z mojej perspektywy jednym z najważniejszych elementów ważnych dla dalszego rozwoju Wrocławia są połączenia międzynarodowe, w tym rozumieniu, że to jest połączenie wrocławskiego ekosystemu z innymi międzynarodowymi ekosystemami, takimi choćby jak Berlin czy Praga, czy może w dalszej części po prostu Dolina Krzemowa. Dlatego, że to jest jedno wielkie koło zamachowe. Nie jesteśmy samotną wyspą, czyli jeżeli firma rozwija się we Wrocławiu, to stety albo niestety, żeby pozyskać nową rundę finansowania, czyli dostać zastrzyk kapitału, musi go szukać także na innych rynkach. Także dlatego, że dolary czy euro są po prostu inaczej przeliczane na złotówki. Poza tym geniusz nie rozwija się w izolacji. Żeby geniusz mógł rozbłysnąć, rozkwitnąć, to potrzebuje innych fantastycznych ludzi, także tych, którzy mieszkają w innych częściach świata. W związku z czym, jeżeli stworzymy rodzaj, ja bym powiedział nawet nie mostu, bo most jest taki statyczny, to musi być rodzaj przepływu intelektualnego pomiędzy Wrocławiem a największymi ośrodkami na świecie, takimi jak Palo Alto, to wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym rozwoju ekosystemu. Ale chodzi właśnie o dynamikę i o to, żeby nie budować rzeczy we Wrocławiu tylko dla Wrocławia, tylko żeby budować we Wrocławiu rzeczy dla świata.
0: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
9: Jubileuszowa, 10. edycja największej konferencji technologiczno-biznesowej Made in WRO odbędzie się w dniach 27-28 października we wrocławskiej hali stulecia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, szczególnie też często poważniejszych wypadków.
4: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zanim przeniesiemy się na drogi, to najpierw o miejscu, z którego kiedyś we Wrocławiu startowały samoloty. Teraz więc Gądów Mały.
5: Remonty we Wrocławiu.
15: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Lotnicza 22, kiedyś port lotniczy, faktycznie dzisiaj budynek spełnia już absolutnie inne funkcje. Ma przede wszystkim funkcje mieszkalne. Mamy tam 32 lokale komunalne, a także 5 lokali użytkowych. Mieszczą się tam m.in. przedszkole czy siedziba Rady Osiedla.
4: To bardzo stary port, dodajmy.
15: Mówimy o budynku, który wchodził w skład całego dużego portu lotniczego we Wrocławiu. Co ciekawe, był to pierwszy port lotniczy w mieście. Miał funkcję sportową, ale także wojskową. Co ciekawe, w skład dużego kompleksu wchodziły również zakłady produkcji maszyn i na terenie tamtego portu lotniczego wyprodukowano ponad 1000 szybowców. Oto taka ciekawostka. Lotnisko i całą tą infrastrukturę zlikwidowano w 1985 roku i ostał się właśnie ten budynek, który zmienił już całkowicie swoją funkcję na mieszkalną.
4: W jakim stanie jest ten budynek?
15: Dzisiaj budynek jest systematycznie remontowany. W październiku podpiszemy już umowę z wykonawcą na remont klatki schodowej. Zostanie ona pomalowana. Co ciekawe, część klatki schodowej ma drewniane podłogi, wyremontowane zostaną także schody. To wszystko po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.
4: Ale to ta drewniana podłoga tam zostanie?
15: Drewniana podłoga zostanie, ona jest w bardzo dobrym stanie. Pomalowane zostaną również wnętrza, odrestaurowane zostaną schody. Również stolarka okienna, stara stolarka okienna zostanie wymieniona na nową.
4: Budynek jest sukcesywnie remontowany. Możemy powiedzieć, jakie prace już za nami, a jakie jeszcze w przyszłości czekają miasto?
15: Budynek utrzymany jest ogólnie w bardzo dobrym stanie. Po prostu jako zarządca budynku musimy dbać również o ten stan, jego stan techniczny, stąd niezbędne jest pomalowanie. W minionym roku pomalowaliśmy sąsiednią klatkę schodową, teraz przyszedł czas na kolejną.
4: A skoro o remontach, to jeszcze o pracach na największym kamienicznym podwórku we Wrocławiu.
15: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
4: Największe podwórko we Wrocławiu, ono ma już pewne prace za sobą i jeszcze pewne prace przed nim.
15: Tak, podwórko na Ubinie w kwartale ulic Nowowiejskiej, ulicy Jedności Narodowej Daszyńskiego, a także ulicy Żeromskiego jest jednym z większych podwórek we Wrocławiu i ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Taką mogłabym powiedzieć, można by powiedzieć społeczną, ponieważ remonty zapoczątkowali sami mieszkańcy, ponieważ chcieli, ażeby na tym podwórku powstał plac zabaw i tak też się stało.
4: Wrocławski budżet obywatelski?
15: Był to projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, tak też się stało, projekt wygrał, plac zabaw powstał, bardzo przyjemny zestaw do wspinaczki, urządzenia do balansowania, pojawiły się też tablice sensoryczne, a także co ciekawe takie mini trasy rowerowe dla młodszych użytkowników i to był taki pierwszy sygnał do zmian, które zaczęły się dziać na podwórku, ponieważ projekt WBO został rozbudowany, dostał wsparcie Zarządu Zasobu Komunalnego i my już w październiku ogłosimy przetarg na roboty budowlane, które będą kontynuacją tego placu zabaw. Powstanie mini skatepark, będzie więcej nasadzeń zieleni. Co ciekawe, kiedyś na tym podwórku był taki labirynt stworzony z zieleni, z krzewów i on zostanie zrekultywowany, naprawiony, dosadzona będzie nowa zieleń, taka, żeby dzieciaki mogły dalej korzystać z tego labiryntu.
4: To jest jedna z części, tak? Bo nie ostatnia.
8: ostatnia tych prac.
15: Nie ostatnia. Pomimo tego, że w październiku ogłaszamy przetarg na roboty budowlane, podwórko, które ma ponad 2 hektary, będzie zaaranżowane w całości. Będziemy szukać wykonawcy, projektanta, który nam przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową na całość już podwórka, czyli już nie tylko ta plac, nie tylko ten plac zabaw bliżej ulicy Żeromskiego, ale mówimy teraz już o zagospodarowaniu całego kwartału. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ nawiązaliśmy współpracę przy pomocy Wydziału Klimatu i Energii z instytucjami zewnętrznymi, ponieważ bardzo nam zależy na tym, ażeby wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym, które aktualnie następują. Chcemy zadbać o retencję wody. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już od wielu lat, w momencie kiedy wprowadzamy zieleń na podwórko, dbamy o to, ażeby to były takie rabaty bezobsługowe, czyli takie, kiedy zieleń już raz posadzona, nie będzie potrzeby jej dosadzania, nie trzeba będzie wymieniać tej zieleni, na przykład z powodów takich, że rośliny miały za sucho i uschły. Patrzymy na podwórko pod kątem właśnie takim, czy ono jest dobrze nasłonecznione, czy ono jest bardziej ma cień, czy ono, nie wiem, ma stoiny wodne. I tak dobieramy zieleń, ażeby ona się przyjęła i żeby dobrze wzrastała.
8: I są inne kwestie zapewne do rozwiązania. Śmietniki, miejsca parkingowe, drogi przejazdowe. Będzie to dogadywane z mieszkańcami podwórka?
15: Zdecydowanie tak. Projektant, który zostanie wybrany, to będzie jego zadanie. On będzie musiał przygotować koncepcję, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Po pierwsze, on przygotuje koncepcję już w oparciu na to, co zastanie. Czyli plac zabaw, który już powstał oraz rozbudowaną część sportową. Spotkamy się również z mieszkańcami, bo to ich decyzją będzie, co dalej na podwórku. Na pewno będziemy musieli zadbać o miejsca postojowe, o miejsca zbiórki odpadów, a także wytyczenie ciągów pieszych i pieszojezdnych.
8: To jesteśmy na takim etapie przygotowania do tych prac. Kiedy będziemy mogli mówić o efektach?
15: Mieszkańcy na pewno będą widzieć cały czas, że coś się dzieje na podwórku. Te zmiany, które zaszły w poprzednich latach, teraz w październiku, kiedy ruszą kolejne prace remontowe, to będzie kolejny sygnał na to, że prace dzieją się na podwórku i one będą trwały. Już wspomnieliśmy, podwórko ma 2 hektary, czyli jest bardzo dużo, zatem remont na tym podwórku może potrwać nawet do 2030 roku.
8: No właśnie, to jest takie podwórko, ogromne podwórko kamieniczne, ale są tam też oficyny. Jak to się stało, że ono jest tak duże?
15: Podwórko dzisiaj bardzo duże, wcześniej wyglądało zupełnie inaczej. Na podwórku mieściły się fabryki, zakłady, które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, ale pozostały fundamenty, więc zobaczymy, co odkryjemy przy pracach budowlanych.
8: I jeszcze jedna ciekawostka. Kiedyś na terenie tego podwórka mieściły się winnice. A teraz już tak jak obiecałam wcześniej, przenosimy się na drogi Wrocławia i Dolnego Śląska.
5: Eksperci radzą mieszkańcom Wrocławia.
14: Komisarz Rafał Greczuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
8: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
14: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Druga sprawa. Jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia. Od 5 lat musi mieć prawo jazdy. Nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości. Wtedy po trzech takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią dwa wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba osiągnie, przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
8: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
14: To już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5. Do mała chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego, kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia.
8: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
14: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku, bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
14: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków.
8: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
14: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje mi się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
8: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
14: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
8: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
14: Dokładnie. Szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni. Piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy No, zachowajmy wszyscy, musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedziesz samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność. Nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no, z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
4: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabiorę Was na Plac Budowy i do teatru. Stowarzyszenie Kobietostan to wrocławska grupa, która robi teatr w miejscach, gdzie właściwie nikt się tej sztuki nie spodziewa. W więzieniach, schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności i w domach samotnej matki. Co dokładnie robią aktywistki, z kim pracują i co chcą pokazać publiczności, o tym w drugiej części programu. A teraz, tak jak obiecałam, Plac Budowy, Brochów i Łopata Wbita, a za niespełna dwa lata ma powstać tam 200 mieszkań na wynajem. TBS Wrocław zaczyna budowę. W bloku na parterze będzie miejsce na duży sklep, lokale usługowe, przedszkole i miejską bibliotekę, a także na nową siedzibę Rady Osiedla. Inwestycja ma spełniać standardy zielonego budynku, będzie instalacja fotowoltaiczna na dachu, a w pobliżu powstanie zielony skwer.
5: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
19: Symbolicznie wbijamy pierwszą łopatę pod budowę mieszkań od TBS Wrocław w ramach inwestycji na osiedlu Brochów. Spotykamy się tutaj w miejscu szczególnym. Ruszamy pełną parą z budową 200 mieszkań na stabilny i tani wynajem we Wrocławiu. Nie jest to po prostu budowa, to jest największa inwestycja, którą TBS Wrocław realizuje w ramach swojego planu rozpisanego do roku 2028. Poproszę panią prezes Iwonę Gosę o kilka słów.
20: Inwestycja planowana jest do oddania już do zasiedlenia w drugim kwartale 2028 roku. Wykonawca rozpoczął już ciężkie roboty związane z wykopami pod część garażową. Inwestycja jest i będzie przyjazna dla mieszkańców. Spełniamy standardy zielonego budynku. Będzie dużo zieleni, będzie woda opadowa zagospodarowana w dużej części na terenie inwestycyjnym. Będzie zagospodarowany skwer zielony, będą ławki, przyjazne obszary dla mieszkańców po to, aby sobie również móc odpocząć od ciężkiej codzienności. Patio będzie zlokalizowany, plac zabaw dla najmniejszych mieszkańców. Co ważne do zaakcentowania jest również, że w części parterowej budynku będą lokale usługowe. Będzie również znajdowała się część społeczna i przewidziane jest tutaj przedszkole, jak również miejska biblioteka publiczna. Znajdą również swoje powierzchnie wielkopowierzchniowy sklep, jak również drobne lokale usługowe. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że te prace już się rozpoczęły i już są w takim zaawansowaniu. Dziś symbolicznie zaakcentujemy te prace po to, żeby, mam nadzieję, w 2028, może na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, inwestycje odebrać i oddać do użytkowania.
5: Wrocławianie z pasją.
9: A teraz reżyserka Agnieszka Bressler i pedagogzka Iwona Konecka opowiedzą o Kobietostanie.
21: Kobietostan jest wrocławską organizacją równościową, która za taki swój cel, za misję stawia sobie przywracanie głosów niesłyszalnych, tych historii, które są gdzieś ukryte, uwidacznianie tego, co na co dzień gdzieś w tym dyskursie publicznym nam się gubi, tych wszystkich tematów, przede wszystkim tematów dotyczących kobiet, które chcemy przywrócić na powierzchnię.
22: Kobietostan to jest taka kraina, w której możliwe są rzeczy, które często naokoło bywają niemożliwe i wśród nich jest przede wszystkim spotkanie. takie szczere, otwarte, w bezpiecznej atmosferze, no i twórcze. My pracujemy w dużej mierze z kobietami, na przykład w tym roku we Wrocławiu, z kobietami z doświadczeniem kryzysów różnego rodzaju. Też często pracujemy z kobietami osadzonymi, ale też ze wszystkimi nami, które potrzebują spotkania i potrzebujemy porozmawiać i poujawniać rzeczy, które nam są bardzo bliskie, a które w takim szerokim dyskursie nie są słyszane. Na przykład poświęcone tematom menstruacji i menopauzy, które ja też współtworząc ten spektakl na własnej skórze doświadczyłam, jakie to jest poruszające.

0: tematów, które są dla nas ważne, ale też później sposobów przekucia tego tematu w jakąś opowieść sceniczną. Współpiszemy scenariusze, wspólnie się pochylamy nad tym, w jaki sposób widz czy widzka w ten spektakl wchodzi. Często to są działania jakoś interaktywne i od początku do końca uczestniczki naszych warsztatów, a później spektakli są jakby zaangażowane, czują się odpowiedzialne za te procesy, mają poczucie, że to jest coś, co robimy wspólnie, razem i że to jest nasza wspólna opowieść. Pamiętam, jak realizowałyśmy spektakl w zakładzie karnym i to były takie bardzo trudne historie, którymi dzieliły się dziewczyny i jedna z nich powiedziała nam wtedy, że to, co jest niewypuszczone, rośnie w środku i że to uwolnienie jest takimi drzwiami, które można odemknąć, żeby wypuścić z siebie te trudne tematy, zintegrować je i w ten sposób teatr może być też terapeutyczny.
1: Jakie wam się pojawiają tematy, jakie zagadnienia, z czym kobiety pracują z wami?
2: Mówimy i rozmawiamy i potem razem mówimy i o tematach trudnych, na przykład związanych z wykluczeniem społecznym, bo proszę sobie wyobrazić, jaka stygma jest na kobiecie, która odbywa karę pozbawienia wolności. Co się dzieje z nią i jej otoczeniem, kiedy ona potem wychodzi na wolność. Ale rozmawiamy też o tematach takich ku sprawczości i ku zmianie. Na przykład, co to znaczy, że kobieta może mieć władzę?
0: Dwa nasze spektakle dotykają takich tematów, które właśnie wypłynęły z rozmów. Z jednej strony nasza wrocławska grupa warsztatowa kobiet zaprasza na pokaz zejścia, czyli takiego zdarzenia performatywnego, spektaklu, który mówi właśnie o zmaganiu się z kryzysem. Zejście jako trochę też metafora depresji i tego, co można wziąć, w jaki sposób przekuć tę słabość w siłę, w jaki sposób pozbywszy się tych wszystkich masek, które narzucane mamy społecznie, możemy też z momentu trudności znaleźć w sobie siłę, żeby powstać. Zejście, ale też w drugą stronę. Wyjście, wzrośnięcie. A druga nasza propozycja to Matkopolis, spacer po braku, w którym z kolei przyglądamy się znowu tematowi niewidocznemu, czyli opiece nad dzieckiem w przestrzeni publicznej, tej matce, która zmaga się z niedostosowaniem miasta do potrzeb opieki nad dzieckiem, z krawężnikami, z brakiem przewijaków, ale z drugiej strony przede wszystkim zmaga się z oceną, zmaga się z wzrokiem, z opiniami wszystkich dookoła, którzy uważają, że dla tego dziecka i dla tej matki najlepsze miejsce jest w domu, a nie na ulicy, a nie w restauracji, a nie na wydarzeniu kulturalnym.
1: I broń Boże, żeby karmiła w przestrzeni publicznej.
0: Broń Boże, właśnie dlatego jesteśmy po wydarzeniu Karmimy Piersią na Świdnickiej, w ramach którego zaprosiłyśmy matki karmiące piersią do tego, żeby wspólnie usiąść na krzesłach performatywnie w obecności przechodniów i nakarmić dzieci po prostu.
1: Wspomniałaś o tym właśnie, jak miasta są albo nie są przystosowane. A jak to wygląda we Wrocławiu z twojej perspektywy?
0: Ja jestem na świeżo, bo jestem mamą 2-latka i dla mnie to było odkrycie miasta na nowo. Dla mnie to były po prostu historie tych dni, kiedy ja się bardzo spieszyłam i przyjeżdżały 3 tramwaje wysokopodłogowe pod rząd. Albo kiedy wysiadałam z tego tramwaju, klinował mi się wózek i nikt nie był w stanie mi pomóc, a tylko rzucić komentarzem typu: pani nie wie, że się z tramwaju wózkiem tyłem wysiada. Ja nie wiedziałam, robiłam to po raz pierwszy. To też były dla mnie takie trudne momenty. Momenty, kiedy ktoś w restauracji wstaje i się przesiada do innego stolika gdzieś dalej, bo ja karmię piersią. Myślę, że ten spektakl jest takim właśnie naszym wspólnym głosem o tym, żeby zaznaczyć, że to jest nasza przestrzeń. Przestrzeń publiczna jest też przestrzenią dzieci, jest przestrzenią matek karmiących, matek z dużymi wózkami, matek nieogarniających, bo my nie musimy ogarniać cały czas. Potrzebujemy też tej pomocy.
2: Mamy też fajny feedback od osób, które nie mają tego doświadczenia rodzicielstwa w mieście, że odkrywa się przed nimi świat, który do tej pory był tuż obok, ale nie był widoczny. Ja na przykład, odkąd zrobiliśmy ten spektakl, inaczej parkuję, ale też naprawdę można, i teatr na to pozwala, wejść nie tylko poprzez dysputę intelektualną, ale to też poprzez metaforę i emocje w świat, którego nie znamy na co dzień.
3: Tym żyje Wrocław.
1: To powiedzmy trochę o festiwalu Femini City.
2: Najpierw zejdziemy do podziemi. Czyli zaczynamy od tego projektu, o którym mówiła Agnieszka, Zejście. To są wrocławskie kobiety, które

0: opowiadają o doświadczeniach własnych kryzysów i razem zastanawiamy się, co w tym kryzysie można dla siebie odnaleźć. Zaraz po zejściu spotykamy się przy długim stole i odbędzie się dyskusja, która dopuszcza każdego do głosu, w której nie ma wyróżnionych panelistek. To jest dyskusja przy długim stole i to jest format, który sam się moderuje. Po prostu osoby, które chcą zabrać głos, zajmują miejsce przy stole. Tych miejsc ograniczona ilość. Jeżeli ktoś skończył mówić, zwalnia miejsce dla kogoś nowego i nie ma nikogo, kto moderuje dyskusję. Mamy natomiast wspólny temat i to są prawa kobiet na stół. Czyli rozmawiamy o tym, co wciąż nas dotyczy i mogłoby wymagać zmiany lub jest przestrzenią jakichś naszych marzeń. Pytasz nas o to, jak my wybieramy te tematy. Jest szansa na doświadczenie całego kalejdoskopu tematów ważnych dla kobiet nie tylko u nas we Wrocławiu, czy w ogóle w Polsce, ale dla Serbek, Słowenek, Francuzek, Węgierek mieszkających w Rumunii jako mniejszość. I te tematy są różne. Od młodych francuskich feministek, które ze swojej perspektywy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle, ale też na jakich warunkach kobiety miałyby uczestniczyć w polityce i co to może przynieść. Spektakl, który współtworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy właśnie kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej, a spektakl z Serbii, negatywnych stereotypów związanych z kobietami, które prowadzą i klisz też kulturowy potem do przemocy na kobietach, a czasem nawet kobietobójstwa.
1: Staramy się te spektakle łączyć z wydarzeniami towarzyszącymi. Takim szczególnym dla nas punktem programu jest wieczór, kiedy w piekarni spektaklowi od pierwszej do ostatniej, czyli właśnie temu naszemu słoweńskiemu spektaklowi o menstruacji, towarzyszyć będzie otwarcie po raz pierwszy we Wrocławiu instalacji Czerwony Namiot Izy Moczarnej Pasiek. To jest taka ogromna konstrukcja namiotu stworzonego z prac wykonanych przez uczestniczki warsztatów menstruacyjnych. Ten namiot będzie scenografią spektaklu. Na koniec spektaklu on zjedzie w dół i zaprosimy publiczność do wejścia do środka, do udziału w takim symbolicznym kręgu menstruacyjnym, czyli do udziału we wspólnej rozmowie o menstruacji. Cały festiwal kończymy zaś w niedzielę po spektaklu Matkopolis Spacer po braku, czyli tym spektaklu o macierzyństwie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta, panelem dyskusyjnym, który poprowadzi Alina Szeptycka pod tytułem Uwidacznianie, gdzie wspólnie z zaproszonymi gościniami z różnych wrocławskich organizacji kobiecych czy równościowych, z działaczkami, z aktywistkami, porozmawiamy o tych wszystkich tematach, które wymagają naświetlenia. A w drodze na spektakl i na debatę, idąc korytarzem Instytutu Grotowskiego, będzie można zobaczyć wystawę Fundacji na Rzecz Równości Szlakiem Dolnoślązaczek, czyli wystawy, która gromadzi portrety kobiet Dolnego Śląska, ważnych kobiet, działaczek, ale często działaczek, o których my nie wiemy. Znowu uwidaczniając te wizerunki.
0: My wielokrotnie spotykamy się z reakcjami nie tylko pełnymi wdzięczności, ale też takiego głębokiego poruszenia związanego z właśnie byciem szczerą w jakiejś szerszej wspólnocie. My pracujemy też z mężczyznami, ale często tworzymy społeczności tylko kobiece, w których pewne tematy i pewien sposób rozmawiania jest inny, ale też dbamy, żeby to była wzmacniająca kobieca społeczność. I łez, i emocji, ale też takich małych odkryć, które kobiety odkrywają same dla siebie. I to się wydarzy właśnie u nas w tej krainie kobietostan.
2: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
3: Agnieszka Bresler jest też laureatką plebiscytu Wrocławianka Roku. Została doceniona za działalność artystyczną, bo jak argumentowała kapituła kilka lat temu, dzięki swoim projektom przywraca nadzieję i sprawczość osobom wykluczonym. A ja przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatury w tegorocznym plebiscycie Wrocławianka Roku. Można to zrobić przez specjalny formularz, a zgłoszenia są przyjmowane do 16 października.
4: Autopromocja. Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
5: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
4: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
5: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
4: Żebyś wiedział, że...
5: jesteś zwycięzcą.
4: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
5: Marcin Sikora.
4: Waldek Darłak.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas będzie teraz o legendarnym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej, bo tam trochę zmian. Przy Oporowskiej ruszyła rozbiórka odkrytej trybuny i to dopiero początek prac. Mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.
5: Aktywnie we Wrocławiu.
6: 3982 miejsca, tyle było, tyle krzesełek przekazanych dolnośląskim klubom piłkarskim. No właśnie. Wielka tradycja tego stadionu, 77 rok, Mistrzostwo Polski, wielcy piłkarze także na tym stadionie, natomiast krzesełka posłużą w klubach, piłkarskich klubach tu okolic Wrocławia i samego Wrocławia i teraz bardzo proszę właśnie, żebyśmy te krzesełka symbolicznie, a nawet całkiem realnie wręczyli, bo mamy je przygotowane, także bardzo proszę prezesa Śląska, ale też dyrektora MCS-u o no, takie symboliczne, nawet całkiem realne przekazanie krzesełek.
7: Słuchajcie, ja mam dziesiątkę.
8: No, trochę to waży.
7: No ja wiem,
8: dobrze byłoby na tym.
7: Dziesiątkę chcesz?
9: Tak jest.
7: Dobra.
6: Dziękuję bardzo.
7: Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
10: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie. Sporting Wrocław, dziękuję.
8: Kureczka, bo widać jak dla obrońcy.
7: Dla obrońcy.
8: Zgadza się. Bardzo dziękuję.
7: Na pewno posłuży.
8: Dzięki.
11: Możemy się pochwalić tym, że miejsca zostały przygotowane. Na pewno na kilkanaście sztuk miejsce się znajdzie.
12: Wojciech Lewera, Sparta Marszowice.
11: Przede wszystkim tym młodym, którzy dzisiaj mają zaledwie 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek, bo na pewno z ich strony, jak wiemy, strony dzieci tak młodych, często pojawiają się pytania i na pewno jako pierwsi zostaną poinformowani.
10: Tomasz Kucharski, Sporting Wrocław.
13: Jako dziecko chodziłem na Oporowską i kibicowałem z tych krzesełek i tu panu Remigiuszowi i kolegom z liceum, bo tu Grzesiu Podstawek grał. Jakby teraz na Sporting Arenę trafią te krzesełka, no i zastąpimy ławeczki rozkładane na krzesełka z Oporowskiej, także też osiedlowy sport będzie tutaj doceniony.
14: Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.
4: Proszę opowiedzieć, jaki jest plan tych prac?
14: Mówimy tu o zewnątrz, tak, bo teraz tutaj stoimy koło naszej trybuny, tak, już historycznej. Chcemy ją rozebrać. W tamtym roku widzieliśmy drzewa tak naprawdę tutaj na całym kompleksie na Oporowskiej. Teraz rozpoczynamy, 16 września podpisaliśmy umowę z inwestorem, który te trybuny rozbierze z żelbetu i też z ziemi ten wał nasypowy będzie wyrównany. I chcemy to boisko poszerzyć o kolejną jakby funkcję sportową. Oczywiście to będzie też murawa zielona, naturalna. Takie też są wymagania i prośby od dyrektora sportowego WKS Śląsk Wrocław, bo to ma być przede wszystkim dom treningowy dla pierwszej drużyny, drugiej drużyny i Akademii Kobiet. I to chcemy zrobić. Mamy też plany związane przy ulicy Krócej z boiskiem, które chcemy powiększyć, zrobić je, żeby one było pełnowymiarowe, miało wymiary 105x68. No i później sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych, tak naprawdę będziemy etapować i chcieć robić jeszcze kolejne etapy. Na pewno będziemy chcieć oświeżyć tą trybunę, która tutaj jest po prawej stronie zadaszona. Tam też chcemy zrobić sektor dla gości. Ten z tyłu wał od ulicy Krócej też chcemy go rozebrać, żeby tam też zrobić funkcje też sportowe, żeby boisko miało trochę oddechu, nie było zadeptywane. W związku z tym będą takie poboczne rejony zielonej murawy do treningów motorycznych, szybkościowych, wydolnościowych dla piłkarzy.
4: Prace przy Oporowskiej, ile potrwają?
14: To zależy też od środków finansowych, jakie będziemy mieć, bo one nie są niestety te prace jakby tanie. Staramy się to etapować w zależności od środków, jakie miasto nam zapewni, jakie postaramy się pozyskać, tak to będziemy też etapować. Na razie tu jest tylko taka pierwsza przymiarka, mamy jakąś koncepcję, która jest przemówiona, przegadana z dyrektorem sportowym Śląska, z Akademią Śląska Wrocław. Jakby zgadzamy się do idei tej koncepcji, no i teraz tylko środki finansowe nas jakby ograniczają do tego, żeby to robić, tak? No ale jak myślę, że w ciągu roku, dwóch na pewno tutaj będzie jeszcze więcej tej pracy pokazanej i będzie widać te efekty.
4: Te prace, co one zmieniają w treningach sportowców?
14: Tak naprawdę dodają im jakość, tak? No bo teraz to boisko jest jakby głównym miejscem treningowym i tutaj wszystkie treningi są robione. To boisko nie powinno być tak obciążone. One powinno pracować może 5 godzin dziennie, może nawet mniej. W związku z tym, no, polepszy się jakość treningów tak naprawdę i komfort przed przede wszystkim pierwszej drużyny i drugiej drużyny. No i też te boisko, będąc lepsze, będzie też lepsze do wykorzystania dla piłki nożnej kobiet, bo tutaj są mecze piłki nożnej kobiet rozgrywane, no więc polepszy się jakość i treningowa, i jakby obiektowa.
4: A w trakcie remontu?
14: W trakcie remontu tak to mamy zaplanowane, żeby oczywiście te boisko miało dalej swoją funkcję i mogły być rozgrywane treningi i mecze. Mamy to tak to zaplanowane z dyrektorem sportowym, żeby nie było żadnych takich zamieszań, żadnych jakichś kolidacji z treningami czy przygotowaniami do ekstraklasy, do dalszych rozgrywek.
4: Uspokaja pan też działkowców?
14: Tak, bo to są takie zawsze społeczne niepokoje, jeżeli coś tutaj rozbieramy. Różne były słowa, że tu jakiś deweloper, będą jakieś budynki budowane. Absolutnie to jakby dementuje. Ta funkcja sportowa, historyczna tego stadionu zostaje. Tutaj się nic nie zmienia i oczywiście nie będziemy ingerować poza teren, powiedzmy tutaj Oporowskiej 62, czyli działkowcy mogą spać spokojnie. Tutaj od strony Krupniczej też, od strony ulicy tutaj Kruczej też mogą ludzie spać spokojnie. Absolutnie nie będziemy ingerować poza teren tutaj sportowy obiektu.
4: Porozmawiajmy jeszcze konkretnie o finansach, to co już możemy powiedzieć.
14: Tak, teraz ta trybuna nas kosztuje prawie 3,5 miliona złotych, jej rozbiórka i wyrównanie tego terenu. Później jeszcze nie mamy wycenionych tych wszystkich prac dodatkowych, gdyż tak naprawdę trwały rozmowy z zarządem Śląska Wrocław, co tu konkretnie powinno powstać, więc teraz jest etap, mamy wstępną koncepcję, teraz będzie etap na projektowanie, na wycenianie i na etapowanie tych prac po kolei, no i żeby je po prostu wprowadzić i robić. To te pomysły, które żeśmy omawiali, one są jakby wystarczające dla Śląska Wrocław. Z dyrektorem Gryzickim dość długo żeśmy rozmawiali, nawet parę godzin o tym temacie. Oni przede wszystkim potrzebują ten teren do treningów, tak? I żeby to boisko było odciążone i tamto treningowe. Właśnie te pasy dużej zieleni, ale naturalnej trawy, to jest potrzebne dla piłkarzy, to jest teraz nieodzowna sprawa. No to jest potrzebne, im to w zupełności wystarczy. No i oczywiście też myślimy, może tam od ulicy właśnie Kruczej, żeby tam też powstał taki już osobny obiekt, osobny budynek, typowo dla drużyny pierwszej, tak? To są jeszcze marzenia, bo to oczywiście determinują środki finansowe, nic innego, ale mamy też to w projektach, mamy to w jakimś tam etapie, w jakimś planie, żeby drużyna pierwsza miała tam swoje miejsce, swoją odnowę biologiczną, swoją salę żywieniową, a tutaj była drużyna druga, Akademia Śląska i dziewczyny. I chcemy zrobić dwa pełnowymiarowe boiska 105x68, a tą trybunę dla gości zamontować tutaj na tej trybunie zadaszonej, zamkniętej.
4: Rozmawiamy o przebudowie stadionu przy ulicy Oporowskiej. Wcześniej mówiło się, że to jest kwestia czasu, kiedy Śląsk przeniesie się na Nowe Żerniki, że tam będzie Akademia Śląska Wrocław. Co więc się zmieniło?
14: Nowe Żerniki, cały czas inwestycja trwa, tylko proszę zrozumieć, że tam jest kilka rzeczy, które się muszą połączyć. Teraz tam jest przestawiany słup wysokiego napięcia, tak? To nie jest od nas zależna inwestycja, to robi Tauron i wrocławskie inwestycje, tak? Tam też teraz w tym momencie jest kładzona jakby przez MPWiK woda, ścieki i dopływ wody, więc te rzeczy są od nas niezależne, bo to robi kilka jakby podmiotów naraz. Szczęśliwie przejmujemy teren budowy, już jest rozkładana tam kanalizacja pod ten pełnowymiarowe boisko z balonem, plus 4 boiska też pełnowymiarowe, więc to się już dzieje, to mamy zaplanowane, zabudżetowane i to się ma wydarzyć 2028 roku, więc te prace jakby idą równomiernie, co nie zmienia faktu, że Akademia jakby też tam swoje miejsce znajdzie. Rozmawialiśmy też na przykład o boisku pod balonem, czy tutaj jest sens to robić. Dyrektor stwierdził, że nie ma tego sensu tutaj robić, gdyż pierwsza drużyna z takiego boiska może kosztować może 3-4 tygodnie, może miesiąc w roku, więc nie ma sensu, jak takie boisko powstanie na Żernikach, więc ono będzie automatycznie do wykorzystania do pierwszej drużyny. Wyszło nam na to, że właśnie te rzeczy możemy zrobić, a dlaczego ten budynek dla pierwszej drużyny? Oni tu są na miejscu, oni tu mają swoje miejsce treningowe, to nie chodzi o budynek wielce rozbudowany, tylko taki, żeby byli osobno, jak to jest po prostu w każdych takich porządnych klubach europejskich. Ta pierwsza drużyna zawsze jednak ma swoje miejsce, to chodzi o taki budynek. Oporowska będzie tą bazą treningową dla pierwszej drużyny, jeżeli powstanie, bo to mamy też etapy, tak? Jeżeli powstanie na Nowych Żernikach ten element tych boisk dla pierwszej drużyny, więc one tam się przeniosą, ale zawsze mamy drugą drużynę, mamy Akademię Śląska Wrocław, więc tutaj to boisko na pewno będzie żyło i na pewno będzie wykorzystane. Dotacje jakby prowadziła Fundacja WKS Wrocław, bo takie były też konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na takie mogła Fundacja wystartować, wystartowała. W międzyczasie sprawy przejęło miasto, że tak powiem, i teraz MCS Wrocław znowu ponownie złożył wniosek do Ministerstwa Sportu, tym razem na konkurs strategiczny. Czekamy na rozstrzygnięcie, złożyliśmy dofinansowanie 20 milionów, czekamy na rozstrzygnięcie, zobaczymy, jaki będzie tego finał. Ten balon i te 4 boiska mają dofinansowanie z gminy Wrocław. Nie chcieliśmy też czekać, bo też jakby były jakieś obietnice, były o tym rozmowy. Wiadomo, to się już kilka lat przeciągało. No, Fundacja Śląska Wrocław miała takie możliwości, jakie miała. Co powiem, wzięło to w swoje ręce miasto Wrocław i też, żeby pokazać środowisku, tak, że my tylko nie mówimy, tylko też działamy. No, rozpoczęliśmy tę pracę. Okazało się, że w budżecie gminy znalazły się te środki, mogliśmy je zabezpieczyć, więc na dzień dzisiejszy ruszamy ze środkami gminnymi. Oczywiście czekając na rozstrzygnięcie w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
9: Ile gmina zabezpieczyła na to?
14: 39 milionów, tak? Na pełnowymiarowe boisko z szatniami. tylko to nie są szatnie małe, bo to jest szatni, tam będzie 30, 30 jakby pomieszczeń szatniowych. Oczywiście pełen węzeł sanitarny, pełen węzeł żywieniowy, jakby sale konferencyjne i tak dalej, to naprawdę będzie zaplecze szatniowo-sanitarne europejskie i plus 4 pełnowymiarowe boiska, no i to no 4 boiska to jest prawie pół kilometra boisk, tak, jak to sobie policzy po 100 metrów, więc to już naprawdę robi wrażenie i ja myślę, że to już naprawdę odciąży polską, może wrocławską piłkę nożną tak naprawdę, bo cały czas jest tych boisk mało, tak? I mając ten balon i te 4 boiska, czyli 5 boisk pełnowymiarowych, to naprawdę już pomożemy i WKS-owi, tak naprawdę, ale też klubom lokalnym, bo zawsze te kluby mają mało tych boisk i mają gdzie trenować.
4: Wracamy na ulicę Oporowską, gdzie ruszyła przebudowa stadionu, legendarnego stadionu Śląska Wrocław. Mówi były piłkarz, a obecny prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
9: Miałem tutaj rzeczywiście przyjemność 6 lat grać. Jak wjeżdżałem na Oporowską, to nie zapomnę, ciarki na skórze i włosy stawały dęba, więc życzę wszystkim, żeby ta historia dalej funkcjonowała z nami. Dlatego też, że w tych czasach już wszystko jest w social mediach. Tamte czasy jednak jeszcze muszą pozostać w naszej pamięci, w pamięci mieszkańców, wielkich sportowców, wielkich piłkarzy, którzy z kibiców, z dzieci podających piłki stali się legendami, jak Tadeusz Pawłowski, jak Ryszard Tarasiewicz, jak Darek Sztylka, jak wielu innych piłkarzy. Zawsze też miło jest wspominać szersze grona i jubileusze, myślę, są dobrym do tego okazją. W przyszłym roku mamy 80-lecie i też zapraszam wszystkich byłych piłkarzy na liczne pewnie obchody. Rzeczywiście miałem tutaj przyjemność strzelić drugą bramkę w Ekstraklasie, ostatnią bramkę w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin w derbach w wicemistrzowskim sezonie, ale pierwsze 5 lat były nie zawsze łatwe, obarczone i awansem po 3 latach trudnych bojów, potem spadkiem, więc myślę, że takie jest życie nie tylko piłkarskie, ale właśnie i obiektów, i mieszkańców, że musimy też się wspierać w trudnych chwilach, a cieszyć tymi dobrymi. Faktem jest, że człowiek, który przeżył wiele, te emocje musi kontrolować. Wchodzi na stanowisko prezesa, cieszy się bardzo, ale musi też te emocje kontrolować. Podobnie z piłkarzem, który wchodził na tą murawę i widział rzeszę wspaniałych kibiców gromko dopingujących, choćby właśnie z tej trybuny. I podejrzewam, i zresztą też mogę to potwierdzić, jako kibic, który wiele razy z tej trybuny oglądał mecze, czy głównie rezerw z Śląska w ostatnich latach, odkąd mamy Tarczyński Arena, no to wiemy, że tutaj tylko mecze towarzyskie pierwszego zespołu się toczą i mecze Centralnej Ligi Juniorów i drużyny kobiet zawsze z tej trybuny, przyznam, oglądałem, a nie z tej krytej, mecze te towarzyskie i Centralnej Ligi Juniora, choćby kibicując Jakubowi Jezierskiemu, ale więc tutaj na pewno sentyment, piękna pogoda, była okazja również się poopalać podczas tych meczów, żartobliwie mówiąc, ale poważnie oczywiście oznacza to pewien przełom, wykorzystanie tej przestrzeni na rozszerzenie infrastruktury treningowej, tak żeby pierwszy zespół miał jeszcze lepsze warunki do trenowania. Jesteśmy w czasach, że marzyć o wielkich rzeczach można i rzeczywiście każdy mógłby powiedzieć, że chciałby, nie wiem, 16 boisk, prawda? No, my marzymy o tym, żeby dla Akademii Piłkarskiej Młodzieżowej też powstał obiekt, który rozbudowuje się na Nowych Żernikach, który już powstaje i tam ta większa liczba boisk pewnie będzie spełniała oczekiwania Akademii. Tutaj zgadzam się, że jakbyśmy mieli 4 płyty pełnowymiarowe, trawiaste, też by nie było źle, ale takiego komfortu tutaj przestrzeni nie ma i postaramy się trenować z pokorą, że tak powiem, ale z pełnym profesjonalizmem, tak jak zresztą to się odbywało, ale też w tym momencie zawsze będę tak trochę namawiał do tego, żebyśmy mieli to z tyłu głowy, że jeszcze w Polsce nie mamy warunków na to, żeby konkurować z najlepszymi na świecie w aspekcie infrastruktury i tego pełnego komfortu. Oczywiście każdy z drugiej strony powie, że ten pełen komfort nie jest w wielu miejscach na świecie i choćby na Bałkanach, prawda, nie mają takiej infrastruktury, a dobrze grają w piłkę, więc bądźmy, miejmy tutaj jakby taką równowagę w tym wszystkim i my cieszymy się, że niedługo będzie możliwość inaczej konstruowania jednostek treningowych, przenoszenia, prawda, tego ciężaru treningu na pełen wymiar tutaj boiska przy krytej trybunie, ale właśnie na przestrzenie poszerzone, które będą na miejscu choćby tej trybuny.
4: A to wyjaśniał prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
15: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zacznę od fantastycznych wieści. Opera wrocławska odniosła wielki sukces w Warszawie podczas 20. już gali teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury. Dolnośląska scena rozbiła bank. Tytuł najlepszego spektaklu roku zdobył balet Frida. Wrocławska opowieść o tej meksykańskiej artystce zdominowała kategorie taneczne i wizualne. Statuetkę dla najlepszej tancerki odebrała Karola Minardo za tytułową rolę Fridy. Nagrodzono również choreografię Anabel López Ochoa oraz kostiumy, wspaniale nawiązujące do meksykańskiego folkloru. Najlepszym śpiewakiem został Stanisław Kufliuk za partię Rodriga w Don Carlo, a Barbara Bagińska odebrała wyróżnienie za rolę Cześnikowej w Strasznym Dworze. Opera wrocławska rozpoczyna więc nowy sezon artystyczny z pozycją ogólnopolskiego lidera, z 5 nagrodami i wyróżnieniami na koncie. Rzućcie więc okiem na repertuar, żeby nie przepadły Wam spektakle, które są podziwiane w całym kraju.
5: Czas wolny we Wrocławiu.
16: A teraz zajrzymy do księgarni, bo te najmniejsze księgarnie i antykwariaty świętować będą w najbliższych dniach. Będą spotkania z pisarzami, artystami, poetami. A więcej o tym opowiedzą moi goście.
17: Grzegorz Czekański, Tajne Komplety.
18: Basia Jaworska, antykwariat imienia Andrzeja Jaworskiego.
16: Jesteśmy w księgarni w Tajnych Kompletach i po raz piąty organizujecie festiwal małych księgarni.
18: Idea była prosta, no po to, żeby się skrzyknąć. Jest nas na tyle mało, bo każdy rok pokazuje, że się wykruszamy, że musimy się scalić i coś wspólnie zadziałać, żeby pokazać tej naszej społeczności wrocławskiej, która jest ogromna i chętna i świetnie współpracuje, że jesteśmy, że istniejemy, że robimy fajne rzeczy, że to nie tylko sprzedaż książek, ale też fantastyczne miejsce do spotkań, wymiany doświadczeń i takie miejsce, gdzie można naprawdę porobić dużo fajnych rzeczy.
17: Tak, idea festiwalu jest taka, żeby pokazać i przypomnieć ludziom o księgarniach i antykwariatach jako miejscach kolorowych, wesołych, mocnych i nie retro, vintage'owe, jakieś sztafarze tylko z książkami, ale miejsca, które też tworzą kulturę i są wrośnięte w tkankę miejską, tak? Czy to jest centrum handlowe Astra, Gondowianka, czy po prostu księgarnia działająca od lat. Przy ulicy Jedności Narodowej albo inne. Więc to jest taka wspólnota miejsc, które nie konkurują, po prostu tylko raczej wiedzą o sobie, bo jest nas na tyle mało, że myślenie o tym w kategoriach konkurencji jest zupełnie jakimś żartem, nie? My chcemy wysyłać sygnał ludziom, że te miejsca są ciekawe, ważne i że same też tworzą ciekawe wydarzenia.
16: Powiedzmy troszeczkę o magii tych miejsc, o tym, czym one się charakteryzują, dlaczego tak warto o nich pamiętać, warto do nich wpaść, zobaczyć, co się tam dzieje w tych właśnie małych księgarenkach.
18: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż, zakup i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią, niekoniecznie kupić, ale za jakiś czas do niej wrócić, polecić to miejsce. To jest miejsce też spotkań. Nierzadko się zdarza, że wywiązują się bardzo fajne i wesołe dyskusje. U mnie spotyka się profesor ze swoim dawnym studentem i nagle są zachwyceni, że zupełnie na innym poziomie jest ta dyskusja. Więc to jest takie miejsce spotkań na mapie Wrocławia absolutnie niezbędne.
17: Sam chodzę po księgarniach, ilekroć dziś jadę po prostu po Polsce czy Europie i zawsze lubię ten klimat, te miejsca, tych ludzi, ale jednocześnie jako osoba, która prowadzi też tutaj jedną z księgarni, też widzę jak mocno tego typu miejsca jak księgarnie przykuwają uwagę i też jakby kumulują takie osoby twórcze, które też jakoś są ciekawe świata, artyści, poeci, pisarze, jakby też ciągną do tego typu miejsc. A im jest ich mniej, no to tym jakby ta gęstość tych ludzi jest po prostu większa, tak? No bo jednak pula jest ograniczona. Także te księgarnie są miejscami, w których możemy spotkać kapitalnych ludzi, nie? I czy to jest artysta, aktor, czy po prostu ciekawy świata i książek odbiorca. I to jest też świetne. I księgarze, tak? Którzy sami potrafią wydobyć jakieś perełki, naprowadzić nawet na takie tropy, które się nie pojawiają od razu, wpisując prompt w chatboty, nie? Więc jakby tu jest przewaga ewidentna, po prostu chatbot wymienia, księgarze miażdżą AI i tu jest ewidentne. Ten festiwal po prostu to jest tylko taki czas, kiedy sztuczna inteligencja leży i kwiczy.
16: Któryś raz podkreślacie, że tych miejsc jest coraz mniej i rzeczywiście we Wrocławiu co jakiś czas słyszymy, że jakaś księgarnia upadła, że się zamyka albo że zmienia swoje przeznaczenie to miejsce. No, rozumiem, że rynek jest nieubłagany, tak? Że e-booki weszły, audiobooki weszły i weszły jakieś takie wielkie sieciówki. Jednak regulują to, jak ten rynek wygląda.
17: Rynek jest... Ja nie pamiętam czasów, które były dobre dla księgarni. Ja się pojawiłem, powiedzmy, kiedy był kryzys w 2008 roku i wtedy już było bardzo źle, nie? I potem było jeszcze gorzej, księgarnie znikały z planszy i tak dalej. Ale po prostu, no, oczywiście jest jakaś selekcja miejsc, które się utrzymały. Myślę, że też się utrzymują trochę z tego względu, że po prostu mają ofertę i są jakieś, mają swój profil, są miejscami ważnymi. Myślę, że to jest społecznie, czy to są księgarnie osiedlowe, jak księgarnia Biskupin, czy księgarnia Lekturka, czy antykwariat przy Kuźniczej. Miejsca, które przykuwają i uwagę turystów, i mieszkańców. Internet temu zmienił wszystko, tak? I chyba księgarnie są jednym z tych miejsc, które też mocno dostały w kość, ale to jest jakiś tam element tej całej opowieści. Trudny, ale nie jest najbardziej, powiedzmy, istotnym, tak? Także jest źle, no ale co z tym zrobić? No?
18: Chcielibyśmy tym festiwalem pokazać, że jesteśmy, że robimy świetne rzeczy, że tworzą razem z nami wspaniali ludzie, którzy, no ilekroć po prostu bez pieniędzy chcą z nami się w to zaangażować. Pokazujemy, że jesteśmy i tworzymy bardzo fajną społeczność. Jeśli mówimy, że to już jest piąty rok i my dalej funkcjonujemy i dalej przyciągamy tłumy, to znaczy, że nie jest tak źle, że ci ludzie chcą uczestniczyć w tym, że jest miejsce na to, żebyśmy funkcjonowali jak najdłużej i myślę, że to jest taka fiesta radości dla nas, tak raz w roku, że możemy się spotkać i razem poświętować i docenić te małe miejsca, bo jest ich coraz mniej, ale jeszcze jesteśmy.
16: To powiedzmy, co przygotowaliście?
17: Festiwal to taki worek, w którym są otwarte, z tego po prostu wylatują wydarzenia, które to są spotkania autorskie, koncerty, choćby na marokańskim instrumencie w księgarni, w centrum Arena. Dobór tych wydarzeń jest też taki, żeby możliwie szeroko przykuwać uwagę odbiorców i to będą też mocno nietypowe działania. Czy są to warsztaty, zrzeźbienia w księgarni hiszpańskiej, ciche czytania w księgarni przy Oławskiej, czy to jest gra Kinie Nowe Horyzonty, gdzie księgarz Wojtek zawsze wymyśla jakieś piekielnie trudne, ale bardzo fajne konkursy, jeśli chodzi o kino, wiedzę o kinie, o książkach i oczywiście spotkania z autorami. Księgarnia pod Arkadami ma kilka spotkań, na jednym z nich jest troje autorów, czyli takie właściwie no, całkiem spore to będą działania. Oprócz tego jakieś debaty, jedno z nich będzie spotkanie wokół książki, jak opodatkować miliarderów. czyli słuchajcie, miliarderzy mogą się po prostu czuć zagrożeni po tej książce i po tej debacie. Także spektrum jest szerokie.
18: U nas z racji tego, że to jest antykwariat, no to spotkania z pisarzami jednak nie mogą się tak odbywać. U nas będzie wernisaż wyjątkowy, rzeźb Lenki Kubicy, która stworzyła serię Nową Wenus. To nietypowe podejście do kobiecego ciała, to takie troszkę więcej fałdek, troszkę więcej zwisającej skóry, mniej jędr na piersi. Chciałabym, żeby ta wystawa to był taki tylko pretekst do tego, żeby wspólnie z Lenką i z gościniami, które do nas przyjdą, porozmawiać o cielesności, o kompleksach, o samoakceptacji, o kulcie ciała, które cały czas gdzieś na nas wymusza to, że musimy być piękne. A co to tak naprawdę znaczy być piękną, idealną?
5: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
18: Zapraszamy na wykład takiego przewodnika, miłośnika historii Wrocławia, Mieszko Strzelczyka, pod tytułem Wrocław pod stopami. Chcemy zajrzeć wspólnie pod tym, co się kryje pod brukiem wrocławskim w kontekście zarówno schronów, jak i powracającej niczym bumerang dyskusji na temat metra. Wiemy, jak bardzo Wrocław jest pełen podziemi, tajemniczych tuneli, umocnień. Myślę, że dużo tajemnic zostanie zdradzonych, ale pewnie jeszcze dużo pozostanie ze znakiem zapytania. Będzie bardzo ciekawie.
17: Tajne komplety przygotowały właściwie 5 wydarzeń. Jedno są to głównie spotkania autorskie. Festiwal Miasto Mówi robi u nas spotkanie i to będzie spotkanie wokół książki na temat ośrodków czasowych PRL-u. Remontownia. Ciał i dusz. Temat myślę, że bardzo ciekawy. Taka podróż nie tylko sentymentalna, ale też po prostu opowieść o miejscach, ludziach. No i będzie można sobie ciekawostki różne przypomnieć. Spotkanie z Agatą Sikorą, kulturoznawczyni też, która z perspektywy społecznej opisuje też stres. Nie tylko jako zjawisko psychologiczne, ale też jaka jest jego funkcja społecznie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to się też zapowiada spotkanie z Markiem Styczyńskim. Jest to osoba, która się zajmuje etnobotaniką i książka pod tytułem Ocalą nas małe drzewa. O tym, jak zatrzewienia i ciekawe gatunki drzew mogą nas ocalić. Marek jest też muzykiem, bardzo ciekawa postać. Jest współtwórcą Karpat Magicznych, więc to szczególnie polecam. Mamy tutaj całkiem solidną porcję wydarzeń. Kończymy 15 października spotkaniem autorskim, spotkaniem wokół książki Leszka Budrewicza, z którym też się połączymy. Mamy taką nadzieję. Z poetą, legendą opozycji wrocławskiej, dziennikarzem i taką kultową postacią. Także to będzie taki, myślę, że też mocny akord na koniec.
18: W księgarni Tak Czytam przy ulicy Oławskiej będzie ciche czytanie. To znaczy, że tuż po zmroku można przyjść nie dość, że ze swoją książką, ale też ze swoją poduchą, karimatą, ułożyć się w dogodnym miejscu i w wspólnym towarzystwie w ciszy poczytać książkę. Pewnie potem podzielić się wrażeniami. Każdy może przynieść swoją książkę, ale księgarnia oferuje tyle tytułów, że nawet jeśli ktoś zapomni, to będzie z czego wybrać. Festiwal Księgarni to doskonała okazja do tego, żeby przyjść zazwyczaj już po zamknięciu danej księgarni lub antykwariatu, zobaczyć już w ciszy i spokoju, jak wyglądają nasze wnętrza, wspólnie spędzić czas z ludźmi, którzy naprawdę chcą podzielić się i własnymi doświadczeniami, i zainteresowaniami, opowiedzieć o swoich historiach. To taki moment, kiedy naprawdę możemy się spotkać. To nie musi być wielkie grono, ale parę osób i naprawdę spędzić wyjątkowy czas.
16: I coś, co chyba jest taką esencją, porozmawiać o książkach, o literaturze.
18: To jest doskonała okazja, żeby porozmawiać o książkach, doskonała okazja, żeby skłonić się do pewnych refleksji, nie tylko o książkach, ale i o sztuce. O tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, jak dużo jest świetnych ludzi, o których tak naprawdę nie wiemy, a my właśnie wtedy otwieramy dla nich drzwi i oni przychodzą i mogą się pokazać i to jest doskonała okazja.
5: Co słychać we Wrocławiu?
16: Wrocławskie małe księgarnie i antykwariaty możecie oczywiście odwiedzać przez cały rok, ale festiwal potrwa do połowy października. Jak już o czytaniu mówimy, to we Wrocławiu cały czas trwa akcja Wrocław Czyta. To taki trochę festiwal literacki, taka akcja społeczno-edukacyjna, która ma promować czytelnictwo w stolicy Dolnego Śląska. Dlatego po Wrocławiu jeździ specjalnie oklejony tramwaj zaczytany tramwaj, a w jego wnętrzu pasażerowie mogą otrzymać darmowe książki, a także uczestniczyć w takich mini wydarzeniach literackich i spotkaniach autorskich. Miasto planuje też zorganizować rekord Guinnessa w czytaniu książek. Wydarzenie nawiązuje oczywiście do słynnego gitarowego rekordu świata, który od lat odbywa się we Wrocławiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Wejściówki do kin, teatrów, plecaki czy rowery można wygrać w jesiennej wrocławskiej miejskiej rywalizacji. Jak zdobyć te nagrody? O tym będzie u nas. Ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
21: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do Kancelarii Sejmiku. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
22: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do Sejmiku Dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych Sejmiku, przez specjalną komisję.
23: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą 30 aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
4: Mówi radna tego dorosłego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
23: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
24: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
4: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
24: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby młodzieżowy sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
4: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
24: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
4: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
24: Tak. potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo młodzieżowy sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
4: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
24: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
4: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
24: 2 lata.
4: Ciutko.
24: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
4: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
24: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności, więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą młodzieżowego sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
5: Zmieniamy temat.
4: Bo u nas teraz obiecany już wcześniej temat 9. edycji kampanii W kółko kręcę.
5: Aktywnie we Wrocławiu.
1: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
4: W logo W kółko kręcę jest rower, to już nam trochę mówi o tym, jaka to jest akcja i konkurs.
1: Tak jest, rower, bo o niego chodzi. Zachęcamy mieszkańców Wrocławia do tego, żeby na jesień nie żegnali się rowerem. Tak się gdzieś utarło, że ten rower to jest taki środek transportu na wiosnę i lato, ale proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jesienią i zimą również możemy spokojnie i śmiało na ten rower wsiadać. No i temu służy właśnie ta akcja, czyli rozpoczynamy 1 października, kończymy 30 listopada i przez ten czas za każdym razem, kiedy wybiorą Państwo rower, jadąc do pracy, na uczelnię, do szkoły ponadpodstawowej, włączając aplikację i rejestrując te przejazdy, otrzymują Państwo punkty, które następnie można wymienić na nagrody. Także tak wygląda akcja w skrócie i oczywiście zachęcamy do przyłączenia się, bo do akcji można się przyłączyć w każdym momencie.
4: To najpierw o tych nagrodach, bo to jest duża zachęta. Co to za nagrody?
1: Nagrody są takie, że mamy zarówno takie nagrody rzeczowe typu czapki, rękawiczki, bluzy, plecaki rowerowe, niezbędniki rowerowe, światełka i tak dalej, czyli takie rzeczowe nagrody.
4: Z logo akcji wspomnianym?
1: Z logo akcji oczywiście, ale oprócz tego mamy również partnerów, którzy rokrocznie przyłączają się do kampanii i w ten sposób promują siebie i zdrowe, takie aktywne dojazdy do pracy. No i w tym roku mamy 25 takich partnerów w kółko kręcę, więc będzie można wygrać między innymi zaproszenia na kawę, zaproszenia do teatru, do muzeów, zaproszenia na koncerty, ale również będzie można się wybrać na basen, na lodowisko i masa innych atrakcji. A oprócz tego nagrodą główną dla 9., 19. i 99. miejsca. Będą 3 rowery ufundowane przez sklep rowerystylowe.pl. Dlaczego akurat te miejsca? Mamy taką tradycję, że w kółko kręcę nagradzamy rowerami osoby, które zajmują pozycje, które w jakiś sposób odwołują się do numeru naszej rywalizacji. Więc w tym roku mamy 9. edycję. To, kto wygrał, no to będziemy wiedzieć dopiero w grudniu, na początku, gdy już będzie można zsumować wszystko i sprawdzić, kto które miejsce zajął. Natomiast już teraz zachęcam Państwa, bo te nagrody, te rowery, oczywiście to jest taka wisienka na torcie, ale te pomniejsze nagrody, które są ufundowane przez naszych partnerów, czy właśnie rzeczowe, na nie nie trzeba aż tak dużo kręcić, że tak powiem. Ponieważ na przykład skarpetki, które są świetną nagrodą, wystarczy, że będziemy jeździć przez 1,5 tygodnia we w kółko kręcę i już na takie skarpetki zarobimy. No bo punktacja jest taka, nie liczy się ilość kilometrów tak naprawdę, którą wykręcicie. Jeżeli ktoś ma do pracy 1,5 kilometra, to spokojnie to wystarczy, żeby już sobie te punkty zbierać. Więc za każdy taki dojazd przynajmniej 1,5 kilometrowy do pracy, czyli z domu do pracy mamy 50 punktów, z pracy do domu drugie 50, no i w zależności od tego jeszcze ile tam kilometrów maksymalnie możemy 30 punktów zdobyć. Więc powiedzmy tak 100 punktów dziennie możemy zdobyć. Poza tym zapraszając znajomych, rodzinę, przyjaciół do rywalizacji, gdy oni się zarejestrują podając w kod, wasz login, login zapraszającego, wówczas wy jako zapraszający otrzymujecie 3% punktów danego użytkownika. Także tak jeszcze można dodatkowo sobie te punkty zdobywać. Ale to jest nie tylko rywalizacja indywidualna, proszę Państwa, bo we w kółko kręcę zależy nam bardzo, żeby zmotywować firmy, uczelnie, szkoły ponadpodstawowe, żeby tych swoich uczniów, studentów i pracowników zachęcały do tego, żeby rowerem dojeżdżać do pracy. Zatem mamy również rywalizację firm, uczelni i szkół ponadpodstawowych. Zatem można zgłosić taką firmę poprzez formularz dostępny na stronie wkółkokręce.pl. Zgłaszamy firmę, później, gdy już mamy zgłoszoną firmę, gdy zarejestrujemy się w aplikacji, zaznaczamy tę firmę jako naszą, dla której kręcimy. I wówczas kręcimy dla niej zespołowo. Ważne jest to, proszę Państwa, nieważne, że mamy jednego, w cudzysłowie, konia, który jeździ, nie wiem, 100 km dziennie. Jeżeli mamy 50 osób, które jeżdżą te 1,5 km dziennie, to proszę mi wierzyć, macie większą szansę na wygraną. Także im Was więcej, im więcej tych regularnych przejazdów do pracy, na uczelnię, do szkoły, tym lepiej dla Was i większe szanse na to, żeby wygrać.
4: No i jeszcze była taka tradycja, że pod koniec akcji te punkty są liczone podwójnie, tak jest też tym razem?
1: Oczywiście tak jest tym razem również. No to mamy piękną, złotą jesień, ale później może już nie być tak wesoło, także od 16 do 30 listopada, gdy wciąż nie zrezygnujemy z tego roweru i będziemy na niego wsiadać, wówczas punkty za taki dojazd do pracy, szkoły, na uczelnię liczą nam się podwójnie, czyli za taki jeden przejazd dom, praca dostajemy 100 punktów, a potem praca, dom z drugie 100 punktów, więc dziennie 200 punktów już jest na naszym koncie. Fajne jest też to, że przy współpracy z Zoo Wrocław zrobiliśmy również taką klasyfikację poziomów, które możecie Państwo osiągać, więc na razie wszyscy jesteście leniwcami. Jeżeli pobierzecie sobie aplikację i się zarejestrujecie, to zobaczycie, że jesteście leniwcem, bardzo sympatyczne zwierzątko, ale później będziecie coraz wyżej, czyli będziemy aspirować do bycia zwierzętami, które więcej tego ruchu w swoim życiu mają niż takie leniwce. Także jakie to są zwierzątka, no to polecam jeździć i sprawdzać. To po jakimś tam przejechanym dystansie i po iluś tam zdobytych punktach zmienia Wam się klasyfikacja. No i to jest, myślę, fajna zabawa dla wszystkich.
4: A to jeszcze odnośnie tych prezentów. Jeśli ktoś sobie upatrzy właśnie wspomniane skarpetki czy zaproszenie na kawę, jak to się odbiera? Czy to można tak na bieżąco, czy dopiero na koniec akcji?
1: Wszystko zależy od naszych partnerów, bo to jest tak, że w aplikacji mamy sklep, w którym wybieramy sobie nagrody, czyli rezerwujemy. Jeśli chodzi o nagrody rzeczowe, to one będą do odebrania dopiero na koniec akcji. Natomiast nagrody od naszych partnerów, czyli kawiarnie, do kina, czy do teatru, czy na wystawę, te bardzo często są do odbioru od razu po ich wybraniu w sklepie. Wówczas trzeba się z taką aplikacją pojawić. pojawić się u naszego partnera, pokazać, że wygraliśmy, no i odebrać wejściówkę. Przy każdej nagrodzie jest również taka informacja, w jaki sposób można ją odebrać i od kiedy można ją odebrać, także to można sprawdzać. Więc na niektóre trzeba poczekać do świąt, ale niektóre będzie można odebrać szybciej.
4: To jeszcze szczegóły techniczne, ta aplikacja, jak ją sobie zdobyć i czy ci, którzy wcześniej brali udział w akcji, mogą po prostu skorzystać z tej samej?
1: Aplikacja jest nowa, w sensie warto ją sobie zaktualizować. Ona jest dostępna za darmo w sklepach na systemy iOS i na systemy Android, także osoby, które mają telefony z tym systemem, mogą sobie spokojnie z nich korzystać. Najlepiej sobie zaktualizować, ponieważ po każdej edycji my robimy taką ankietę ewaluacyjną, pytamy użytkowników, co grało, co nie grało. Cały czas coś tam ulepszamy w tej aplikacji, także warto mieć tę najnowszą wersję. Ważne jest również to, że jeżeli nie możemy używać telefonu do rejestrowania tych przejazdów, ale na przykład używamy innych aplikacji typu Garmin czy Strava, to możemy takie przejazdy sobie później importować na nasze konto, przesyłając te pobrane trasy właśnie za pośrednictwem strony wkółkokręce.pl.
4: W ostatniej wiosennej edycji wrocławskiej kampanii padł rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Kilometry na rowerach kręciło wtedy 1850 osób.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do Laboratorium Snu, które działa we Wrocławiu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej. Okazuje się, że śpimy coraz gorzej, a problemy ze snem ma już nawet 50% Polaków. 10-15% z nas cierpi na przewlekłą bezsenność. Dlaczego tak się dzieje i jak można sobie pomóc? Rozmawiam o tym dzisiaj z ekspertką, profesor Heleną Martynowicz z Katedry i Kliniki Diabetologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
5: Zdrowy Wrocław.
16: Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że problemów ze snem mamy coraz więcej. Czy w Laboratorium Snu we Wrocławiu też to widać?
8: Zdecydowanie tak. Pacjentów jest coraz więcej i jest kilka przyczyn tego stanu. Po pierwsze, mamy większą świadomość, że zaburzenia snu są poważnym problemem, że chrapanie jest poważnym problemem i coraz więcej pacjentów się zgłasza do diagnostyki. Druga przyczyna to fakt, że nas, somnologów, jest po prostu w Polsce bardzo mało. I laboratoriów snu, czy inaczej pracowni polisomnograficznych, też jest bardzo mało w Polsce. W związku z tym pacjent musi się mocno naszukać miejsca, w którym może przeprowadzić pełną diagnostykę snu. A taka pełna diagnostyka snu to jest polisomnografia, czyli złoty standard w badaniu snu.
16: Na czym to polega? Jak wygląda takie badanie?
8: Niezwykłe badanie, niezwykłe i wyjątkowe, dlatego że w tym badaniu wykorzystujemy bardzo dużo różnych technik, począwszy od elektroencefalografii, którą zazwyczaj stosujemy przecież w neurologii. Tutaj badamy sen za pomocą tej metodologii.
16: Co to jest?
8: To jest metoda, w której badamy funkcję elektryczną mózgu za pomocą elektrod, które przypinamy do skóry głowy. Oprócz tego badamy elektrookulogram, bo badamy, jak ruszają się oczy w czasie snu. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia określania stadiów snu, kiedy jesteśmy w fazie snu REM, a kiedy nie, kiedy nam się oczy szybko ruszają, a kiedy nie. To jest niezwykle ważne. Elektromiografia, której badamy napięcie mięśniowe, bo nasze napięcie w czasie snu się zmienia i to nam pomaga diagnozować konkretne stadia snu. Poza tym Holter EKG, my też badamy pracę serca w czasie polisomnografii, my też badamy funkcję oddechową, czyli w jaki sposób pacjent oddycha, czy chrapie, czy ma bezdech, czy ma spłycenia oddychania. I
10: jak to się przekłada na utlenowanie krwi. Z takich dodatkowych jeszcze rzeczy możemy zbadać zaburzenia ruchowe, bo my się w czasie snu ruszamy. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ci, którzy chrapią, ci, którzy mają bezdech, na pewno bardziej. Ale z tych zaburzeń takich typowych, które my diagnozujemy, to bruksizm senny, czyli zgrzytanie zębami w nocy, którego jest coraz więcej i coraz więcej mamy problemów ze zgrzytaniem zębami, i tak zwane okresowe ruchy kończyn podczas snu.
11: Bardzo tego dużo, ale czy wy badacie to u pacjenta, który tu po prostu przychodzi do was do laboratorium i nocuje?
10: Jak najbardziej tak. Sala jednoosobowa, specjalnie przystosowana, z klimatyzacją, z łazienką, oddzielona od hałasów oddziału. Technik zakłada całą aparaturę w godzinach popołudniowych i pacjent w tej aparaturze śpi. I od razu uprzedzając pytanie, da się w tym wszystkim spać w tych czujnikach, bo rzeczywiście tych czujników jest kilkadziesiąt, ale to naprawdę nie przeszkadza. Pacjent śpi aż do rana, następnego dnia analizujemy badanie i pacjent wychodzi z wynikiem.
11: Co dalej?
10: I teraz wszystko zależy od diagnozy. Najczęściej diagnozujemy w naszej pracowni obturacyjny bezdech senny. To jest taka choroba snu, która w ostatnich 30 latach narosła kilkakrotnie w populacjach europejskich. Kiedyś głównie my, somnolodzy, walczyliśmy z bezsennością. To nadal jest duży problem, ale w tej chwili obturacyjny bezdech senny jest najczęstszym zaburzeniem snu. Czyli mówiąc krótko, pacjenci, którzy chrapią i nie oddychają w nocy. I tu na miejscu dobieramy odpowiednie metody leczenia, których jest kilka i mamy coraz większe możliwości.
11: Zacznijmy od tego obturacyjnego bezdechu sennego. Jak to się leczy? Jak leczy się chrapanie i płytki oddech, albo właściwie zanik tego oddechu?
10: Zaczyna się od tego, że zaczynamy chrapać. No i cóż, chrapanie to przecież nie choroba. Któż nie chrapie, prawda? Tata chrapie, dziadek chrapał, dookoła mnóstwo ludzi chrapie. I tak, chrapanie może być objawem i może być objawem tak zwanego chrapania prostego. Nic się więcej za tym nie kryje. Ten pacjent nie ma przerw w oddychaniu, ale z czasem chrapanie może powodować, że zawężają się drogi oddechowe i to doprowadza do zbyt płytkiego oddychania. I to już powoduje obniżenie tlenu we krwi, czyli pacjent jest niedotlenowany i zaczyna się bezdech. Pojawiają się przerwy w oddychaniu, który może być nawet 100 na godzinę w skrajnych przypadkach. No i ten pacjent śpi w ten sposób, że ma bezdech, później 3-4 oddechy, znowu bezdech, które trwają 10-20 sekund, a rekordziści potrafią 2 minuty nie oddychać w nocy.

0: to sygnał niepokojący. Jeżeli w nocy pacjent musi kilkakrotnie skorzystać z toalety. Często, szczególnie panowie po 50, przypisują to problemom z prostatą, ale tak naprawdę przyczyną jest bezdech senny, który powoduje nadmierne wytwarzanie moczu w nocy i konieczność odwiedzania toalety. Więc te trzy sygnały, głośne chrapanie, nieregularne chrapanie, nykturia, czyli siusianie w nocy i senność w ciągu dnia. Wtedy bezwzględnie do lekarza.
1: To zajmiemy się teraz bezsennością.
0: My owszem, możemy zobaczyć pewne sygnały bezsenności, na przykład wydłużona latencja snu, czyli pacjent długo zasypia, albo nadmierne budzenie w nocy, czyli fragmentacja snu, albo nadmiernie wydłużone czuwanie wtrącone, czyli ten czas, w którym nie śpimy po zaśnięciu. My to widzimy, ale na tej podstawie się bezsenności nie diagnozuje, tylko diagnozuje się na podstawie stanu klinicznego i to robi psychiatra. Natomiast psychiatra może podejrzewać, że ta bezsenność nie jest taką czystą, pierwotną bezsennością, tylko coś się pod nią kryje. I wtedy ten pacjent trafia do nas i coraz częściej diagnozujemy tak zwany zespół Komisa. To jest zespół, w którym bezdech senny towarzyszy bezsenności. To częściej występuje u kobiet i się trudno leczy i niestety wiąże się z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Tym bardziej zwracam uwagę, panie chrapiące z bezsennością, zapraszamy na badanie.
1: Dlaczego mamy coraz więcej problemów ze snem? Jaka jest przyczyna? Albo jakie są przyczyny?
0: Przyczyn jest wiele. Jedną z głównych przyczyn, z mojej perspektywy, jest narastający problem otyłości. Tyjemy bardzo szybko, a polskie dzieci, polskie nastolatki tyją najszybciej w Europie. Otyłość jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka chrapania i bezdechu sennego. I jest to i dobra, i zła wiadomość, bo dobra wiadomość z kolei jest taka, że już mamy leki na otyłość, które możemy zastosować u pacjentów z bezdechem sennym i mamy nowe badania, które pokazują, że stosowanie agonistów GLP-1, wiemy o jakich lekach mówimy, słynnym Ozempiku, Mounjaro, tej grupie leków powoduje redukcję bezdechu sennego i nawet może doprowadzić u ponad połowy chorych, tak badania kliniczne wykazały, do możliwości odstawienia leczenia bezdechu sennego, więc jest to absolutny przełom.
1: Co jeszcze jest przyczyną?
0: Na pewno problemem jest nadużywanie urządzeń elektronicznych i zanieczyszczenie światłem, którego wszyscy doświadczamy, szczególnie w miastach. W Polsce jest bardzo dużo miejsc, gdzie to zanieczyszczenie światłem jest ogromne, w nocy, co utrudnia spanie. Światło jest najsilniejszym czynnikiem zaburzającym sen, dlatego zachęcam wszystkich Państwa do stosowania zasłon rolet i ograniczania światła w nocy, żadnych lampek nocnych. Śpimy w całkowitej ciemności, natomiast rano poddajemy się działaniu światła słonecznego i zachęcam wszystkich Państwa do wysiłku fizycznego na dworze, co najmniej godzinę dziennie każdego dnia. Droga do dobrego snu wiedzie przez dobry dzień, a dobry dzień to znaczy dzień w świetle słonecznym na dworze z wysiłkiem fizycznym. Dużo wysiłku fizycznego oznacza dużo dobrego snu.
1: Jak na te zaburzenia snu wpływa nasza kondycja psychiczna? To, że tych depresji jest coraz więcej, to, że tych stanów lękowych jest coraz więcej, to, że tego stresu jest coraz więcej.
0: Oczywiście fatalnie wpływa. Im więcej stresu, im więcej depresji, im więcej stanów lękowych, tym coraz więcej zaburzeń snu. W tej chwili główną przyczyną bezsenności nie są zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe, ale właśnie niewłaściwy styl życia, niewłaściwa higiena snu. To jest główna przyczyna problemów ze snem we współczesnym świecie.
1: Są takie dwa typy, którzy mówią, że o Jezu, ja mam takie problemy ze snem. Pierwszy typ to taki, który się kładzie do łóżka, no i się tam godzinę przewraca z boku na bok i nie może zasnąć. A drugi typ zasypia od razu, ale druga, trzecia w nocy wybudza się, oczy jak 5 złotych i już do rana kiepsko, nie śpimy.
0: Pani redaktor bardzo ładnie omówiła dwa typy bezsenności. Jeden typ to jest taki, którym wydłużona jest latencja snu, czyli proces zasypiania i tu sobie od razu powiedzmy, ten proces zasypiania nie powinien trwać dłużej niż 30 minut do 65 roku życia, a powyżej 65 roku życia nie powinien trwać dłużej niż 45 minut. Ale tak naprawdę większość z nas zasypia w 10 do 15 minut. Jeżeli zasypiamy krócej niż 3 do 5 minut, to może świadczyć o niedoborze snu, więc to też nie jest wcale aż tak dobrze. A ten drugi rodzaj bezsenności to jest wtedy, kiedy zasypiamy bez problemu, ale budzimy się w środku nocy, właśnie często 3-4 nad ranem i już do

0: ona nie może spać. No my musimy pamiętać, że im jesteśmy starsi, tym nasze zapotrzebowanie na sen jest coraz mniejsze. I tak jak 18-latek potrzebuje 8-9 godzin snu, tak taki 70-latek często mu wystarcza 5-6 godzin snu. W związku z tym, jeżeli taki nasz, powiedzmy, emeryt położy się spać o 10 i ma zapotrzebowanie 5 godzin snu, to o której się obudzi, łatwo policzyć, o 3. Pierwsza rzecz to jest nauczenie się naszej fizjologii, zrozumienie naszej fizjologii. I to się robi na terapiach behawioralno-poznawczych. Tłumaczą, jak, na czym polega sen, jak to działa i w jaki sposób sobie radzić z tym. Ta metoda jest najskuteczniejszą metodą leczenia bezsenności i tu bym chciała z wielką mocą podkreślić, że droga do dobrego snu nie wiedzie przez tabletki nasenne. To stosujemy tylko w wyjątkowych okolicznościach i przez krótki czas. Natomiast zaburzenie snu w postaci bezsenności leczy się terapią behawioralno-poznawczą i jest ona bardzo skuteczna. I tu też chciałabym to podkreślić. Dobrego snu można się nauczyć.
1: Co zrobić, żeby ten sen był dobry?
0: To nie jest pozorowo wcale takie proste. Rzeczywiście coraz więcej już również wytycznych pojawia się informacji o tym, że higiena snu jest konieczna do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego i do różnych wytycznych. I bardzo nas to cieszy, nas somnologów. Po pierwsze, o co trzeba zadbać, to oczywiście o warunki snu, czyli odpowiednie miejsce, które jest ciche, bez hałasu, które jest zaciemnione. Zadbać o odpowiednią temperaturę w sypialni. Śpimy generalnie lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach. Nie przegrzewajmy sypialni. Ciepło to może być w innych pomieszczenia w łazience, ale w sypialni ma być chłodno. Zadbajmy o to, żeby nie jeść posiłku zbyt późno przed snem. Co najmniej te 2-3 godziny trzeba zachować odległości czasowej, a najważniejsze to nie używać smartfonów, laptopów i urządzeń elektronicznych bezpośrednio przed snem. Kiedyś mówiłam 3 godziny, dzisiaj wiem, że to jest nierealne. My wszyscy używamy urządzeń elektronicznych i ja proszę moich pacjentów co najmniej godzinę. Starajmy się nie używać laptopów i smartfonów. Światło niebieskie bardzo silnie wpływa na mózg, bardzo silnie zaburza rytm dobowy. I to jest jeszcze kolejna rzecz, o którą trzeba zadbać, o ten nasz rytm dobowy. Ja już wspomniałam, że nie ma dobrego snu bez dobrego dnia, ale też nie ma dobrego snu bez prawidłowego rytmu dobowego. To znaczy, powinniśmy zadbać o to, aby kłaść się o tej samej porze spać w dni robocze i w weekendy. Wstawać o tej samej porze w dni robocze i w weekendy. Ale też posiłki mieć o tej samej porze i wysiłek fizyczny o tej samej porze każdego dnia. Młode mamy to wiedzą, że niemowlęta i dzieci świetnie znoszą stały rytm dobowy, ale wydaje nam się, że u dorosłych to nie ma znaczenia. Ma, proszę Państwa, i to ma kolosalne znaczenie.
2: Zdrowy Wrocław.
1: Jeżeli masz problemy ze snem i chcesz się przebadać w laboratorium snu, wystarczy, że twój lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wystawi ci skierowanie na oddział chorób wewnętrznych. A pracownie, w których możesz zbadać sen, są m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej oraz Szpitalu imienia Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
5: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
4: Dzięki.
3: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Melo Radio.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę usłyszeć.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kuka,

Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Elastyczny czas pracy, opieka medyczna, dodatkowe dni wolne, praca zdalna bądź hybrydowa, programy szkoleniowe, finansowanie edukacji, karta sportowa i wsparcie psychologiczne. To są najbardziej atrakcyjne benefity oferowane przez firmę dla pokolenia Z. Osoby urodzone po 95 roku życia nie chcą pracować na cały etat. Bardzo często nie są też zainteresowane pracą na umowę o pracę. Chcą pracować elastycznie, bo jeszcze się uczą, studiują i nie chcą z tego rezygnować. Według pracodawców elastyczny czas pracy oznacza możliwość pracy w trybie hybrydowym. Zdaniem pracowników z pokolenia Z, elastyczny czas pracy oznacza możliwość pracy w dowolnych godzinach, ale także wyboru dni pracy lub rozpoczęcia w określonych przedziałach godzinowych. Tak wynika z badania Hayes Poland oraz Fundacji Offschool przeprowadzonym we wrześniu 2024 roku wśród blisko 450 młodych pracowników, czyli osób do 26 roku życia z pokolenia Z i niemal 370 pracodawców reprezentujących pozostałe starsze pokolenia. Na rynku pracy są teraz cztery pokolenia, wśród nich Zetki, którym niesłusznie przypisuje się roszczeniowość, konfliktowość, lenistwo czy też niechęć do współpracy z innymi. W rzeczywistości, jak pokazuje to badanie, oczekiwania młodych względem środowiska pracy nie są skrajnie odmienne od tych, które mają starsze pokolenia współpracowników. Profesjonalistom, niezależnie od wieku, najczęściej zależy na tym, by być częścią inspirującego, pełnego wsparcia, szacunku i zaufania miejsca, w którym będą doceniani za swoją pracę. Młodzi pracownicy cały czas chcą się uczyć, oczekują od pracodawcy szkoleń, dalszego rozwoju, no i awansu.
2: Oni się czasami czują sfrustrowani, jeżeli jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością. No, ktoś ma ideały, kończy studia, tu chce zmieniać świat i to jest...
1: I dużo zer na koncie.
2: Tak, to jest cecha młodych ludzi. To jest dobre. Natomiast nagle się zderza z tym, że parzy kawę. No dobra, okej, okay, no to miesiąc, dwa, ale się nic nie zmienia. I zaczyna się frustracja. Co ja mam teraz zrobić? I to się zdarza. Taka właśnie to zderzenie rzeczywistości z ideałem.
1: W programie Miasto Młodości o pokoleniu Z w pracy będziemy rozmawiać dziś z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem, do którego przychodzą także ci młodzi pracownicy, którzy zderzają się ze szklanym sufitem. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Szklany sufit to jest taka sytuacja, że już głębiemy głową w niego i mimo starań wszelkich naszych wyobrażeń, planów, już nie będziemy awansować w tej firmie. Nie zrobimy już nic więcej. Jest takie poczucie, że ja już wszystko, co mogłam, osiągnąłem, mimo tego, że mam dalej potencjał. Strasznie frustrująca taka sytuacja.
1: I co wtedy? Wtedy przychodzi taka osoba do pana i mówi: pan mi powie, co ja mam zrobić?
2: No zdarza się. Ja nie jestem specjalistą od zarządzania w firmie, więc najprawdopodobniej nie udzielę jakiejś jasnej informacji, tylko wtedy analizujemy, co się da zrobić, dlaczego ten szklany sufit, czy z powodu niesprawiedliwości szefa, czy z powodu tego, że właśnie ktoś jest inny promowany. To jest strasznie frustrujące, prawda, że tam ktoś ma jakiegoś swojego ulubieńca i on jest promowany. No przecież częsta sprawa. No i wtedy się zastanawiamy, czy to jest zmiana pracy konieczna, czy jakieś inne, czy reorganizacja, czy właśnie może przejście do innego działu, czy w ogóle zmiana życia. To są takie trudne sprawy, bo one już są takie poza lekarskie, tak? Ale mówię, moją rolą nie jest radzenie, mówienie człowiekowi, tylko tak przeanalizowanie, jakie są problemy i jakie są deficyty tego pacjenta, albo mocne strony. I wtedy ja na przykład widzę jakąś mocną stronę u danej osoby, a on jej czy ona nie widzi. I to jest moja rola, żeby to jakby zaznaczyć, powiedzieć.
1: Czy tacy młodzi pracownicy, 20-paru, 30-paroletni, oni też już dochodzą do tego szklanego sufitu? Pracując kilka lat dopiero?
2: Tacy młodzi, może jeszcze do końca nie, natomiast oni się czasami czują sfrustrowani, jeżeli jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością. No, ktoś ma ideały, kończy studia, tu chce zmieniać świat i to jest...
1: I dużo zer na koncie.
2: Tak, to jest cecha młodych ludzi. To jest dobre. Natomiast nagle się zderza z tym, że parzy kawę. I no dobra, okej, okay, no to miesiąc, dwa, ale się nic nie zmienia. I zaczyna się frustracja. Co ja mam teraz zrobić? I to się zdarza. Taka właśnie to zderzenie rzeczywistości z ideałem.
1: A czy te młode osoby też zderzają się z mobbingiem?
2: Tak.
1: Bo wydaje się, że ci młodsi już powinni wiedzieć, na co sobie nie pozwolić, na co uważać. Umieją rozpoznawać jakieś takie toksyczne osoby.
2: Wszystko zależy od naszych umiejętności, no tak zwanych miękkich, od pewnej asertywności. My się nie uczymy asertywności, nas nikt nie uczy. Jak ja spytam człowieka, co to jest asertywność, to najczęściej powie mówienie nie. Co jest nieprawdą, to jest bardzo mały wycinek asertywności. A ja uważam, że wręcz powinny być kursy asertywności, bo asertywność to jest stawianie siebie na równi z drugim człowiekiem. Czyli ja szanuję siebie tak samo jak ciebie, to znaczy, że ja nie dam sobą pomiatać, ale też nie będę się unosił. I to jest przy realizacji swoich działań, swoich planów, przy mówieniu nie, przy mówieniu tak, przy dziękowaniu za komplementy, asertywne zachowania. Ludzie tego nie wiedzą, a powinni wiedzieć, bo to bardzo ułatwia życie. I czasami na przykład wizyta polega na tym, żebym ja nakreślił to, że tutaj pan ma zadanie szkolenia asertywności, podam jakiś podręcznik, poczytać sobie i pomaga czasami, bo otwiera nam świadomość. No,
1: powinniśmy teraz całą listę tych podręczników może przedyktować tutaj, żeby sobie wszyscy zapisali, bo tego rzeczywiście przecież nikt nie uczy. Tego uczy trochę życie albo no, taka rozmowa ze specjalistą, ale...
2: Tego nie uczy nikt. To prawda. I to jest takie asertywność, to wiemy, to słowo, które pewnie znamy, tak? Ale tak naprawdę, no jak jest, no właśnie jak powiedzieć nieasertywnie? A to, ale żeby jeszcze się dobrze czuć ze sobą, bo to jest, jak powiem nie, ktoś mi mówi odmówię, no to wtedy czuję wyrzuty sumienia. No dobrze, no i teraz analizujemy, dlaczego, co się stało. A może jesteś samolubna, czy samolubny może właśnie powinnaś. To nie jest takie wszystko jasne.
1: Myślę, że teraz zachęciliśmy słuchaczy do tego, by chcieli się nauczyć być asertywnym. To zachęćmy jeszcze bardziej. Kto może paść ofiarą mobbingu w pracy?
2: Każdy, kto jest pracownikiem i ma nad sobą jakiegoś przełożonego, który wydaje mu polecenia. No bo to, że przełożony wydaje polecenia, bo to jest wpisane w regulamin pracy.
1: To jest normalne.
2: Szef ma prawo też skarcić za to, że ktoś tego polecenia nie zrobił, bo zapomniał, bo jest leniwy, bo nie miał ochoty, bo różne inne przyczyny. No ale w jaki sposób? Jeżeli to jest związane z przemocą psychiczną, jeżeli to jest związane właśnie z jakimś nadużyciem, no ktoś krzyczy, ktoś wyzywa, albo ktoś w taki sposób daje zadania niemożliwe celowo. To jest takie w białych rękawiczkach. Zrobisz to celowo, żeby pokazać, że ten pracownik no nie jest w stanie tego zrobić. To też jest mobbing. To się często zdarza w państwowych firmach, gdzie ktoś jest z nadania. I tam są różne frakcje takie, że tutaj zysk nie jest aż tak ważny, tylko pewne układy w urzędach. No ja tego słucham. No i jest ktoś ofiarą tego mobbingu, przychodzi wyczerpany, jest bezsilny, bo jest sam, a przeciwko niemu jest instytucja. To są bardzo trudne rzeczy. Najczęściej niestety, bo to jest przestępstwo. To też musimy wiedzieć, można pójść do sądu pracy, ale też do sądu karnego, jeżeli. Tylko, że bardzo rzadko ludzie idą, bo są sami.
1: Nie namawia pan?
2: Nie. Ja pytam, jakie są plany, czy ma siły, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z myślami samobójczymi.
1: No tak, to nie, to trzeba
2: namawiać go, żeby pójść do sądu, to nie jest dobry pomysł. Ale powiem tak, mam czasami taką satysfakcję, jeżeli ktoś idzie do sądu, bo na przykład zebrała się grupa, bo mają dowody, tak? I ta osoba, no jest jakaś tam kara, to rzeczywiście odczuwam taką satysfakcję, bo to jest no, straszne zachowanie i takie niszczące i społeczeństwo nasze i też zyski niszczące w firmach.
1: A można się jakoś postawić takiemu szefowi? Nazbierać w sobie tyle odwagi i w końcu wykrzyczeć do niego też kilka
2: Właśnie nie wiem, czy wykrzyczeć. Można próbować i tutaj znów wracamy do asertywności. Można starać się porozmawiać, można starać się przedstawić asertywnie, ale do tego trzeba się przygotować. Asertywnie swój punkt widzenia, no i chwała temu szefowi, który weźmie to pod uwagę. Jeżeli szef jest w miarę poukładany i rzeczywiście jest dobrym szefem w sensie kompetencji swoich zarządzania, to czasami takie rozmowy dają korzyść, dają dużo oczyści się atmosfera. Natomiast gorzej jest, jeżeli szef ma rys psychopatyczny albo jakiś narcystyczny, no to wtedy będzie, no to wtedy jest odwrotnie, będzie niszczył na każdym kroku tego
1: pracownika. Trzeba uciekać wtedy.
2: Wtedy trzeba uciekać.
1: A jak wyglądają wtedy relacje na przykład w domu takiego pracownika, który w pracy dostaje non-stop po głowie i nożem w plecy od takiego paskudnego szefa? Potem przychodzi do domu i do żony, do dzieci. I jak on jest? To też wpływa jakoś na te jego relacje w domu?
2: Tak, no nie podzielimy życia na dwie części, więc te emocje są w domu. No i teraz zależy, jakie one są, no bo albo to idzie w przygnębienie, w takie wycofanie, no to wtedy bliscy mówią, co się dzieje, no mam depresję, no ale to też różnie, no bo czasami wspiera bliska osoba, a czasami weź się w garść, nie rozumie. No i konflikt się zaostrza, czyli ta narracja pacjenta jest taka, że w pracy mobbing, a w domu niezrozumienie. To już jest duży, duży kłopot. Ja wtedy chcę, żeby ta bliska osoba przyszła na wizytę, żebyśmy pogadali na przykład we troje. Ale czasem się też zdarza, że od razu idzie taka drażliwość, czyli ta osoba, która walczy z tym szefem, wraca do domu i walczy w domu też o wszystko. Czyli krzyczy, ludzie mi mówią, krzyczę na dzieci, one normalne są, biegają, krzyczą jak to dzieci, a ja dresię, ale ja wiem, że to jest złe. Czyli ta osoba, ona to widzi, tylko że no po prostu już nie mogę, bo te emocje kipią i ja już po prostu nie daję rady.
1: I wtedy muszę poprosić o pomoc specjalistę. Tyle, że ciągle się mówi, że tych specjalistów jest mało. Za mało.
2: No jest za mało, dlatego że też wzrastają bardzo potrzeby właśnie przez to, że my żyjemy coraz mniej higienicznie, wydaje mi się. I wśród młodych ludzi ilość zaburzeń psychicznych wzrosła o ponad 100% w ciągu dekady. To są zatrważające informacje, więc tych specjalistów no, powinno być więcej, no, ale no, jest tak, jak jest.
1: Wsparcie psychologiczne to jest jeden z benefitów bardzo oczekiwany przez młodych pracowników. Choć bez względu na wiek, pracownicy często powtarzają, że praca ma wpływ na ich zdrowie psychiczne. Większość pracowników popiera stanowisko, że to dobry pomysł, aby firma zapewniała konsultacje z psychologiem bądź terapeutą. I co ciekawe i ważne, takiego samego zdania jest też większość pracodawców. A zgodnie z badaniem prowadzonym przez Światową Organizację Zdrowia można stwierdzić, że produktywność i wydajność pracowników jest uzależniona od poziomu ich zdrowia psychicznego. Szacuje się, że z uwagi na obniżoną produktywność, która jest wynikiem problemów z kondycją psychiczną pracowników, firmy tracą rocznie około 1 biliona dolarów. Są też zwolnienia lekarskie i według WHO wypalenie jest jednostką, która wymagać może wizyty u lekarza, a koszty zwolnień lekarskich z tego powodu wzrosły. Według danych organizacji rocznie pracownicy wykorzystują około 400 milionów dni roboczych na zwolnienia lekarskie z powodu złego stanu psychicznego. No a takiej sytuacji wiadomo, zdecydowanie lepiej jest zapobiegać. W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem o zdrowiu psychicznym. Większość z nas ma świadomość tego, jak ważne jest ono również w pracy. Gdzie zatem i kiedy szukać pomocy, jeśli firma nie proponuje nam konsultacji z psychologiem czy też terapeutą? A gdzie szukać pomocy, jak tak nagle pilnie, no jest środek nocy, ja już naprawdę nie mogę sobie poradzić. To co wtedy?
2: Tutaj też trzeba rozróżnić, co się dzieje, bo pilna pomoc w środku nocy to jest
1: stan... No nie mówię o tym, że boli mnie brzuch, tylko że boli mnie dusza.
2: To jest stan zagrożenia życia. Jeżeli jest stan zagrożenia życia, czyli są myśli samobójcze, ktoś naprawdę już ma tak, że za chwilę coś sobie zrobi, my to widzimy, to wtedy no, albo się wzywa pogotowie, już mówię o takich naprawdę pilnych sprawach, albo można z pacjentem pojechać na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego. I na izbie przyjęć pomoc zostanie udzielona niezależnie od pory dnia i roku. Natomiast jeżeli jest coś takiego, że no, źle się czuję, ale mam potrzebę natychmiastowej skorzystania z pomocy, to nie. Bo to jest tak, żeby też nie, jakby nie nadużywać tego systemu, bo on też nie jest z gumy. No to wtedy warto albo się umówić do lekarza psychiatry, czy do psychologa, czy w gabinecie prywatnym, czy w poradni zdrowia psychicznego na Narodowy Fundusz.
1: A wie pan, ile się czeka na taką wizytę?
2: No niestety wiem. No niestety wiem. I no bez komentarza. No co ja mam powiedzieć? Nie jestem częścią systemu, w sensie nie zarządzam tutaj w tych sprawach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Coraz więcej szkół w Polsce jest otwartych i tolerancyjnych. Wiemy to, bo jest ranking takich szkół przyjaznych i bezpiecznych. I mówimy tutaj o bezpieczeństwie, takim bezpieczeństwie, jakiego każdy rodzic oczekuje dla swojego dziecka. Takiego, że nikt nie zrobi naszemu dziecku krzywdy, zwłaszcza kiedy to dziecko jest inne, wyjątkowe. Takich szkół szukają też sami uczniowie, zwłaszcza ci, którzy przez całe życie mierzą się ze swoim własnym problemem. Wygląda jak chłopak, ale czuje, że jest dziewczyną. Jak do takiej osoby mają się zwracać nauczyciele? Z jakiej szatni na lekcjach WF-u ma korzystać ta osoba? Z jakiej łazienki?
2: Dla tej konkretnej osoby to jest temat ogromnie ważny, bo na przykład ona czy on czuje się upokorzony.
1: Z wiekiem te problemy wcale nie są mniejsze.
2: Jeżeli jest imię typowo żeńskie, na przykład Katarzyna, no a osoba już wygląda, już ma męską budowę ciała, bo już jest jakby w trakcie leczenia hormonalnego, przybiera jakieś inne imię, no to proszę sobie wyobrazić przejście na granicy, czy przyjęcie do pracy, czy pójście do banku. Zbiera się zawsze konsylium jakichś urzędników, kto to jest. To jest upokarzające.
1: W programie Miasto Młodości dziś o tych bardzo trudnych dla wielu osób tematach, ale też pięknych, bo taka osoba wreszcie odzyskuje siebie. Beata Korzeniowska, zapraszam, a moim gościem jest psychiatra, seksuolog, do niedawna także biegły sądowy w bardzo trudnych sprawach dotyczących zmiany płci, dr Maciej Klimarczyk.
3: Panie doktorze, pan uczestniczył w takim spotkaniu z nauczycielami. To było bardzo ważne, z drugiej strony chyba takie trudne tematycznie spotkanie dotyczące uczniów transpłciowych.
2: Tak, zostałem zaproszony przez Radę Pedagogiczną do przeprowadzenia takiego szkolenia właśnie dotyczącego transpłciowości jako zjawiska i przede wszystkim pomocy uczniom transpłciowym. No bo tacy uczniowie są, istnieją, oni są wykluczani, hejtowani, no i nauczyciele też chcą zdobyć jakieś umiejętności, żeby no, lepiej im pomagać. No bo niezależnie od światopoglądu, prawda, naszym obowiązkiem jest pomoc. I takie spotkanie się odbyło, takie szkolenie z Radą Pedagogiczną i ono było bardzo pomocne, były bardzo ciekawa dyskusja i myślę, że nauczyciele, mam nadzieję, byli zadowoleni. Nauczyciele zaczynają dostrzegać problem, co jest niezwykle ważne. Bardzo mnie to cieszy.
3: Problem w sensie takim, że nie do końca wiedzą, jak postępować.
2: Tak, chcą się szkolić. Chcą wiedzieć, w jaki sposób pomagać swoim uczniom, którzy borykają się z problemem transpłciowości.
3: No bo pan w swojej praktyce zawodowej zajmuje się takimi osobami i pan się z nimi spotyka.
2: Tak, pracuję z pacjentami transpłciowymi. I co ciekawe, jak zaczynałem pracę z pacjentami transpłciowymi, co było około 10 lat temu, to przychodziły osoby 30+ najczęściej. Teraz przychodzą już nastolatkowie ze swoimi rodzicami, z obojgiem rodziców. I rodzice mówią, niech pan pomoże naszemu dziecku, żeby ono się nie zabiło. Bo jest tak, no, tak jest hejtowane, czy ma taki problem, czy chcemy mu pomóc.
3: Ale myśli pan, że przychodzą coraz młodsi, bo coraz wcześniej ujawniają się, czy coraz wcześniej potrzebują tej pomocy, bo sobie sami nie radzą?
2: Jest to ewidentnie kwestia pewnej odwagi coming outu. Bo jak rozmawiałem z tymi właśnie pacjentami 30+ parę lat temu, to zawsze była podobna relacja. Ja dawno wiedziałam, że jestem osobą transpłciową, że to nie jest moje ciało, że ja się czuję mężczyzną czy kobietą nie w swoim ciele, ale byłam paraliżowana strachem, obawą przed odrzuceniem, nawet przed bliskimi. Teraz te relacje jakby są inne. Jestem osobą transpłciową, rozmawiałam z rodzicami i uzyskałem pomoc tych rodziców. I ci rodzice razem z tym pacjentem przychodzą do seksuologa, dobrze robią, że przychodzą do seksuologa i no oczywiście na początku jest diagnoza, od tego zaczynamy. Więc coś się zmienia, co mnie bardzo cieszy, dlatego, że za tym idzie mniej cierpienia, więcej pomocy tym pacjentom.
3: Z czym zmagają się takie osoby? Z jakimi problemami?
2: Przede wszystkim zmagają się z dysforią płciową. Proszę sobie wyobrazić, ja zawsze mężczyznom tłumaczę, bo mężczyźni są bardziej... Matki biorą swoje dzieci takie, jakie są. Najczęściej. Ojcowie zawsze mają problem. W 90%. Ja zawsze tłumaczę, niech pan się ubierze w suknię jakąś i pójdzie na miasto. Jak się pan będzie czuł? Jak pan będzie widział te spojrzenia? No nie, no jakże to? Jak? No właśnie. I Teraz proszę sobie wyobrazić, że osoba transpłciowa tak się czuje od rana do wieczora. Nie jest w swoim ciele. Ubiór, który mu się narzuca, czy role, które mu się narzucają, ci pacjenci mówią, to nie jestem ja. Czasami takie relacje są dramatyczne. Na przykład pacjent mi mówi, ja wolę się zabić, wolę zginąć i nie istnieć, niż funkcjonować dalej tak, bo już dłużej nie mogę. Moją rolą i rolą chyba nas wszystkich jest nie dopuścić do tego, więc pomóc. No i zaczynamy od diagnozy. Czy to rzeczywiście jest transpłciowość, czy to jest jakiś inny problem? Może być problem zaburzeń osobowości, może być problem jakiejś choroby psychicznej. No i po diagnozie, jeżeli już dochodzimy do diagnozy, tak, jest to osoba transpłciowa, czyli w ciele męskim jest mózg kobiecy, albo w ciele kobiecym jest mózg, czyli tożsamość męska, no to rozpoczynamy proces leczenia, czyli tranzycji, czyli zmiany. Nie wymienimy mózgu, ale spowodujemy, że ciało zmaskulinizujemy czy sfeminizujemy za pomocą leczenia.
3: Ale nie leczymy na zasadzie, że jeśli to jest mężczyzna, a czuje się kobietą, to chcemy go przekonać do tego, żeby był mężczyzną.
2: Nie, bo to się nie uda. To znaczy psychoterapia taka, że proszę sobie wybić z głowy swoją tożsamość, którą masz, czy pani, czy pan ma, i przybrać tą, którą mówi ciało, to się nie uda. Naprawdę to się nie uda. Istotne jest też to, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że transpłciowość taka właśnie nieleczona, hejtowana, to ci pacjenci bardzo często targają się na swoje życie. I to rzeczywiście ja potwierdzam. I mi to pacjent mówi wprost. Ja mam do wyboru albo przejść tranzycję i jakby być sobą, albo nie istnieć. I co wtedy lekarz ma na to powiedzieć? I to nie wynika z choroby psychicznej. To nie wynika właśnie z jakichś innych uwarunkowań, tylko po prostu z tego, że no, natura popełniła błąd. Natura popełnia błędy, rodzą się osoby z różnymi cechami pośrednimi. Na przykład rodzą się osoby, które mają i członek, i wargi sromowe. Rodzi się takie dziecko. No i jaką nadać mu płeć? No tak natura, gdzieś jakiś w rozwoju został popełniony błąd i również dotyczy to transpłciowości, czyli rodzi się osoba, która ma genitalia niezgodne z tym, jak później ona się czuje.
3: Jak pan sobie radzi z takimi pacjentami, którzy przychodzą? Albo pan mi pomoże, albo się zabije.
2: To też nie wchodzimy w taki szantaż. To znaczy, ja rozumiem te problemy i staram się wspierać tych pacjentów, natomiast nigdy pacjent też nie może mnie zaszantażować. Niech pan mi da hormony, bo inaczej się zabije. To nie, to mówię, to coś tutaj nie gra. Ale jeżeli jest postawiona diagnoza, która jest stawiana nie przez jednego specjalistę w Polsce, to jest ważne i to jest pomocne też dla mnie. Jest w takim procesie diagnostycznym seksuolog, jest psychiatra i jest psycholog-seksuolog. No ponieważ ja jestem i psychiatrą, i seksuologiem, więc no jeszcze psycholog-seksuolog. Tych spotkań jest kilka, robimy dodatkowe badania, więc ta diagnoza, my się do niej przykładamy. To nie jest diagnoza na jednej wizycie po półgodzinnej rozmowie. Jeżeli ta diagnoza jest postawiona, rzeczywiście mamy problem transpłciowości, to ja pacjentowi tłumaczę, jakie są opcje terapeutyczne. Czyli co my możemy zrobić, żeby on za jakiś czas powiedział, odzyskałem siebie.
3: Pojawia się ten moment wymiany dokumentów i tej takiej oficjalnej zmiany. Tutaj też te osoby mierzą się z ogromnymi problemami przecież.
2: Tak, no bo jeżeli jest imię typowo żeńskie, na przykład Katarzyna, no a osoba już wygląda, już ma męską budowę ciała, bo już jest jakby w trakcie leczenia hormonalnego, przybiera jakieś inne imię, no to proszę sobie wyobrazić przejście na granicy, czy przyjęcie do pracy, czy pójście do banku. Zbiera się zawsze konsylium jakichś urzędników, kto to jest. To jest upokarzające. A więc te osoby przeprowadzają, my to nazywamy korektę metryki. Bo to jakby płeć metrykalna została źle ustalona przy porodzie. I tutaj akurat powiem, że sądy dość sprawnie to robią. Nawet muszę pochwalić. Powołują biegłego seksuologa i to dobrze. Jakiś biegły niezależny, a więc jeszcze kolejna opinia niezależnego specjalisty, który nie miał do czynienia z diagnozą tego pacjenta, wydaje swoją opinię. Na tej opinii sąd koryguje metrykę urodzenia i wtedy już osoba funkcjonuje prawnie.
3: Ale zaczęliśmy od młodych osób, zaczęliśmy od uczniów, od licealistów. No i właśnie tutaj się pojawiają te problemy. Sam pan powiedział, że to nauczyciele prosili o takie spotkanie, o takie szkolenie. No bo jak traktować takiego ucznia?
2: No właśnie, no nauczyciele, jeżeli mają ucznia i ten uczeń ewidentnie jest transpłciowy i prosi, żeby zwracać się do niego imieniem, którego nie imieniem nadanym, tylko imieniem, którego on używa. No nie jest to Katarzyna, tylko na przykład inne imię już męskie. No to przecież nauczyciel dobrze, że pyta, co ja mam robić. Transpłciowość stała się tematem politycznym i to bardzo źle, bo wszystko, co się staje tematem politycznym, traci na merytoryce. My musimy odrzucić emocje. Mnie obchodzi pacjent, mnie obchodzi pomoc, a nie polityk jakiś, który rechocze zawsze na spotkaniach wyśmiewając się. To jest jakby takie czyste zło, no, wyśmiewanie się z tych ludzi. Więc ja się bardzo cieszę i jak dostałem taki telefon od dyrekcji, od dyrektora szkoły, czy bym nie przeprowadził takiego szkolenia, od razu powiedziałem, że tak. Więc myślę, że coś się zmienia, bo nauczyciele też chcą wiedzieć, czyli jak ja mam się zachowywać. Padały konkretne pytania. Jak ja mam się zwracać? Jak ja mam pomóc? Jak ja mam rozmawiać z rodzicami? I myśmy rozmawiali na konkretnych przypadkach. Nauczyciele podawali konkretne przypadki. Tacy uczniowie istnieją i rolą nauczyciela, niezależnie od światopoglądu, jest to, żeby nie doprowadzić do samobójstwa tego ucznia, tylko żeby mu pomóc.
3: Żeby on się dobrze czuł.
2: Żeby on się dobrze czuł.
3: No, takie pytania mogą się rodzić na przykład u łazienki w szkole.
2: Tak.
3: Albo szatnia przy sali gimnastycznej.
2: To są błahe tematy dla kogoś, kto w ogóle się tym tematem nie zajmuje, ale dla tej konkretnej osoby to jest temat ogromnie ważny, bo na przykład ona, czy on czuje się upokorzony w takiej sytuacji, prawda? No dlaczego my mamy jeszcze dodatkowo upokarzać kogokolwiek, bo już natura wystarczająco narobiła trochę bałaganu i warto jest to uporządkować.
3: A jak młodzież reaguje na takie osoby? No nauczyciele pytają, co robić, a jak koledzy ze szkoły, koledzy z klasy reagują na takie osoby?
2: Młodzież jest bardziej otwarta niż to pokolenie starsze, powiem. I to też dobrze, bo ja zawsze pytam, czy jest hejt, czy jest jakieś formy agresji. I zdarza się, ale środowisko rówieśnicze bywa, a przynajmniej to, gdzie obraca się ta osoba i mówią, że często jest akceptowany właśnie przez tych najbliższych przyjaciół. To wręcz jest w diagnozie istotne, bo ja mówię, czy ty funkcjonujesz już na przykład jako dziewczyna do osobnika, który no, przyszedł jako mężczyzna metrykalny. Mówi, tak, moi znajomi wszyscy używają mojego imienia żeńskiego, ja funkcjonuję jak dziewczyna. Gorzej jest z babcią, gorzej jest z tatą, gorzej jest z nauczycielem jakimś tam panem czy panią, która się uwzięła.
3: Czyli tej tolerancji to my powinniśmy się uczyć właśnie od naszych dzieci, od tych młodszych osób. Oni jakoś chyba łatwiej do tego podchodzą. Nie?
2: Tak, dzieci są otwarte. Tylko, że dzieci obserwują rodziców i biorą ten przykład. Jeżeli ktoś powie, ach, co to jest za i padają jakieś epitety, to dziecko natychmiast to przejmuje jako własne stanowisko. Natomiast ja powiem, że no nie jest aż tak tragicznie, jeśli chodzi o to środowisko, czy studenci na przykład. To już w ogóle, jak ktoś zdaje maturę, już funkcjonuje jako osoba o tożsamości właśnie tej, którą odczuwa, to już tam raczej problemów nie ma w tym środowisku takim koleżeńskim.
3: Powiedział pan, że coraz częściej młodzi ludzie przychodzą do pana z rodzicami. I ci rodzice sobie radzą z tym od samego początku, czy ci rodzice też potrzebują pomocy, bo jednak sobie nie radzą z tym, że ich dziecko jest transpłciowe?
2: To jest cios dla rodziców, no bo każdy chce mieć piękną córkę, pięknego syna, żeby wszystko było pięknie i cudownie. Bardzo dobrze i mamy swoje oczekiwania i marzenia, a nagle dziecko dokonuje coming outu i córka mówi, że jest synem. No to nie jest tak, że mama czy ojciec powie, aha, no dobrze. Nie. To są bardzo trudne emocje. Rodzice przychodzą zapłakani. Rodzice pytają. Ja czasami tłumaczę, jak wygląda proces rozwoju ciąży, embriologia. To nie jest takie proste. Tysiące czynników od tego zależą. Natomiast pewna praca powoduje, że rodzic zaczyna akceptować stan rzeczy. Najczęściej kobiety szybciej. No bo mówi mi matka, no co ja mam zrobić? No, to jest moje dziecko, ja je kocham takie, jakie ono jest, nie zgłaszam reklamacji i niech ono będzie szczęśliwe. Z ojcami jest trudniej.
3: Dlaczego?
2: Mężczyźni są prostsi, to znaczy bardziej zero-jedynkowi, czyli jest tak, jak jest i inaczej bardziej wojskowi. Ja bym powiedział, ten mają mniej empatii. Z reguły, takie mamy mózgi po prostu jako mężczyźni. Bardziej widzą świat uporządkowany. Natomiast często dla mężczyzn jest to jakiegoś rodzaju może porażka jako mężczyzny, bo ja rozmawiam też z tymi ojcami i właśnie więcej pracy wymaga to. Są mężczyźni tacy, którzy powiedzą, absolutnie nie akceptuję i woli zerwać kontakt. To jest takie smutne, ale też się zdarza. Natomiast po pewnym czasie jest takie albo takie milczące przyzwolenie, ale też zdarzają się później ojcowie, którzy kocham moje dziecko. No Piotr Jacoń na przykład robi wielką akcję, fantastyczną. To jest taki wzór ojca, który po prostu akceptuje, kocha swoje dziecko i jeszcze działa, korzystając, że jest znanym dziennikarzem i robi ogromnie dobrą robotę.
3: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: A naszym gościem był dr Maciej Klimarczyk, psychiatra i seksuolog od lat pracujący z osobami transpłciowymi.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.